0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jsem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuju. I ten prstínek, co jsi mi dal na památku na ty dny a noci.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Właśnie minęła
3: 6.
2: Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: 26 tytuł w karierze Igi Świątek Polka wygrała w Toronto. Taniej na stacjach paliw, ceny w dół dopiero po weekendzie. Każdy będzie mógł sprawdzić, jakie dane wyciekły po ataku na My Doctor. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Iga Świątek zwyciężczynią turnieju w Toronto. To jej pierwszy triumf w tym sezonie. Polka w finale wygrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3. Świątek wywalczyła 26 tytuł w karierze. W najbliższym notowaniu rankingu WTA Polka awansuje na 5 miejsce. Rybakina nadal będzie druga z niewielką stratą do prowadzącej Białorusinki Aryny Sabalenki. Do sportu jeszcze wrócimy. Będzie tańsze paliwo, choć dopiero po weekendzie. Rząd zdecydował, że od poniedziałku do końca sierpnia VAT na paliwa będzie obniżony do 8%. To realnie powinno sprawić, że ceny na stacjach spadną o mniej więcej złotówkę. Na specjalnej stronie internetowej będzie można sprawdzić, czy informacje o naszym zdrowiu znajdują się w grupie danych 19 milionów pacjentów, które wyciekły z prywatnej platformy My Doctor. Ministerstwo Cyfryzacji musi jednak najpierw w bezpieczny sposób pozyskać dane, do których dostęp przejęli przestępcy. Na razie specjaliści radzą, by w urzędzie bądź w aplikacji M-Obywatel zastrzec swój numer PESEL. Benedykt O'Connor.
6: Wykradzione dane nie zostały udostępnione na rynku, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: Teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzać, czy to nie były ich dane.
6: By zwiększyć bezpieczeństwo danych, powinniśmy zastrzec numer PESEL, mówi ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa NASK Iwona Pruszyńska.
8: Możemy to zrobić łatwo, na przykład w aplikacji M-Obywatel. Z dużą ostrożnością powinniśmy podchodzić do telefonów, wiadomości czy SMS-ów, w których ktoś wywiera na nas presję działania.
6: W ataku wykradziono numery PESEL pacjentów oraz ich wrażliwe dane medyczne.
5: Już niemal oficjalnie członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego są poza PiS-em. Działający w partii koleżeński sąd dyscyplinarny podjął wczoraj decyzję o wykluczeniu 38 posłów i dwóch senatorów. I choć mają oni tydzień na odwołanie się od tej decyzji, to wydaje się, że nikt tego nie zrobi. Kto czekał na rewanżowy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy KL Klaksvik z Wysp Owczych a Lechem Poznań, to się nie doczekał. UEFA przełożyła spotkanie na dziś z powodu spowodowanych pogodą problemów z transportem kolejorza. Mecz dziś o 21.45. Tymczasem Górnik Zabrze zremisował z węgierskim Ferencvarosem Budapeszt 1-1 w rewanżowym meczu trzeciej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy. Ponieważ pierwsze spotkanie wygrał zespół węgierski, to awansował do następnego etapu. Górnik trafi teraz do Ligi Konferencji, o fazę zasadniczą powalczy z AS Monaco. Z kolei piłkarze Rakowa Częstochowa wygrali na wyjeździe z Hammarby 1-0 w rewanżowym meczu i awansowali do czwartej decydującej rundy eliminacji Ligi Konferencji.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: To się nazywa poranek. Intensywny ten piątek, zwłaszcza po takiej nocy, kiedy Iga wreszcie może się cieszyć tytułem w tym sezonie po raz pierwszy. No ale to już taki piękny 26 na koncie, więc mam nadzieję, że was też ucieszył, jeżeli jesteście fanami. No i śledzicie to, co dzieje się na korcie. 4,5 minuty po godzinie 6, co dzieje się u nas? U nas to, co w regionie, to na pewno będziemy już informować, a jeżeli chodzi o to, co w piątku się mieści dzisiaj, dzień energetyka, taka energia od rana jak znalazł. Na pewno muzyka wam takiej energii doda. Paradise na dzień dobry ode mnie, Grażyna Marciniak. Cześć, zaczynajmy. Dla niektórych weekend.
4: Dzień dobry. Radio na wakacje.

0: O tak, gdy zaśpiewamy sobie rano, że mogę wszystko, to naprawdę się uda spokojnie przebrnąć kolejny dzień. Jest w kalendarzu 226 dzień roku, do końca astronomicznego lata 39 dni. To lato powoli umyka, ale cieszmy się nim jeszcze, póki jest 5.18, to jest ten moment, kiedy wzeszło słońce. Zajdzie o 23, dzień potrwa 14 godzin i 45 minut.
1: Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
1: Reklama.
4: Dzień dobry z Kalisza.

17 minut po godzinie 6, tu Radio Centrum na 106,4. Sprawdzamy, co dzieje się w kolorowej prasie. Dzisiaj renta wdowia w górę, dobre wiadomości dla seniorów. Kolejny tytuł kolorowych nagłówków brzmi: Kuba, święta krowa ulicy, cytuję. Przepisy drogowe nie obowiązują pana Wojewódzkiego. Kuba Wojewódzki zaparkował swoim samochodem, no tak, żeby było widać, może o to chodziło. Bądźmy dumni z żołnierzy Wojska Polskiego, to przed świętem Sił Zbrojnych, oficjalne słowa wicepremiera, szefa MON-u. Do tego jeszcze dorzucamy, jak już jesteśmy przy polityce, przyjazne gesty premiera i prezydenta, prawie jak kumple. Prawie robi różnicę. Jeżeli chodzi o luksusy lekarza milionera, o którym wie cała Polska, cieszy się życiem w Porsche. No cieszy się życiem. Ciekawe, co dalej. Jeżeli chodzi o Roberta Makłowicza, wyznał wprost: co zarobiłem, przejadłem i przepiłem. No to słuchajcie, na tym chyba zakończymy ten przegląd prasy. Centrum Radio.

0: Starca z zapytaniem, czy będziemy się pamiętać. I na koniec ta prośba, pamiętaj mnie, 25 minut po godzinie 6, o czym pamiętamy? O tym, że Ludowe Święto Plonów już w okolicach najbliższych weekendów, dni, tygodni można powiedzieć, a Wielkopolskie Ludowe Święto Plonów we wtórku już w ten weekend.
1: Teraz konkurs.
0: Dla tych, którzy nie śpią, dla tych, którzy mają ochotę się wybrać, Wielkopolskie Ludowe Święto Plonów we wtórku w gminie Ostrów Wielkopolskiej w tę sobotę i niedzielę. Tam będzie połączenie tradycji, muzyki, kultury ludowej, doskonałej zabawy. O tę tradycyjną oprawę i obrzęd dożynkowy zadba zespół pieśni i tańca Przygodzice, a na scenie pojawią się Baciary i Skolim i tam będzie można wygrać słynny już w całej Polsce różowy traktor Ursus Skolim. Gdybyście byli przy tej okazji gdzieś blisko, mamy podwójną wyjścióweczkę do pobliskiego rodzinnego parku przygód i edukacji Górecznik, kompleksu rekreacyjno-edukacyjno-gastronomicznego w gminie Przygodzice na obrzeżach Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy. Proszę bardzo, 88 400 106 i 4 to jest numer telefonu do nas. Podwójna wyjściówka do tego rodzinnego parku przygód i edukacji Górecznik czeka. Kto o tej porze nie śpi, to może dzwonić, a my wracamy do muzyki już teraz.
1: Radio Centrum.

0: Na takie słońce od samego rana nie śpicie, to dobrze, bo będzie okazja, żeby dobrze się bawić. W ten weekend Wielkopolskie Ludowe Święto Plonów we wtórku. Dwa dni muzyki, tradycyjnego rolniczego święta i zabawy. A do tego wszystkiego jeszcze przy tej okazji obok Górecznik i tutaj szansa, żeby się tam wybrać.
1: Teraz konkurs.
0: Podwójne wyjścióweczki do pobliskiego rodzinnego parku przygód i edukacji Górecznik. Ktoś ma ochotę, chrapkę od samego rana. Dzień dobry, kto z nami? Hej.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Moje imię Bartosz.
0: Cześć Bartosz, skąd ty dzwonisz do nas?
2: Z Ostrowa Wielkopolskiego.
0: A to tak blisko do tych twoich rejonów do Górecznika. A tak wcześnie to tak już w piątek do pracy, czy po prostu jakieś inne rzeczy cię wyciągnęły z łóżka o tej porze?
2: Już jestem, niestety.
0: Trzeba pracować. Trzeba, żeby potem mieć wolne. Bartku, wejścióweczka podwójna. Jaki tam skład od ciebie by się wybierał do tego Górecznika, słuchaj?
2: Ja, żona i dzieci.
0: A dzieci? To czekaj, to mi coś się nie zgadza. Dobra, to mam tak, małe pytanko i potem policzymy, ile dzieci u ciebie i będziemy gadać, co więcej się da zrobić. Powiedz, czym kosi się zboże? A, kosiarką, B, kombajnem czy C, piłą spalinową?
2: Oczywiście kombajnem.
0: Myślałam, że powiesz, że oczywiście piłą spalinową.
1: Radio Centrum.
0: Od rana, wiesz, różne rzeczy po głowie chodzą. Dobrze, to teraz powiedz mi o tych dzieciaczkach, jak mają na imię?
2: Nikola i Oskar.
0: No tak, czyli czwórka jak nic. Dobra, niech będzie, słuchaj. Kto rano wstaje, temu wiesz, się udaje. Dwie podwójne wejścióweczki dla ciebie w każdym razie, żebyś mógł sobie całą rodziną wybrać się do Górecznika. Czwórka was idzie, pobliski rodzinny park przygód i edukacji Górecznik, czyli taki kompleks rekreacyjny, edukacyjny, gastronomiczny, Dolina Baryczy, sama słodycz, jeszcze można w wakacje skorzystać. A ty, jeśli masz ochotę, proszę, pozdrawiaj.
2: Pozdrawiam całą rodzinę i wszystkich znajomych.
0: Dzięki, buziaczki, trzymajcie się. A jeżeli chodzi o tę historię z Górecznikiem, to słuchajcie nas na 106.4, bo będzie jeszcze okazja, żeby tutaj się nieźle pobawić.
1: Radio Centrum.
3: Radio Rano. Hey, yeah. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Minęła 6.34, a taka piękna pogoda, że właściwie wyjechałoby się najchętniej na wakacje. Kto jednak w pracy, tak jak Bartek dzisiaj, który od rana nas dzwonił, ten też pewnie będzie się cieszył, bo jak rano zaczynacie, to potem może szybciej się uda już weekend rozpocząć. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się jeszcze na drogach Kalisza i okolic, w Kaliszu na Częstochowskiej przy Kwiatowej jeszcze dziura jest znakowany wykop, tu trwają prace wodociągowe. Coś tam się dzieje, więc może okazać się, że wkrótce już będzie tutaj spokój, nie trzeba będzie czekać, aż ktoś z naprzeciwka przejedzie, żeby mieć miejsce. Górnośląska, oznaczone pachołkami miejscem, trwa wymiana kostki brukowej, to na przystankach po obu stronach w pobliżu Serbinowskiej. Złoto na długim odcinku jest jednokierunkowa, a przebudowa od ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza. W Opatówku niezmiennie, tutaj nie zaśpijcie, bo całodobowy ruch wahadłowy sterowany tymczasową sygnalizacją świetlną, to od skrzyżowania ulic Kościelnej i Jana Pawła II w Zdunach do wjazdu do Kalisza. I tu sporo się dzieje również na prawie dwukilometrowym odcinku od wyjazdu z Opatówka do Zdun, brak oznakowania poziomego, miejscami spore nierówności i nieumocowane pobocze, więc żebyście tak nie przespali czasem pachołka. W Ostrowie Wielkopolskim remont ulicy Wrocławskiej, przebudowa Leduchowskiego i Krajowa 36 z Ostrowem w stronę Krotoszyna. Tu jeszcze też chwilowe utrudnienia.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
3: Kierowcy wreszcie doczekają się tego, o czym już wspominali. Premier Donald Tusk ogłosił, że na ostatnie 2 tygodnie wakacji wróci program CPM. Tym razem obejmie on obniżenie VAT i mechanizm regulowania cen. Dzięki temu już od poniedziałku na stacjach powinno być wyraźnie taniej. Co to znaczy wyraźnie taniej? Może gdzieś miejscami o 1 złotówkę, czy tak do złotówki? Będziemy sprawdzać, jak to na bieżąco będzie się działo. A na razie trzymamy kciuki za to, żeby te maksymalne ceny paliw na stacjach były w limicie ustalane, żebyśmy znów mogli się cieszyć troszkę niższym tankowaniem.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
2: No jasne, szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
3: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
0: Reklama.

0: urodzeni.
1: Już 14 minut do godziny 7, kto macie od rana urodziny, pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Jeszcze kilka słów na temat osób, którym przypisane są pewne cechy w związku z 14 sierpnia. To osoby sympatyczne, utalentowane, mają talent artystyczny, silnie rozwiniętą intuicję, lubią pomagać innym, a inni chętnie powierzają im swoje sekrety. Mają zdolności przywódcze, są zdolnymi organizatorami, wady, no, upór, ale czasem popłaca. Nie lubią ryzyka i rywalizacji, cieszą się powodzeniem w miłości i bardzo dbają o rodzinę. Szczęśliwa cyfra dla urodzonych tego dnia to czwórka, kamień szlachetny, bursztyn, a sprzyjający znak zodiaku.
2: Byk!
1: Pozdrawiamy wszystkich o poranku. A wśród tych, którzy urodzili się 14 sierpnia, są między innymi Beata Tyszkiewicz, to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek filmowych i telewizyjnych. Rola Izabeli Łęckiej w Lalce. Zobaczymy, jak teraz będzie Lalka wyglądała jesienią. Między innymi Marii Walewskiej, też Marysi i Napoleonie. Steve Martin, amerykański aktor filmowy i telewizyjny, komik, scenarzysta, producent filmowy. Magic Johnson, amerykański koszykarz. Maciej Maleńczuk, piosenkarz, muzyk, aktor. Holly Berry, amerykańska aktorka i telewizyjna i filmowa. Laureatka Oscara za rolę pierwszoplanową w dramacie Czekając na wyrok. I Mila Kunis, amerykańska aktorka filmowa i telewizyjna pochodzenia ukraińsko-żydowskiego. Znana m.in. z takich filmów jak Czarny łabędź, To tylko seks czy Złe mamuśki. Jeżeli wracamy do tych, którzy urodzili się 14 sierpnia i wśród was jest jeszcze ktoś, kto dzisiaj świętuje, to pozdrawiamy o poranku. No i oczywiście gramy. Pięknego dnia i pięknego świętowania.
0: Dzień dobry. Radio na wakacje.

0: Taki kojący głos i takie słowa. Kapitan Nemo, zawsze kochaj mnie, 4 minuty do godziny 7. O tej porze też można wyznawać miłość. Ale my będziemy mówić o czymś innym o 7. Chociaż gdyby ktoś bardzo kochał upały, to będzie właśnie też o miłości do tego, że może być gorąco. Nadciąga kolejna fala upałów. Już na zachodzie dzisiaj gorąco. U nas w regionie południowym Wielkopolski do 29 stopni. Te tematy związane z pogodą już o godzinie 7. Ale jeszcze przypomnijmy o tym, że rząd już mówi o tej cenie paliw, która będzie spadać dopiero od poniedziałku. Co prawda ma zostać obniżony podatek VAT, akcyza już nie, no ale zawsze może to się okazać, że o blisko złotówkę za litr będziemy płacić mniej. Szczegóły o 7.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Nektarynka, papryka czerwona i sałata lodowa w super cenie. Z naszej produkcji ciasto o smaku maślanym z wiśniami i bułka złocista. A z delicji krokiety po meksykańsku. Uwaga, schab bez kości 18,90. I jeszcze kurczak zagrodowy i kiełbasa grillowa Jędrzeja w super cenie. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Pepsi puszka 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
1: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
2: Reklama.
5: Dzień dobry z Kalisza.

0: stopniowo słabnący, przemieszczający się na wschód. Chłodniejsze powietrze polarne morskie od zachodu będzie wypierane przez cieplejszą zwrotnikową masę powietrza. Do 29 stopni dzisiaj. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni i południowy. 15 stopni teraz na słup Kurtenci. Drugi raz spoglądam, ale nie wiem, czy już mówiłam.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 40.
0: Właśnie minęła 7:01. Radio
3: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Nadciągają upały na zachodzie już dziś gorąco. Nadciąga też rządowa obniżka cen paliw, ale to dopiero od poniedziałku. A przed nami świąteczny weekend. Już dziś wiele urzędów będzie nieczynne. Marcin Krzemiński. Do Polski nadciąga kolejna fala upałów. Po kilku dniach umiarkowanych temperatur w weekend termometry znów wskażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie w zachodnich regionach, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.
5: Ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
4: No właśnie, na krańcach zachodnich już dziś będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Chodzi o fragmenty Pomorza Zachodniego i Dolnego Śląska oraz zachodu województwa lubuskiego. Tam dziś do 31 stopni. Sycylijska Etna nadal aktywna, z tego powodu znów zostało przedłużone zamknięcie lotniska w Katanii. Wiadomo już, że turyści, którzy tam utknęli, nie wylecą co najmniej do jutra, do godziny 2 w nocy. Program CPN, czyli ceny paliw niżej, wraca na stację w ograniczonej formie, bo ma zostać obniżony podatek VAT, a akcyza już nie. To sprawi, że ceny mogą spaść o blisko złotówkę za litr. Zadowolenia z tego faktu nie kryją kierowcy.
6: Dobrze, bardzo dobrze.
7: No dobrze, no im mniej, tym lepiej.
8: Nie dobrze, będziemy więcej jeździć niestety.
9: Dokąd?
8: Gdzie oni jeszcze poniosą, proszę pana.
7: Ile będzie jeździć, to na pewno.
10: Będzie za co jeździć.
4: Obniżki na stacjach wejdą w życie w poniedziałek i będą obowiązywać do końca sierpnia. Służby weryfikują, kto stał za atakiem na dane medyczne 19 milionów Polaków, mówi minister cyfryzacji i apeluje, by dla zwiększenia bezpieczeństwa zastrzec numer PESEL. Wykradzione dane mogą posłużyć chociażby do wzięcia na nas kredytu, mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
11: Dane łącznie z numerem PESEL rzeczywiście takie ryzyko zwiększają. No, ryzyko zaciągnięcia jakichś pożyczek, jakichś innych zobowiązań finansowych rzeczywiście istnieje.
4: Na rządowej domenie Bezpieczne Dane wkrótce ma się pojawić możliwość zweryfikowania, czy nasze dane zostały wykradzione. Jeśli macie do załatwienia jakąś urzędową sprawę, to może to być dziś trudne, a miejscami wręcz niemożliwe. 14 sierpnia dla tysięcy osób to dzień wolny od pracy. Pracodawcy oddają pracownikom dzień wolny za przypadające jutro święto. Zamknięte dziś będą m.in. urzędy administracji rządowej, w tym urzędy skarbowe, ZUS czy urzędy wojewódzkie. W samorządach wszystko zależy od prezydenta lub burmistrza. Piątek to też ostatni dzień, by zrobić duże zakupy na weekend. Wiele sklepów będzie dziś czynna dłużej. Jutro mamy dzień świąteczny, więc markety będą zamknięte, tak jak na przykład w niedzielę handlową. Otwarte mogą być tylko małe sklepy, gdzie za ladą stanie właściciel. Podobnie będzie w niedzielę.
12: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Iga Świątek, królową Toronto. Polka wygrywa tenisowy turniej w Kanadzie, pokonując Kazaszkę i Jelenę Rybakinę w dwóch setach 6-2-6-3. To był mecz pod całkowitą kontrolą Polki, a turniejowe zwycięstwo po 326 dniach to przełamanie słabszego momentu w karierze. Chcę ten tytuł zadedykować wszystkim tym, którzy walczą z hejtem. Trzymajcie się, skupcie się na sobie, bo wiecie, co jest najlepsze dla was. Mówiła Świątek podczas ceremonii kończącej turniej. Oprócz pucharu ponad miliona dolarów na koncie, Świątek może zapisać sobie 1000 punktów do rankingu WTA, a to oznacza, że awansuje na piąte miejsce w zestawieniu najlepszych tenisistek na świecie. Śląskie drużyny nie najlepiej będą wspominać

0: eliminację do europejskich pucharów. W środę z Ligi Konferencji odpadł GKS. Wczoraj Górnik Zabrze pożegnał się z marzeniami o Lidze Europy. Miał bowiem do odrobienia jedną bramkową stratę do węgierskiego Ferencvarosu, a w rewanżu zremisował 1-1, notabene strzelając niestety obie bramki, mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik.
1: Jest to szkoda, bo chłopacy zasłużyli na to iść do dogrywki. Ja tam wierzyłem, że już będzie ta dogrywka i mieliśmy tam jakiś ten plan jeszcze przygotowany, ale niestety ten błąd zdecydował, że nie awansujemy dalej.
0: Górnik spada do Ligi Konferencji, łatwo jednak nie będzie, bo tam już czeka AS Monaco. W ostatniej rundzie eliminacji zagra także Raków, za to w Lidze Europy walczą jeszcze Jaga i być może Lech Poznań, który rozegra przełożone spotkanie z KL Klaksvík. Włoszki wygrywają siatkarski memoriał Agaty Mrusolszewskiej. W meczu o zwycięstwo rozbiły Polki 3-0 w setach do 16, 21 i 20. Turniej był ostatnim sprawdzianem przed Mistrzostwami Europy, które startują równo za tydzień.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: A i 7:07 się zrobiła, piątek, 14 sierpnia, jak ładnie to było nazwane, Królowa Toronto. No, jakie piękna idea, jeżeli chodzi o dedykowanie tego zwycięstwa. Tyle tylko, że jaki to znak czasu dla tych wszystkich, którzy walczą z hejtem. No, obyśmy za te słowa zawsze byli jakoś tak mile wynagradzani, niech tylko te miłe płyną od nas. No, okazuje się, że dzisiaj będziemy uważali na słowa, bądźmy też cierpliwi, szkoda tracić energii na kłótnie. Poczujemy, że odzyskujemy równowagę. A popołudnie będzie sprzyjało przyjemnościom, podróżom, zakupom. Jednym słowem, jaki ten piątek, już niedługo będziemy wiedzieć dla poszczególnych znaków zodiaku również.
2: Dzień dobry. Radio na wakacje.

0: Ogłoszenie.
1: Energa Ciepłokaliskie Spółka z o.o. informuje, że w związku z modernizacją sieci ciepłowniczej w dniu 18 sierpnia 2026 roku od godziny 7 do 15 wstrzymana zostanie dostawa ciepłej wody użytkowej do budynków w rejonie niżej wymienionych ulic w Kaliszu. Czaszkowska, Asnyka, Zacisze, Ułańska, Nowy Świat, Pułaskiego, Towarowa, Śródmiejska, Aleja Wolności, Teatralna. Pełna lista znajduje się na stronie internetowej. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 993 62 528 44 62 528 50. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tego tytułu.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają nektarynka, papryka czerwona i sałata lodowa w super cenie. Z naszej produkcji ciasto o smaku maślanym z wiśniami i bułka złocista, a z delicji krokiety po meksykańsku. Uwaga, schab bez kości 18,90 i jeszcze kurczak zagrodowy i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenie. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Pepsi puszka 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.
5: Uwaga dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: tym Macho z przymrużeniem oka, czyli Casa y Los Amigos, 7:17.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl.
3: Horoskop Radia Centrum.
0: Baranie, nie bierz na siebie zbyt dużo, możesz mieć siły na mniej niż sobie wyobrażasz, a to tylko dlatego, że więcej trzeba zaoszczędzić na relaks i odpoczynek. Ważne sprawy dzisiaj przy wysyłaniu wiadomości mailowych, unikniesz też niepotrzebnych dyskusji, a wieczorem zapragniesz pobyć chwilę w samotności i zwyczajnie odpocząć. Byku, od rana będziesz ambitny, bardzo pomysłowy, zachęcisz innych do działania, trudniejsze sprawy zaczną się układać też po twojej myśli. Zrób wszystko, co możesz, aby osiągnąć sukces, a reszta to kwestia szczęścia, które będzie ci dopisywało. Po pracy nadejdzie czas na rozrywkę. No tak powinno być. Bliźnięta, będziesz bardzo pracowity. Lepiej z tobą dzisiaj nie dyskutować, bo będziesz w takim ferworze, że nie znajdziesz czasu na to, żeby chwilkę odpocząć i napić się kawy. Ale może jednak zatrzymaj się na moment. Po południu już zdecydowanie więcej spokoju. Dodatkowe zajęcia odłóż na bok, skorzystaj z weekendu i znajdziesz na pewno takich, którzy będą chcieli się z tobą bawić. Raku, dzień minie ci szybko, lepiej omijaj kogoś, kto nie będzie ci po drodze zgodnie z twoim myśleniem. Jeśli spotkasz kogoś, uważaj na słowa, a podczas trudniejszych dyskusji na pewno dasz radę. Twoja intuicja może ci na pewno pomóc. Dzisiaj zajmij się zadaniami, które wymagają koncentracji i wysiłku, bo to będzie dla ciebie prosta sprawa. Zarabiaj pieniądze, nadrabiaj zaległości i nie trać energii na jakieś rzeczy, które są niepotrzebne. Wieczór sprzyja sprawom towarzyskim. Lwie, postanowisz szybko zebrać się za nadrabianie zawodowych zaległości? W ogóle jakieś masz? No może tych papierów trochę więcej, albo czegoś więcej do przeniesienia. Szczególnie dzisiaj dzień sprzyja zdobywaniu nowych informacji czy umiejętności. Po pracy zadbaj o równowagę, bo nadmiar obowiązków musi być wyrównany z ostatnich dni, no i warto odpocząć także w weekend. Wieczorem spokojnie się zastanów, w jaki sposób właśnie możesz go spędzić.
4: Panna.
0: A u panny dzisiaj marzenie o wolności. Spotkania z przyjaciółmi, nowe hobby okażą się ciekawsze od pracy czy nauki. Nie będzie dużo zaległości, więc można sobie pozwolić na małe co nieco. Unikniesz kłopotów, łatwo osiągniesz sukces. Po południu dobry czas na sztukę, a dzisiaj też czas na relaks w dobrym towarzystwie. Nudy na pewno nie będzie. Wago, dzisiaj błyskawicznie skojarzysz różne fakty, o których się dzisiaj łatwiej dowiesz. Tajemnice już przestaną być tajemnicami, ale w zasadzie to tak nic wielkiego nie odkryjesz. Za to udasz się w ciekawe miejsca, uda się załatwić ważną sprawę, to cię wprawi w doskonały humor. Bądź uprzejmy, a uprzejmość też wróci do ciebie. Nie obawiaj się wygłaszać swoich poglądów. Po południu czas na ciekawy wykład, a może jakąś rozmowę. Warto też spotkać znajomych, a może nawiążesz nową przyjaźń. Skorpionie, zbierz siły i uwierz w siebie, a zakończysz tydzień na dużym plusie. Dzisiaj opłaci się spotykać z ważnymi osobami, łatwo uda ci się załatwić różne sprawy. Zrazisz innych swoją pasją i talentem. Też czas na dobre oceny. Twoje odkrywcze pomysły mogą zaskoczyć tych, którzy się tego nie spodziewali. Wieczorem zapragniesz mocniejszych przeżyć, wciągnie cię rywalizacja sportowa. Jeśli szukasz filmu do obejrzenia, to wybierz na przykład coś, z kim będzie można sobie dobrze się pobawić. Strzelcu, dzisiaj dzień sprzyja wytrwałej pracy, warto się starać, bo masz większe szczęście w sprawach finansowych zwłaszcza. Zajmij się ważnymi sprawami, nie daj się wplątać w jakieś drobne rzeczy. Bądź wierny sobie i swojemu instynktowi, a dzisiaj po pracy pomyśl też o przyjemnościach, dobrym jedzeniu i wygodzie. Za wszystkie trudy należy ci się nagroda. Koziorożcu, dzisiaj optymizm i siła przebicia nie opuszczą cię, działaj szybko, bo od rana możesz liczyć na szczęśliwe zbiegi okoliczności. Wreszcie wyjaśni się coś, odnajdzie się coś, co zapodziałeś. W pracy będziesz pochwalona, jak nie, no to poproś o pochwałę, a nawet zdobędziesz dodatkowe pieniądze. W miłości większe powodzenie, szczególnie jeśli szukasz nowej znajomości. U wodnika spokojniejszy dzień, postanowisz nie mieszać się w żadne trudne sprawy i dobrze. Możesz nawet ukrywać się przed kimś z czymś, ale nie warto. Dzisiaj będzie dzień sprzyjał sprawom związanym z domem i rodziną. Chętnie się wybierzesz na większe zakupy, wpadniesz na dobre pomysły, no i wszystko na pewno ci się uda. Ryby, będziesz towarzyski, bardzo ciekawski, a nudne zadania nie będą twoją specjalnością. Możesz drobne zaległości już mieć z głowy. Nie będziesz się martwić też czymś, co się dzisiaj spotka, zupełnie niespodzianie, bo to będą dobre sprawy. Dzień będzie sprzyjał także negocjacjom i wybierz to, co rzeczywiście przyniesie ci zysk. Popołudnie sprzyja odpoczynkowi i zabawie, a w miłości powodzenie.
2: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl
0: 23 minuty po godzinie 7.
3: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: 25 minut po godzinie 7, ten czas szybko płynie. O 7.30 pierwsze informacje dzisiaj z regionu południowej Wielkopolski. Jedna kultura to jest coś, ale trzy to już w ogóle. W Kępnie taka obfitość. Kępno to w ogóle jest takie intensywne, bo tam jest najcieplej w regionie południowej Wielkopolski. Dzisiaj też jak najwięcej stopni, 29, to spodziewajcie się, że w Kępnie będzie. Tu zajrzymy już za kilka minut w wiadomościach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
1: Największe gwiazdy polskiego żużla, wielkie emocje i walka o mistrzowski tytuł. Już 15 sierpnia Ostrów Wielkopolski będzie gospodarzem finału indywidualnych mistrzostw Polski.
2: To dla nas ogromne wyróżnienie i sportowe święto, które pokazuje siłę naszego miasta. Do zobaczenia na Stadionie Miejskim.
1: Na wydarzenie zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
6: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
0: Reklama.
8: Od radia.
9: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
10: z Henrykiem Zielińskim, burmistrzem Mikstatu, porozmawiamy o kwestiach cudzoziemców w gminie, o tym, jak żyją i integrują się z mieszkańcami, a także o święcie patrona Mikstatu. Hashtag warto posłuchać.
9: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
8: Od radia dla ciebie.
0: Gramy tak.

0: A to już czas najwyższy na pierwsze dzisiaj wiadomości z regionu południowej Wielkopolski. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Prezydent Kalisza, Krystian Kinastowski, członkiem Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zaprosimy też na Festiwal Trzech Kultur, a w sporcie wygrana żużlowców.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Domysły się skończyły. Prezydent Kalisza, Krystian Kinastowski, oficjalnie członkiem Stowarzyszenia Rozwój Plus, które w zdecydowanej większości tworzą byli członkowie Prawa i Sprawiedliwości na czele z Mateuszem Morawieckim. Były premier o tej decyzji poinformował podczas czwartkowej konferencji prasowej w Kaliszu.
4: Pan prezydent jest członkiem Stowarzyszenia Rozwój Plus. Mamy bardzo, że tak powiem, dynamicznie działającą ekipę w całej Polsce. Chcemy budować taką w dużym stopniu, jak widzicie Państwo, trochę ponadpartyjną też płaszczyznę działania. Właśnie takie rzeczy, które są potrzebne dla mieszkańców, o takich też rozmawialiśmy tutaj dzisiaj, a jako Stowarzyszenie Rozwój Plus koncentrujemy się na tym, co jest dla Polski najważniejsze, dla rozwoju takiego dynamicznego, mocnego bardzo rozwoju Polski, który zaprowadzi nas tam, gdzie wszyscy Polacy marzą.
2: Powiedział Radiu Centrum Mateusz Morawiecki, prezes Stowarzyszenia Rozwój Plus. Krystian Kinastowski podkreślał, że dla niego najważniejsza była i jest praca na rzecz lokalnej społeczności, którą ma zamiar kontynuować już w stowarzyszeniu.
5: Podczas pełnionych obowiązków, ale również podczas wielu takich spotkań mniej formalnych miałem okazję poznać pana Mateusza Morawieckiego jako osobę niesamowicie pracowitą, niesamowicie skoncentrowaną na sprawach państwowych, zaangażowaną w kwestie gospodarcze, ale również kwestie samorządu terytorialnego. W momencie, kiedy pojawiła się okazja, żeby panu premierowi Morawieckiemu pomóc w ramach stowarzyszenia, to bez wahania zdecydowałem się, żeby do tego stowarzyszenia przystąpić i liczę na to, że pan premier wykorzysta moje doświadczenie samorządowe.
2: Podkreślał Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza jednoznacznie odrzucił sugestię, że decyzja o dołączeniu do stowarzyszenia już teraz zagwarantowała mu wysokie miejsce na liście w wyborach w 2027 roku.
5: Ja gdybym nie musiał, naprawdę chętnie zostałbym na trzecią kadencję, natomiast wiemy, że jest to niemożliwe, nie podjąłem jeszcze żadnych decyzji, nie było żadnych propozycji, natomiast jeżeli taka propozycja padnie ze strony pana premiera, to na pewno ją bardzo poważnie rozważę.
2: Zakończył Krystian Kinastowski, dołączenie prezydenta Kalisza do polityków, którzy dokonali rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, mimo wszystko ma nie mieć przełożenia na sytuację w Radzie Miasta. Tam nadal koalicja kaliska Krystiana Kinastowskiego ma pozostać w sojuszu z PiS-em, tworząc wraz z dwoma radnymi Polski 2050 większość w Radzie.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Przed nami 9. edycja Festiwalu Trzech Kultur, wyjątkowego wydarzenia kulturalno-edukacyjnego, które od lat przypomina o niezwykłej historii Kępna i jego wielokulturowym dziedzictwie. Przez 3 dni uczestnicy będą mogli wziąć udział w bogatym programie, pełnym inspirujących wydarzeń.
6: Wszystkich serdecznie na festiwal tegoroczny zapraszam, bo będą wspaniałe koncerty i Agnieszki Duczmal, i Natalia Przybysz, i Artur Żmijewski, i zespoły klezmerskie. To wszystko będzie się odbywało podczas 3 dni festiwalu. Piękne wykłady regionalistów lokalnych, ludzi z zewnątrz, którzy przyjeżdżają, żeby nam mówić również o historii naszej ziemi, o tej tradycji, o tym, co nas złączyło, że tak zgodnie te trzy nacje funkcjonowały, te trzy nacje żyły i budowały dobro tego miasta.
2: Zapraszał słuchaczy Radia Centrum Piotr Psikus, burmistrz miasta i gminy Kępno. Festiwal odbędzie się w dniach od 4 do 6 września. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum, a pełen program znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: Choć prowadzili po 10 biegach 35 do 25, to roztrwonili przewagę i przed ostatnim wyścigiem był remis 42 do 42. Kiedy wydawało się, że to goście są na fali i zadają decydujący cios, żużel kolejny raz pokazał swoją nieprzewidywalność. Bohaterami Moonfin Magnusa Ostu w czwartkowy wieczór zostali ci, którzy w tym sezonie zawodzą, czyli Chris Holder i Jakub Krawczyk. Wygrali 5 do 1 i dali końcowe zwycięstwo 47 do 43. Ich jako bohaterów przed meczem nikt by chyba nie wskazał, powiedział Radiu Centrum Tomasz Gapiński, trener ostrowskich żużlowców.
7: chyba nikt, tak? To musimy się z tego powodu cieszyć, że Kuba z Chrisem dali dzisiaj radę i uratowali nam to zwycięstwo, tak? Bo mieliśmy remis przed ostatnim wyścigiem, wytrzymali presję, wytrzymali ciśnienie, możemy się tylko cieszyć.
8: A nie obawiałeś się, że jak już goście złapali ustawienia, wygrywali starty, że mogą właśnie dobić twój zespół w 15 biegu?
7: Obawiałem się, nie mówię, że nie, tak? Serducho już mi przed 14 tak biło mocno, że naprawdę obawiałem się, bo zawodnicy Sorła tak jakby się rozpędzili.
2: Zwycięstwo ostowskiej drużyny pozwoliło przeskoczyć zespół z Krosna, który w czwartek wieczorem przegrał na swoim torze z Rowem Rybnik 42-48 i zakończył rundę zasadniczą na 8 pozycji. Nie zmienia to jednak faktu, że zarówno zespoły z Ostrowa i Krosna pojadą o utrzymanie w Metal Class drugiej Ekstralidze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Jeśli serducho przed 14 wam biło tak, jak mówił trener ostrowskich żużlowców, to już dzisiaj jest 14.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
10: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 7.38, jak ten czas pędzi, a my za kółkiem nie pędzimy za mocno, przynajmniej tyle i na ile nam wskazują te oznakowania, czasem tymczasowe, a czasem te, które po prostu już pokazują tu tyle i nie więcej, bo okaże się, że będzie naprawdę bolało. Jeśli chodzi mi o mandat oczywiście, nie, żadnych kolizji. Jeśli chodzi o utrudnienia w ruchu Częstochowska przy Kwiatowej, tutaj w Kaliszu dziura, oznakowany wykop, utrudnienia jeszcze na Górnośląskiej, przy Serbinowskiej, wymiana kostki brukowej na przystankach po obu stronach drogi. No i tutaj tymczasowe oznakowanie także dla autobusów. A jeśli chodzi o Złotą, tu jeszcze na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza spodziewajmy się utrudnień. Też czasowa zmiana organizacji ruchu. Jedziemy czekając na światło. Ruch sterowany tymczasową sygnalizacją świetlną, jeżeli chodzi o skrzyżowanie ulic Kościelnej i Jana Pawła II w Zdunach. To Krajowa 12 na trasie Opatówek-Kalisz. Do wjazdu do Kalisza, do ulicy Łódzkiej przy numerze 263 i tu trzeba bardzo uważać. Objazdy możliwe przez Szałę i Tłokinie. Przez Tłokinie nie objedziemy tej sygnalizacji, a przez Szałę się uda. Ale możemy trafić na przykład na zamknięty przejazd i też będzie trzeba poczekać. W Ostrowie remont wrocławskiej. Tutaj jeszcze potrwa kilka miesięcy od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Przebudowa Leduchowskiego od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do ulicy Strzeleckiej.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
10: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Mandaty w euro przychodzą pocztą i są wyższe niż te u nas. Na włoskich drogach działa obecnie aż 14 razy więcej fotoradarów niż w naszym kraju, a w Belgii sieć jest aż 44 razy gęstsza niż w Polsce. I dużo większe ryzyko otrzymania mandatu z fotoradarą niż u nas wiąże się też z podróżowaniem autem po Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza teraz w szczycie sezonu wakacyjnego, żeby się nie okazało, że te wakacje kosztowały więcej niż planowaliśmy.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
2: Brzoskwiniowa Polana.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Reklama.

0: Piękna pora, już dużo wcześniej i zawsze tak rano. Co ty, Remi, robisz od rana ciągle, że mówisz nam dzień dobry, ale bardzo nam miło. Facebookowy profil Radia Centrum, my mówimy dzień dobry z Kalisza, on mówi dzień dobry z Warty. No i tak jest właściwie o każdym poranku. Chyba sprawdzimy, kiedy wreszcie Remi ma wolne.
1: Teraz konkurs.
0: Marzy wam się wolny, marzy wam się wypoczynek, marzy wam się też dobra zabawa. No to jest szansa. Wielkopolskie Ludowe Święto Plonów już w ten weekend 15-16 sierpnia we wtórku. To w gminie Ostrów Wielkopolski. Tam tradycja, kultura ludowa, no i zabawa. Baciary, zespół pieśni i tańca Przygodzice i Skolim i różowy ciągnik. Różowy traktor Ursus Skolim, słynny w całej Polsce, będzie można go wygrać. Jeśli chodzi o to, co przy okazji, pamiętajcie, tam blisko Górecznik i mamy podwójne wejściówki do pobliskiego rodzinnego parku przygód i edukacji. Górecznik to jest kompleks rekreacyjno-edukacyjno-gastronomiczny, wszystko w jednym. Gmina Przygodzice, obrzeże Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, jednym słowem miejsce do wypoczynku. 88 400 106 i 4 numer telefonu do nas. Kto ma ochotę jeszcze troszeczkę pobyć na wakacjach? Dzień dobry, cześć, halo.
2: Cześć.
0: Kto się do nas dodzwonił?
2: Monika.
0: Cześć Moniko, skąd dzwonisz?
2: Obecnie z Kalisza.
0: A dobrze, a przy okazji to tak jeszcze gdzieś wędrujesz w innych miejscach? Rozumiem, że z Kalisza to chyba jesteś w pracy o tej porze?
2: Dokładnie tak, jestem w pracy.
0: Od wczesnych godzin, bo to jest przed ósmą, czy dopiero na ósmą jesteś tak szybko?
2: Nie, od szóstej.
0: Od szóstej, no dobra, to może szybciej się weekend zacznie, będziesz mogła troszeczkę poodpoczywać. Kogo tam byś zabrała na wakacje jeszcze ze swojej ekipy bliskiej?
2: No oczywiście męża i syna.
0: Raz, dwa, liczę, trzy osoby, tak?
2: Tak, i jeszcze będzie nasza chrześniaczka przyjeżdża do nas, także też bym ją oczywiście zabrała z moją chęcią.
0: No tak, naliczyłam cztery. Ja nie wiem, jak to jest, że ja dzisiaj mam podwójną wejściówkę, chodzą cztery osoby. Umawiamy się tak, jak się uda rozeznać w terenie, to zobaczymy, czy doliczymy się do tej czwóreczki. A teren jest taki, jesteśmy w gminie Przygodzice i powiedz mi, tam jest słynne A. oko Saurona, B. gniazdo bocianie, czy C. spanie na sianie?
2: No, oczywiście gniazdo bocianie.
0: No tak. Radio Centrum. Chociaż to spanie na sianie, powiem ci, wśród takich atrakcji na wakacje, dzieciaki by się na pewno cieszyły.
2: No na pewno, także...
0: Dobra, masz załatwione, bo tak powiedziałam i mam na to świadków pewnie niejednego. Cztery osoby pójdą sobie do tego Górecznika, więc taka podwójna wejściówka
2: super,
0: dla ciebie.
2: Cieszę się.
0: Bawcie się dobrze, niech to będą jeszcze dobre wakacje dla was. Rodzinny Park Przygód i Edukacji Górecznik, no i Wielkopolskie Ludowe Święto Plonów we wtórku, tam wszystko gdzieś blisko siebie. Teraz weekend, dwa dni muzyki, tradycyjnego rolniczego święta i zabawy. Czas antenowy twój, bardzo proszę.
2: Super. W takim razie pozdrawiam całe Radio Centrum, oczywiście prowadzącą, oraz wszystkich słuchaczy oraz dziewczynę z KGW Woliczanki, które przygotowują się do dożynek, także dzisiaj działamy i jutro tak samo.
0: Wow, kiedy macie dziewczyny te dożynki?
2: Jutro mamy, 15 sierpnia.
0: I od której godziny? I od której godziny u was start?
2: O 14 jest msza, więc później dalsza część na szwaciniach.
0: No to długiej, pięknej, miłej zabawy, no i jak zwykle, no KGW to stoi na wysokim poziomie, wy tam na pewno będziecie mieć naprawdę obłożenie przy tych stawach.
2: Zapraszamy prowadzącą.
0: Dzięki wielkie, dzięki. Przekażę dalej, no i zobaczymy, co tam się uda w kalendarzu jeszcze znaleźć. Buziaczki, bawcie się dobrze, pa, pa.
2: Pa.

0: Radio Centrum. Kierunek lato. Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: nektarynka, papryka czerwona i sałata lodowa w super cenie. Z naszej produkcji ciasto o smaku maślanym z wiśniami i bułka złocista, a z delicji krokiety po meksykańsku. Uwaga, schab bez kości 18,90. I jeszcze kurczak zagrodowy i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenie. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Pepsi puszka 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Zapraszamy na dożynki gminy Siaroszewice. Pełne tradycji, dobrej zabawy i niezapomnianych koncertów. 15 sierpnia spotykamy się na stadionie w Siaroszewicach. Wystąpią Daj to Głośniej oraz Dziani i Cygańskie Gwiazdy. Do tego pyszne jedzenie, atrakcje dla całych rodzin i świetna zabawa. Nie może Was zabraknąć. 15 sierpnia, stadion w Siaroszewicach. Zaprasza wójt gminy Siaroszewice, Anatol Piaskowski.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
6: z Henrykiem Zielińskim, burmistrzem Mikstatu, porozmawiamy o kwestiach cudzoziemców w gminie, o tym, jak żyją i integrują się z mieszkańcami, a także o święcie patrona Mikstatu. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia dla Ciebie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
5: Pogoda na dziś.
9: 17 stopni z 29 już teraz na subkurtenci. Jakie piękne niebo i wyższy Ralf nam to wszystko załatwia. Stopniowo będzie słabł i przemieszczał się na wschód, a to powietrze polarne chłodniejsze jest wypierane przez cieplejszą zwrotnikową masę. Dzisiaj ciśnienie będzie spadać, ale biometr pozostanie korzystny. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu i z południa.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.

0: po tym, jak natowski myśliwiec zestrzelił drona w północno-wschodniej części kraju. Finlandia z kolei zdecydowała się na ograniczenie ruchu powietrznego i żeglugi w rejonie wschodniej Zatoki Fińskiej, uzasadniając decyzję możliwym naruszeniem fińskiej przestrzeni powietrznej. Wiele wskazuje na to, że powodem tych decyzji jest większa liczba ataków dronowych w regionie. Dziś w nocy Rosja poinformowała o zestrzeleniu nad obwodem leningradzkim 15 dronów. Eskalacja napięć w regionie i zwiększone ryzyko podjęcia przez Rosję aktów dywersji skłoniła z kolei estońskie władze do zamknięcia przejść granicznych z Rosją w godzinach nocnych.
1: Rosjanin, który przygotowywał zamach na obywatela USA w Polsce, aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Według śledczych 29-latek działał na zlecenie obcego wywiadu. Podejrzany planował zabójstwo osoby niewygodnej dla reżimu Władimira Putina. Do zamachu miało dojść w Warszawie, ale w ubiegłym tygodniu Rosjanina zatrzymali przy ulicy Wołoskiej policjanci z Wydziału do Walki z Terrorem. Później razem z funkcjonariuszami ABW zbierali dowody w tej sprawie.
2: Co przekuło się na przedstawienie mężczyźnie zarzutu m.in. przyjęcia zlecenia zabójstwa, a także czynienia przygotowania do jego zrealizowania.
1: Mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski. Mamy dane o inflacji w lipcu. Według danych GUS-u wyniosła dokładnie 3% w skali roku. Dla porównania w czerwcu ceny rosły w tempie 2,5%. W porównaniu z lipcem zeszłego roku najmocniej podrożał transport, aż o 7%. Czujność i przede wszystkim trzeźwość. O to przed świątecznym weekendem apeluje policja. Choć kontrole będą wzmożone, funkcjonariusze przypominają o społecznej odpowiedzialności, bo to alkohol dominuje w tym czasie jako negatywny czynnik nad wodą oraz na drodze, mówi Andrzej Fiołek z lubelskiej policji.
3: Bywają lata, że nawet 90% osób, które utonęły podczas takiego letniego wypoczynku, jeziora, morze, to są właśnie mężczyźni. Pod wpływem alkoholu jest większość z nich.
1: W letnie weekendy wypadków na drogach jest mniej, ale częściej przekraczamy prędkość i to bywa zabójcze. Od przyszłego roku będzie można legalnie uniknąć podatku Belki. Prezydent podpisał ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Środki do 100 tysięcy złotych zgromadzone na OKI mają być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Teraz tak zwany podatek Belki zjada 19% odsetek z naszych oszczędności i inwestycji. Na osobistych kontach inwestycyjnych 25 tysięcy złotych będzie mogło być ulokowane w lokatach, reszta w inwestycjach, fundusze albo giełdę.
4: Kursy walut.
5: Skoro jesteśmy już przy finansach, to zaglądamy do kantorów. Co tu się dzieje? Bieżący średni kurs euro 4,30 zł. Dolar amerykański 3,73 zł. Frank szwajcarski 4,59 zł. I funt brytyjski 5,03 zł.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Podoba mi się to 3 grosze. Dorzucić swoje 3 grosze, a to bardzo dużo jest czasem. No, przy walutach też. Dzisiaj jest piątek, 14 sierpnia, Dzień Energetyka, więc pozdrawiamy wszystkich, którzy z energią mają cokolwiek do czynienia. No i tych, którzy tej energii potrzebują. Na pewno muzycznie będziemy Was tutaj wspierać i nie tylko. A przede wszystkim energii dużo życzymy tym, którzy dzisiaj świętują. 14 sierpnia, kto dzisiaj ma urodziny, no to buziaczki duże od samego rana. A kto świętuje imieniny, to oczywiście kawa imieninowa musi być. Alfred, Elżbieta, Eusebiusz, Irena, Maksymilian i Marceli. No w takim razie pięknego dnia.
4: Centrum Radio.

0: Ogłoszenie.
1: Energa Ciepło Kaliskie spółka ZOO informuje, że w związku z modernizacją sieci ciepłowniczej w dniu 18 sierpnia 2026 roku od godziny 7 do 15 wstrzymana zostanie dostawa ciepłej wody użytkowej do budynków w rejonie niżej wymienionych ulic w Kaliszu. Czaszkowska, Asnyka, Zacisze, Ułańska, Nowy Świat, Pułaskiego, Towarowa, Śródmiejska, Aleja Wolności, Teatralna. Pełna lista znajduje się na stronie internetowej. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 993 62 528 44 62 528 50. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tego tytułu.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają nektarynka, papryka czerwona i sałata lodowa w super cenie. Z naszej produkcji ciasto o smaku maślanym z wiśniami i bułka złocista, a z delicji krokiety po meksykańsku. Uwaga, schab bez kości 18,90 i jeszcze kurczak zagrodowy i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenie. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Pepsi puszka 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
4: Już w ten piątek, 14 sierpnia, góralskie święto w Emilianowie. Specjalnie dla Was wystąpią Baciary.
5: Przynoszę Tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
4: Weselny klimat przyniosą Was zespoły Premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, Baciary, Alternatywy 4, Premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.
6: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
10: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
0: Reklama.
11: Radio Centrum. Radio na wakacje.

0: Taka nośna muzyka, letnie przeboje i inne. Dzisiaj dzień energetyka, więc tej energii nie brakuje, ale również nie brakuje, mam nadzieję, wam do tego, żeby się bawić, żeby odpoczywać, żeby szaleć, żeby ten czas oprócz pracy wypełniać także w sposób atrakcyjny, jeżeli chodzi o rozrywkę i odpoczynek.
1: Teraz konkurs.
0: A weekend gorący i gorący, jeśli chodzi o wydarzenia. Wielkopolskie Ludowe Święto Plonów już teraz w tę sobotę i niedzielę będzie szansa, żeby we wtórku w gminie Ostrów Wielkopolski połączyć tradycję, muzykę kultury ludową, doskonałą zabawę. Wydarzenie zorganizowane pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi. O tradycyjną oprawę zadba zespół pieśni i tańca Przygodzice. Na scenie Baciary i Skolim, jego różowy traktor Ursus Skolim do wygrania. No i oczywiście będzie okazja do tego, żeby powalczyć, a u nas walczymy przy tej okazji o wejściówki do pobliskiego rodzinnego Parku Przygód i Edukacji Górecznik. Kompleks rekreacyjno-edukacyjno-gastronomiczny w gminie Przygodzice. No i tutaj można naprawdę dobrze się bawić, jeśli macie taką ochotę i spędzić czas wakacyjny. 88 400 106 i 4. Czy ktoś do nas się dodzwonił? Halo? Jeszcze nie, więc próbujemy jak najbardziej. Sprawdzam teraz. Dzień dobry, halo, halo.
2: Dzień dobry.
0: O, teraz ktoś jest. Cześć, kto o poranku z nami?
2: Angelika.
0: Cześć Angeliko, 8.21. Co u ciebie o tej porze i gdzie jesteś?
2: Pracuję, w pracy jestem.
0: No dobrze. Fajnie, że w tej pracy jest trochę momentu na to, żeby przy okazji jakiejś takiej przerwy na kawę także zadzwonić do nas. Bardzo się cieszymy, że o nas myślicie. Angela, jeżeli tak mogę do ciebie się zwracać.
2: Można.
0: Angela, powiedz mi, ty tam masz dużo tych grona zainteresowanych, które by chciały się pobawić? By się znalazło.
2: Znajdzie się na pewno dużo osób.
0: Dobrze, na razie walczymy podwójne zaproszenie. Jakoś tak mnie naciągają, jak rzucam pytanie o coś więcej, no ale pogadamy za chwilę. Powiedz mi, Górecznik jest położony na obrzeżach Parku Krajobrazowego A. Suwalskiego, B. Dolina Baryczy czy C. Yellowstone?
2: B. Dolina Baryczy.
0: Tak, tu jesteśmy.
1: Radio Centrum.
0: Zaliczymy, ile tam u was towarzystwa.
2: 4 by na pewno się przydały.
0: O kurczaki, inaczej chyba nie ma dzisiaj od samego rana. No dobrze, to powiedz, kto się wybierze w takim razie?
2: Ja, mąż i dwójka dzieci.
0: Dobrze, dzieciaki jak mają na imię, bo to ważne jest.
2: Nikola i Kuba.
0: No to świetnie, gratuluję ci pięknie, antena twoja, jeśli masz jeszcze w pracy trochę czasu, to pozdrawiaj.
2: Pozdrawiam męża, dzieci, całe radiocentrum, wszystkich znajomych.
0: Jeszcze się nie rozłączę, ja zapiszę sobie nazwiska i imiona i
2: dobrze,
0: wszystko będzie już jasne. No i dobrego weekendu dla was. Pa, pa.
2: Dziękuję
0: hej.
2: Bardzo. Pa.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro. Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol. Wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka, naprzeciw numeru 245.
2: Prezydent miasta Kalisza Krystian Kinastowski zaprasza na miejsko-powiatowe dożynki w Kaliszu. Barwny korowód z udziałem orkiestr dętych. Msza dożynkowa w sanktuarium świętego Józefa. Ceremonia dożynkowa, koncerty, poczęstunek. Wspólna zabawa w parku miejskim. Niedziela, 16 sierpnia. Szczegóły na stronie www.kalisz.pl.
3: Zapraszam do zobaczenia w parku miejskim.

0: Weselny klimat przyniosą Was zespoły Premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, Baciary, Alternatywy 4, Premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Reklama. Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Za kilka chwil o 8.30 ostrzeżenie. Gdyby Was od rana poniosły nerwy, to co by tu zrobić? Na pewno czego nie robić, powiemy już za chwilę.

0: Jest 8.30, o tym, co w regionie południowej Wielkopolski opowie Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Pleszewski szpital dostał pieniądze na nowy sprzęt medyczny. 18-letniego Ostrowianina poniosły nerwy, a w sporcie Stal skończyła budowę składu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Blisko 300 tysięcy złotych na doposażenie podstawowej opieki zdrowotnej otrzymało Pleszewskie Centrum Medyczne. Ponad 238 tysięcy złotych to środki unijne. Za pieniądze szpital kupi m.in. aparaty USG i EKG, holtery, spirometr i bilirubinometr oraz sprzęt do gabinetów i rehabilitacji. Nowe wyposażenie ma usprawnić diagnostykę, skrócić czas oczekiwania na badania i zwiększyć komfort pacjentów. Umowa o dofinansowanie jest już podpisana, a szpital rozpoczął procedury przetargowe. Pieniądze pochodzą z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, czyli FENIX.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Poniosły go nerwy, wyładował się na szlabanie, teraz będzie musiał za to sporo zapłacić. Mowa o 18-letnim mieszkańcu Ostrowa, który 17 lipca uszkodził szlaban wjazdowy na osiedle mieszkaniowe.
3: Mężczyzna uszkodził mechanizm szlabanu znajdującego się przy wjeździe na teren osiedla. Wartość powstałych uszkodzeń została oszacowana na ponad 1000 zł. Policjanci zajęli się sprawą i zabezpieczyli m.in. nagrania z monitoringu. Zarejestrowany materiał pozwolił odtworzyć przebieg zdarzenia. Na nagraniu widać mężczyznę, który będąc nietrzeźwy podchodzi do szlabanu, a następnie m.in. siłą go podnosi, uszkadzając jego mechanizm. Po wszystkim oddala się z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze ustalili, że za uszkodzeniem szlabanu stoi 18-letni mieszkaniec miasta.
2: Poinformowała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji. 18-latek przyznał się do uszkodzenia szlabanu. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Aleksander Wiśniewski dołącza do drużyny Tasomix Rosiek Stali Ostrów na sezon 2026-27 i tym samym zespół trenera Andrzeja Urbana na ten moment zamyka budowę składu na kolejne rozgrywki w Orlen Basket Lidze.
4: Aleksander Wiśniewski uchodził jeszcze niedawno za jednego z najzdolniejszych koszykarzy młodego pokolenia w Polsce. Zaczynał w Gliwicach. W 2021 roku wywalczył złoty medal Mistrzostw Polski juniorów starszych i był MVP finałów. Jako 19-latek podpisał 3-letni kontrakt ze Śląskiem Wrocław. Jego kariera nie potoczyła się tak, jak zakładano. W sezonie 2024-25 reprezentował barwy Górnika Wałbrzych, a w poprzednich rozgrywkach znów grał we Wrocławiu. Wystąpił w 30 meczach, ale jego statystyki nie były imponujące. Teraz będzie miał okazję wrócić na dobre tory pod okiem trenera Andrzeja Urbana. Aleksander Wiśniewski to wciąż młody, bo zaledwie 23-letni koszykarz, który zagra 7. sezon na parkietach Ekstraklasy. Kadra Tasomix Rosiek Stali Ostrów przed startem sezonu jest zamknięta. Polski skład tworzą Daniel Gołębiowski, Jakub Parzeński, Nikodem Czoska i Aleksander Wiśniewski. Zagraniczny zaciąg to trzej Amerykanie: Jalen Hunter, Tajon Jones i Jared Billups. Estończyk Karl-Johan Lips oraz Ukrainiec Wiaczesław Bobrow. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Na 8 za późno, na 9 za wcześnie, więc chyba jakoś tak się przejeżdża troszeczkę lepiej przez Kalisz i okolice. Krewa 12, niezmiennie czekamy na zielone, jeśli chodzi o trasę opatówek Kalisz, bo całodobowo obowiązuje ruch wahadłowy od skrzyżowania Kościelnej Jana Pawła II w Zdunach do wjazdu do Kalisza, do ulicy Łódzkiej przy numerze 263. No i tutaj uważajcie, a od opatówka do Zdun prawie 2-kilometrowy odcinek, gdzie brak oznakowania poziomego, miejscami jeszcze spore nierówności i nieumocnione pobocza. Objazdy przez Szałę, przez Tłukinie, remont jeszcze do końca roku. W samym Kaliszu Złota, czasowa zmiana organizacja ruchu, od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza, tutaj jeszcze remonty. Górnośląska przy Serbinowskiej, wymiana kostki brukowej, Częstochowska przy Kwiatowej, jeszcze prace wodociągowe, dziura i oznakowany wykop. W Ostrowie remont wrocławskiej, przebudowa Leduchowskiego i przebudowa Krajowej Drogi nr 36, to z kolei za Ostrowem w kierunku Krotoszyna.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Po wakacjach trzeba będzie głębiej sięgnąć do kieszeni nie tylko w szkole, ale i także na drodze. Nowy cennik na autostradzie A2. Po wakacjach kierowcy zapłacą więcej. Podwyżki, a ten cennik między Nowym Tomyślem a Kokaninem zaktualizowany obejmie wszystkie kategorie pojazdów. Część będzie mogła jeszcze zapłacić za przejazd mniej, oczywiście pod jednym warunkiem, korzystając z systemu wideotollingu, ale od 11 września wyższe opłaty, to oznacza 41 zł dla kierowców samochodów osobowych za każdy z trzech odcinków, a pokonanie całej trasy będzie kosztowało 123 zł.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Może nie kodujmy tej informacji. 22 minuty do 9.

0: Reklama. Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Kalendarz muzyczny.
1: Parał się różnymi rzeczami, jeśli chodzi o twórczość. W 1961 roku, 14 sierpnia właśnie urodził się Maciej Maleńczuk, wokalista, gitarzysta, poeta rockowy, jakkolwiek go nazwać, tekściarz, wokalista grupy Pudelsi. W 1993 roku założył grupę Homo Twist. Ona się reaktywowała później w 2004, po 4-letniej przerwie. Również znany z solowej twórczości z Wojciechem Waglewskim z WW powołał do życia duet, który wydał też płytę Koledzy. Wziął udział w projekcie Jugopolis. Jednym słowem, można powiedzieć, człowiek orkiestra. Dawna dziewczyno, Pudelsi.

0: A upałek z przymrużeniem oka, czyli kiedyś uciekało się na zachód, a teraz z zachodu trzeba będzie uciekać.
1: Na wschód właśnie, bo wracają upały, będzie kolejna fala w tym weekend, więc posłuchajcie o tym w wiadomościach o 9:00.
0: Ostrzeżenia pierwszego stopnia już za kilka minut na antenie Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają nektarynka, papryka czerwona i sałata lodowa w super cenie. Z naszej produkcji ciasto o smaku maślanym z wiśniami i bułka złocista, a z delicji krokiety po meksykańsku. Uwaga, schab bez kości 18,90 i jeszcze kurczak zagrodowy i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenie. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Pepsi puszka 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
5: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą!
6: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
0: Reklama.
3: Od radia.
7: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
8: z Henrykiem Zielińskim, burmistrzem Mikstatu, porozmawiamy o kwestiach cudzoziemców w gminie, o tym, jak żyją i integrują się z mieszkańcami, a także o święcie patrona Mikstatu. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia dla Ciebie.
7: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: 18 stopni już teraz, jeżeli chodzi o to, co przed nami na subkurtenci, a już do 20 w niektórych miejscach nawet. 29, najcieplej w Kępnie, a jeżeli przed nami jeszcze jakiś czas na spędzaniu na zewnątrz, to dzisiaj warto wiedzieć, że słońce intensywne przez większą część dnia, małe zachmurzenie, prawie bezchmurnie w większej części, a do tego wszystkiego biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Właśnie minęła 9:01.

0: dwa sposoby. Pierwszy to niższy VAT z 23 do 8%. Dzięki temu kierowcy mają zapłacić mniej za litr paliwa. Premier Donald Tusk.
1: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr, w porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
0: Drugi element programu to maksymalna cena paliwa. Minister energii będzie w drodze rozporządzenia ustalał górny poziom cen.
1: Polska będzie w absolutnej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o najniższe ceny paliw. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia. Włącznie.
0: Dotychczas program CPN kosztował budżet państwa około 4 miliardów 700 milionów
2: złotych. Wracają upały. Dziś ostrzeżenia pierwszego stopnia będą dotyczyć tylko krańców zachodnich, tam do 31 stopni, ale jutro już gorąco będzie w większości kraju, na zachodzie nawet 35. I to istotna informacja dla osób, które chcą wziąć udział w sobotnich obchodach Święta Wojska Polskiego, organizowanych w całym kraju. W regionach, gdzie temperatury mają być najwyższe, organizatorzy apelują o zabranie ze sobą wody i nakryć głowy. Nie wykluczam, że mamy do czynienia z aktem zdrady narodowej. Tak o najnowszej odsłonie sprawy Marcina Romanowskiego mówi premier Donald Tusk. Były wiceminister sprawiedliwości z rządu PiS ubiega się o listę żelazny. Podpisany przez niego wniosek został wysłany z zależnego od Rosji Naddniestrza. Władze Mołdawii nie mają informacji o tym, by Romanowski przekroczył granice tego kraju czy separatystycznego regionu. Dziś ostatnie pożegnanie znanego i popularnego dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystości rozpoczną się za godzinę na Powązkach Wojskowych w Warszawie i będą miały charakter otwarty. Każdy będzie mógł pożegnać dziennikarza. Odprowadzenie na cmentarz w Pyrach ma się już odbyć w gronie prywatnym. Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia, miał 69 lat. Wielkie odliczanie. Już jutro poświęcenie figury Matki Boskiej w Konotopiu w Kujawsko-Pomorskiem. 55-metrowa konstrukcja w szczerym polu już teraz nie narzeka na brak popularności.
3: Ciekawość jest, nie? Zobaczyć, popatrzeć.
4: Fajnie jest, fajnie to wygląda, tak?
2: Ufundowana przez biznesmena Ryszarda Karkosika Matka Boska w Konotopiu to już oficjalnie najwyższy tego typu obiekt w Europie. Wyższy nawet od słynnego Jezusa ze Świebodzina, bo 2,5 metra. Figurę widać z daleka, na przykład jadąc krajową dziesiątką z Lipna do Torunia. Będzie można na nią wejść, przewidziano bowiem taras widokowy.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek sięgnęła po swój 26. tytuł w karierze. Wygrała turniej tenisowy rangi 1000 w Toronto w finale, nie dając szans Jeleni Rybakinie z Kazachstanu, zwyciężając w dwóch setach 6-2, 6-3. Polka ten sukces zapamięta na długo.
6: Ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo i to, że też mogłam zagrać przeciwko dziewczynom, z którymi przegrywałam w tym sezonie i w pewnym sensie się zrewanżować, wyciągnąć wnioski.
5: Świątek jest drugą Polką w historii, która wygrała ten kanadyjski turniej 12 lat temu. Triumfowała Agnieszka Radwańska. Z kolei panowie grali w Montrealu, a finał był wewnętrznym pojedynkiem Amerykanów. Rozstawiony z numerem 5 Ben Shelton pokonał Brandona Nakashima 6-3, 7-6 i obronił tytuł wywalczony przed rokiem. Słodko-gorzki wieczór kibicom piłkarskim zafundowały nasze drużyny w eliminacjach do europejskich pucharów. W lidze konferencji cieszy się Raków Częstochowa, bo na wyjeździe pokonał 1-0 szwedzkie Hammarsby. W lidze konferencji też będzie grać Górnik Zabrze, ale to efekt kiepskiego spotkania z Ferencvaroszem i pożegnaniem się z Ligą Europy. A skoro o niej mowa, jednobramkową zaliczkę obroniła Jagiellonia Białystok w Glasgow, remisując z Rangersami 1-1, mówi trener Adrian Siemieniec.
7: Nasza tożsamość jest jasno określona. Jesteśmy zespołem, który chce być z piłką, tworzyć sytuację i tworzyć zagrożenie. My nie przylecieliśmy tutaj, żeby przetrwać. Przylecieliśmy po to, żeby wygrać.
5: A dopiero dzisiaj piłkarze poznańskiego Lecha zagrają w eliminacjach do Ligi Europy. Kolejorz miał spore problemy, by trafić na Wyspy Owcze z powodu pogody. Dlatego mecz z KL Klaksvik przełożono na dziś, na 20. Polacy nie poprawili medalowego dorobku na Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce. Dalej mamy dwa srebra i brąz. Dziś rywalizację w gronie 7 boistek rozpocznie Adrian Nasłek-Schubert.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: 7 minut po godzinie 9, już prawie 8.

Bardzo szybko ten czas płynie. Pamiętajcie o tym także, że jak wakacje, jak lato, to jeszcze potrzebna pilnie krew, a Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu z pilnym apelem do krwiodawców wystosowało prośbę o to, żeby oddawać krew. Główne braki to 0 RH-, ARH-, BRH-. Ten temat również na facebookowym profilu Radia Centrum.

0: Ogłoszenie.
1: Energa Ciepło Kaliskie spółka z o.o. informuje, że w związku z modernizacją sieci ciepłowniczej w dniu 18 sierpnia 2026 roku od godziny 7 do 15 wstrzymana zostanie dostawa ciepłej wody użytkowej do budynków w rejonie niżej wymienionych ulic w Kaliszu. Czaszkowska, Asnyka, Zacisze, Ułańska, Nowy Świat, Pułaskiego, Towarowa, Śródmiejska, Aleja Wolności i Teatralna. Pełna lista znajduje się na stronie internetowej. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 993 62 528 44 62 528 50. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tego tytułu.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.
7: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od

0: 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: 106,4 FM. Radio na wakacje.

0: Rozśpiewany, roztańczony piątek. No tak też można zaczynać weekend. 18 minut po godzinie 9. Jak już zaczynać weekend, to potem kontynuować zabawę.
1: Teraz konkurs.
0: A okazją do tego, żeby się bawić, będzie Wielkopolskie Ludowe Święto Plonów pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego. To w gminie Ostrów Wielkopolski we wtórku i w sobotę i w niedzielę. W sobotę od 12, niedzielę od 15. No i będzie szansa, żeby wysłuchać baciarów, żeby pobawić się przy tej muzyce i wystąpi też na scenie z Kolim. Będzie można wygrać też słynny traktor, a o tradycyjną oprawę i obrzęd dożynkowy zadba zespół pieśni i tańca przy Godzicem. To wszystko we wtórku w gminie Ostrów Wielkopolski, już najbliższą sobotę i niedzielę, a przy okazji blisko do Górecznika. Wejściówki do tego pobliskiego rodzinnego parku przygód i edukacji Górecznik już teraz do zdobycia na antenie Radio Centrum. 88 400 106 4, to jest numer telefonu do nas, a to kompleks rekreacyjno-edukacyjno-gastronomiczny w gminie Przygodzice, obrzeże Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy. Nic tylko odwiedzać, nic tylko dzwonić. Kto z nami na antenie już od rana? Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Dorota.
0: Cześć, Doroto, skąd dzwonisz?
2: Od Kalisza.
0: A bardzo mi miło. Wolne 9.19 w piątek 14, czy zajęta jesteś bardzo od rana?
2: Wolne, od roku czasu jestem wolna, nie pracuję, jestem na emeryturze.
0: Gratuluję, jak ta niezależność wygląda? Pewnie intensywnie.
2: Intensywnie.
0: Wszyscy tak mówią. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Po to pracujemy, żeby odpoczywać, a potem się okazuje, że mamy tyle roboty do wykonania jeszcze.
2: No niestety, no ale trudno się mówi, trzeba to wszystko ogarnąć.
0: No dobrze, na pewno ogarniasz świetnie, ale na wypoczynek też trzeba mieć czas i mam nadzieję, że znajdziesz teraz ten weekend.
2: Oczywiście, że znajdę.
0: No to się cieszę. Kto tam w kolejce do tego, żeby w Góreczniku znaleźć trochę moment na relaks?
2: To znaczy na pewno mój mąż, z którym w niedzielę będziemy obchodzić 40. rocznicę ślubu.
0: Gratuluję wam pięknie, no to jest naprawdę...
2: No i podejrzewam, że dzieci będą chciały z nami jechać.
0: Piękny jubileusz. Dorotko, ja na początek w ogóle zamiast pytania to powinnam schować do kieszeni, ale formalność formalnością, wiesz jak to jest w urzędach i poza urzędami. Ale zacznę od życzeń. No, nie wiem w jaki sposób, najpierw zadałabym pytanie, te 40 lat tak pięknie spędziliście ze sobą, no ale życzę wam, żeby były kolejne jubileusze w takim naprawdę bardzo miłym gronie, które będzie z wami świętowało, no a przede wszystkim, żeby... Ten wasz czas był takim czasem niesamowitym, żebyście każdą sekundę wykorzystywali jak najlepiej w dobrym zdrowiu, w dobrych myślach i z dobrymi ludźmi wokół. Tego wam życzymy z całą ekipą Radia Centrum, bo tu przechodzą i się uśmiechają i robią mi tutaj kciuki w górę. Oczywiście, przekazuję.
2: Dziękujemy pięknie.
0: Buziaczki, to co? Mogę być teraz taka mniej uprzejma?
2: Oczywiście.
0: To jaki kolor ma ciągnik, który będzie do wygrania we wtórku? Są trzy podpowiedzi, nie daj się zwieść. A, czarny w kropki bordo, B, różowy, C, śmietankowo-pistacjowy.
2: Różowy?
0: A, tak myślisz? Radio Centrum. Dobrze myślisz. A na śmietankowo...
2: Nie widziałam, strzeliłam.
0: Znakomity strzał. Na śmietankowo-pistacjowe lody zapraszam, jeśli będziesz miała kiedyś ochotę. Polecam.
2: Dzięki.
0: No to, kochana, antena jest twoja, a ja jeszcze zapytam w takim razie, jakie grono idzie do tego Górecznika?
2: To znaczy ja z mężem, no mamy dwóch synów.
0: No nie da się inaczej.
2: No chcieliby i na pewno by chcieli.
0: Na pewno by chcieli. No to macie te cztery wejścia do Górecznika ode mnie. No nie mogłabym inaczej tego zrobić.
2: Dziękujemy ślicznie.
0: Buziaczki, antena twoja. Pozdrawiam, jeśli masz ochotę.
2: Pozdrawiam przede wszystkim mojego męża kochanego, z którym było lepiej, gorzej, ale zawsze razem.
0: Pięknie.
2: Pozdrawiam całe Radio Centrum, panią prowadzącą i wszystkich słuchaczy Radia Centrum.
0: Dziękuję, buziaczki. Ja myślę, że tam wiele osób wtóruje i dołącza się do tych życzeń z okazji waszego jubileuszu. Jeszcze jedna sprawa. Przypomnę, Wielkopolskie Ludowe Święto Plonów we wtórku, dwa dni muzyki, tradycyjnego rolniczego święta i zabawy. 15-16 sierpnia, również facebookowy profil Radia Centrum. Tu o tym poczytacie i znajdziecie pełen program.

0: prawie druga połowa sierpnia, to już czas dożynkowy, no i czas zacząć te wszystkie imprezy. Nie założyłam czerwonych korali, Mateusz, tak mi przykro.
1: Tak, ale można założyć je dzisiaj wieczorem w gminie Żelazków. Będzie koncert zespołu Bratanki, a o tym więcej za chwilę.
0: 9.30, szczegóły od Mateusza.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
5: Brzoskwiniowa Polana.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Reklama.
2: Radio Centrum. Radio na wakacje. I gra muzyka.

0: radio na wakacje.
1: Uwaga, bo teraz nie jest czas na to, żeby się nudzić, tylko żeby słuchać, co w regionie południowej Wielkopolski. O tym opowie Mateusz Kurzaj, 9.30.
0: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wsparcie finansowe dla spółek wodnych. Dożynki Czas Start. W gminie Żelazków wystąpi dzisiaj zespół Bratanki, a w sporcie piłkarski weekend w niższych ligach.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Blisko 2,5 miliona złotych z budżetu województwa wielkopolskiego trafi do 132 spółek wodnych działających na terenie województwa. W ramach wiosennego naboru złożono łącznie 141 wniosków.
3: To wsparcie dla spółek wodnych z samorządu województwa wielkopolskiego płynie regularnie już od wielu, wielu lat i przez ten okres kilkunastu lat przeznaczyliśmy na różne prace 31 milionów złotych. Dzięki temu znów w wielu miejscach w Wielkopolsce będzie można odmulić rowy, zadbać o to, żeby były drożdże. To jest niezwykle ważne, zwłaszcza w okresach mokrych, kiedy ta woda musi spłynąć, schodzić. Także serdecznie gratuluję wszystkim, którzy to wsparcie otrzymują.
2: Podkreślił w rozmowie z Radiem Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. W latach 2009-2026 samorząd województwa wielkopolskiego zawarł ze spółkami wodnymi ponad 2000 umów, przekazując im pomoc finansową na łączną kwotę około 31 milionów złotych.
0: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Czas na pierwsze w tym roku dożynki w powiecie kaliskim. Już dzisiaj świętują rolnicy z gminy Żelazków.
4: Oczywiście jest jakby część oficjalna, ale też zapraszamy na tą część bardziej rozrywkową i tutaj gwiazdą wieczoru będzie zespół Bratanki, a przed nimi zaprezentuje się zespół Power Play. Oprócz tego dla naszych mieszkańców mamy też zaprzyjaźniony kabaret z konopi, który już tutaj w Żelazkowie występował. Nie zabraknie stoisk z jadłem kół gospodyń wiejskich oraz innych atrakcji dla dzieci. Dlatego myślę, że to będzie fajny spędzony czas i zapraszamy do nas.
2: Powiedział Radiu Centrum Michał Kraszkiewicz, wójt Żelazkowa. Występy artystyczne rozpoczną się po południu. O 19.30 na scenie w parku przy miejscowym urzędzie zaprezentuje się zespół Power Play, a na 21.00 zaplanowano koncert zespołu Bratanki. Sporo ciekawych meczów w niższych ligach piłkarskich w naszym regionie odbędzie się w ten weekend. Drugą kolejkę rozegrają piłkarze z 4. i 5. ligi. Nowy sezon rozpoczynają z kolei zespoły z Ligi Okręgowej i Klasy A.
5: W sobotę po zwycięstwie w Budzyniu do Gołuchowa na mecz z tamtejszym LKS-em uda się Spadkowicz z Betflix trzeciej ligi, Pogoń Nowe Skalmierzyce. Gołuchowianie wygrali w Powidziskach 1-0 i z pewnością od 16:00 zapowiada się ciekawe, derbowe spotkanie. Na wyjeździe w sobotę o nietypowej porze, bo 14:05 w drugiej kolejce Metal Laser 4. ligi, po bezbramkowym remisie na inaugurację z Polonią Chodzież z Piastem Kobylnica zagra Ostrowia 1909. Liderująca tabeli Red Box 5. ligi w grupie trzeciej Centra 1946 Ostrów w drugiej kolejce w sobotę o 11:00 zagra na wyjeździe z LKS-em Jankowy. Pierwszy domowy mecz, choć jednorazowo na boisku w Wierzbnie, zagra Beniaminek Ligi Okręgowej OKS 1926 Ostrów, który zmierzy się z Wiktorią Ostrzeszów. Nowy sezon po awansie do A-klasy zainauguruje w sobotę o 16:00 obchodząca stulecie klubu Raszkowianka Raszków, która zmierzy się z Iskrą Prosną Sieroszewice. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 25,5 minuty do 10:00.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: nektarynka, papryka czerwona i sałata lodowa w super cenie. Z naszej produkcji ciasto o smaku maślanym z wiśniami i bułka złocista, a z delicji krokiety po meksykańsku. Uwaga, schab bez kości 18,90. I jeszcze kurczak zagrodowy i kiełbasa grillowa Jędrzeja w super cenie. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Pepsi puszka 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
6: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
5: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
7: Promocja trwa do 31 sierpnia.
5: Partnerzy akcji: Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
7: Armatura 24.pl.
0: Reklama.
8: Od radia.
9: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
10: z Henrykiem Zielińskim, burmistrzem Mikstatu, porozmawiamy o kwestiach cudzoziemców w gminie, o tym, jak żyją i integrują się z mieszkańcami, a także o święcie patrona Mikstatu. Hashtag warto posłuchać.
9: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
8: Od radia dla ciebie.

0: teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: Pukają już do nas i zaraz usłyszymy dźwięki Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door.

0: To chyba jedna z najpopularniejszych wersji tej piosenki, napisanej i oryginalnie wykonywanej przez Boba Dylana. Na utwór znalazł się na czwartej płycie Guns N' Roses zatytułowanej Use Your Illusion. A ciekawostką jest to, że piosenka została napisana przez Dylana do westernu Pat Garrett and Billy the Kid z 1973 roku. I jeszcze tak nośny utwór.
1: Radio na wakacje.

0: Nie lubimy pracować, ale kochamy święta, prawda, Mateusz?
1: Tak, kochamy. A dlaczego? Bo
0: mamy wolne.
1: Mamy wolne. Niestety my nie mamy. Ale ci, którzy mają albo urlop, albo nie pracują, albo pracują, dowiedzą się, co mogą z tym zrobić, jakie mają prawa.
0: A dzisiaj też możecie natknąć się na urzędowo zamknięte drzwi, bo dzisiaj też w wielu miejscach za jutrzejsze święto odbierane jest wolne. O 10:00 szczegóły dotyczące tych informacji.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
5: Już w ten piątek, 14 sierpnia, góralskie święto w Emilianowie. Specjalnie dla Was wystąpią baciary.
6: Przynoszę Tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
5: Weselny klimat przyniosą Was zespoły premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, baciary, Alternatywy 4, premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
7: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
9: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
10: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Reklama.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
0: A dzisiaj niebo prawie bezchmurne przez większą część dnia i to chłodniejsze powietrze wypierane jest przez cieplejszą, zwrotnikową masę powietrza. Jesteśmy w zasięgu słonecznego wyżu, który stopniowo przemieszcza się na wschód. Dzisiaj do 29 stopni, teraz na termometrach już 21. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z południowego wschodu i z południa. Ciśnienie będzie spadać, ale biometr pozostanie przez cały dzień korzystny.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
13: Właśnie minęła
0: 10:00.
13: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
14: Już jutro, świąteczna sobota, pracownikowi należy się za to wolne. Dopiero za miesiąc eksperyment procesowy w sprawie tragedii w łódzkim akwaparku. Iga Świątek wraca na tenisowe szczyty. Marcin Krzemiński. Już jutro w niebo wstąpienie Najświętszej Maryi Panny i święto Wojska Polskiego. A że święto wypada w sobotę, to pracodawca musi oddać pracownikowi dzień wolnego. Nieudzielenie wolnego jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, mówi Przemysław Worek z Państwowej Inspekcji Pracy.
15: Decyzja, kiedy ma pracodawca zapewnić taki dzień wolny, należy do pracodawcy. I może to być zarówno w piątek, bądź w poniedziałek, albo w kolejne dni okresu rozliczeniowego. zdrowotnego.
14: Jeżeli pracownik przebywa na urlopie bądź zwolnieniu lekarskim w czasie święta, pracodawca nie musi oddawać dnia wolnego. Pracodawca, który nie wyznaczy pracownikom dnia wolnego za jutrzejsze święto, popełnia wykroczenie, które zagrożone jest karą grzywny do 60 tysięcy złotych. A propos świątecznej soboty, to przypominam, piątek jest ostatnim w tym tygodniu dniem, w którym można zrobić zakupy. Niektóre sklepy będą nawet czynne dłużej. Jutro natomiast

0: wynika stąd, że do 19 września basen ma być w zaplanowanym wcześniej remoncie. Jednocześnie, jak mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa,
1: zostanie powołany biegły z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników wodnych obecnych na miejscu zdarzenia.
0: Dziecko tonęło w trakcie nauki pływania organizowanego przez zewnętrzną firmę. Najpierw przez kilka minut wynurzało się i zanurzało, a później przez mniej więcej 6 minut było pod wodą. Na miejskim basenie miasto zleciło kontrolę procedur i zapowiedziało wprowadzenie monitoringu opartego o sztuczną inteligencję.
2: Już 20 milionów złotych przyniosły opłaty związane ze strefą czystego transportu w Krakowie. Miasto podkreśla jednak, że strefa nie powstała po to, żeby zarabiać. Pieniądze do mieszkańców mają wrócić w postaci m.in. nowego ekologicznego transportu. Iga Świątek natomiast wraca na tenisowe szczyty. Polka wygrała mocno obsadzony turniej w kanadyjskim Toronto, pokonując w finale Kazaszkę Jeleny Rybakinę w dwóch setach 6-2, 6-3. Błażej Kulesza.
3: Finał w Toronto był pod całkowitą kontrolą Polki, bo już w pierwszym gemie przełamała rywalkę, a przez cały mecz grała skutecznie, oddając Rybakinie zaledwie 5 gemów.
4: Brakuje mi słów, bo ten sezon był pełen wybojów. To wiele dla mnie znaczy. Jestem szczęśliwa i dumna.
3: Czasu na świętowanie nie ma, bo jutro Polka zaczyna walkę w turnieju w Cincinnati.
2: Tam broni wywalczonego przed rokiem mistrzowskiego tytułu.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: I z tytułem Bronić tytułu to jest już naprawdę niezły start. 5 minut po 10, jak tam u was kolejna godzina. My o 10.30 będziemy między innymi w Mikstacie. Ja to za sprawą naszego gościa, burmistrza gminy miasta Mikstat, Henryk Zieliński, między innymi opowie o święcie patrona Mikstatu. Szczegóły już podczas rozmowy z naszym gościem. A my już teraz wracamy do muzyki. Przypomnę, 14 sierpnia dzisiaj w kalendarzu. Jakby ktoś jakoś nie mógł się doliczyć, to jest piątek.

0: wiedzieć gdzie.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na dożynki gminy Siaroszewice. Pełne tradycji, dobrej zabawy i niezapomnianych koncertów. 15 sierpnia spotykamy się na stadionie w Siaroszewicach. Wystąpią Daj to Głośniej oraz Dziani i Cygańskie Gwiazdy. Do tego pyszne jedzenie, atrakcje dla całych rodzin i świetna zabawa. Nie może was zabraknąć. 15 sierpnia, stadion w Siaroszewicach. Zaprasza wójt gminy Siaroszewice, Anatol Piaskowski.
3: Mamo! Zrobimy szarpaną karkówkę?
4: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy
5: i podziabiemy na strzępy.
6: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: W wakacje można się dobrze bawić, wiedzą to doskonale bociany. Zaglądamy na przyjęcie. Było 12 bocianów białych, w tym gość z Czech, na koszonej łące w gminie Sieroszewice w Wielkopolsce w ubiegłą środę i podglądał je, albo właściwie obserwował, to chyba jest lepsze określenie. Paweł Tedolata, ostrowianin, pasjonat lokalnej przyrody, historii oraz popularyzator właśnie tych wszystkich historii związanych także z bocianami. A miejscowy rolnik ufundował takie przyjęcie. Pokosy trawy, inne prace agrotechniczne, jak pisze Paweł Tedolata, to są takie świetne okazje na bogatą zdobycz na odsłoniętej ziemi. No i taką ucztę miały właśnie bociany, a one nabierają teraz sił do długiej wędrówki na zimowiska w Afryce, dlatego tak ważne jest utrzymywanie polskich łąk i tych widokiem bocianów możemy się cieszyć także między innymi na przekazie z gniazda w sąsiednich Przygodzicach. Tu już po wylocie trójki młodych pozostają rodzice, dziedzic i przygoda. I oni też intensywnie żarują w okolicy przed wędrówką, dlatego można je zobaczyć na gnieździe głównie rano i wieczorem. W okolicy Przygodzic będziemy też już niedługo. Pamiętajcie, że tu wiele się dzieje. W tę sobotę i niedzielę we wtórku w gminie Ostrów Wielkopolski, Wielkopolskie Ludowe Święto Plonów. Wydarzenie, które łączy tradycję, muzykę, kulturę ludową. I tu o tradycję taką, jeżeli chodzi o oprawę i obrzęd dożynkowy, zadba zespół pieśni i tańca Przygodzice. Szczegóły program znajdziecie również na facebookowym profilu Radia Centrum.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: A o 10.30 dzisiaj kolejny odcinek publicystycznego cyklu Tak się mówi. Na antenie Radia Centrum będziemy gościć Henryka Zielińskiego, burmistrza gminy i miasta Mikstadt. Między innymi będzie o kwestii cudzoziemców w gminie i o święcie patrona Mikstadtu. Zapraszamy na to spotkanie 10.30.
0: Reklama. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
3: Tutaj, szybko! Mamy go!
4: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
5: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Jest 10:30.
1: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
2: Dawid Nawrocki, witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Henryk Zieliński, burmistrz gminy i miasta Mikstad. Witam pana burmistrza.
3: Dzień dobry, witam.
2: Panie burmistrzu, czy pan przywykł już do wzmożonego zainteresowania mediów pana samorządem, czy ten kurz medialny już trochę opadł?
3: Na szczęście już opadł, chociaż nie do końca. Przyzwyczaiłem się do tego i mieszkańcy już też nie reagują tak emocjonalnie na to, że pojawiają się różne osoby z pytaniami dotyczącymi wyników statystycznych, które spowodowały to zainteresowanie naszą gminą.
2: No właśnie, może dla tych, którzy, choć wątpię, żeby dużo takich osób było, ale ktoś może się nie orientować, o co w ogóle chodzi. 1 lipca GUS opublikował eksperymentalne badanie, z którego wynikało, że w samym mieście Mikstad jest więcej imigrantów niż lokalnych mieszkańców. W gminie ten współczynnik miał spaść do około 30%. No, zainteresowało to pewne środowiska bardzo, w sposób pewnie negatywny. Państwo jednak mieli inny pogląd, który nadal utrzymujecie na tą całą sytuację, więc jak to wygląda z perspektywy gminy miasta Mikstad?
3: Sam wynik mnie nie dziwi, ponieważ różne metody mogą dać różne wyniki. Natomiast to, co mnie zaniepokoiło, to to, że na podstawie tego wyniku, przy takiej metodzie, mogą tym zainteresować się politycy. A tego się bałem najbardziej, ponieważ żyjemy sobie w małej społeczności bardzo spokojnie. W tej społeczności mamy dużo, ja tutaj poprawię, nie migrantów, ale osoby posiadające inne obywatelstwo niż polskie, bo to nie są migranci, to są osoby, które przyjechały do nas do pracy. I doszło do takiej sytuacji, że mamy spokój, ci ludzie wkomponowali się w naszą społeczność, a nagle mogliby przyjechać do nas politycy, którzy może chcieliby wyzwalać białego człowieka w Mikstacie na rynku. Po pierwsze, nie ma takiej potrzeby i nie ma takich możliwości, żeby tego białego człowieka w Mikstacie wyzwalać. Żyjemy sobie spokojnie z cudzoziemcami, którzy przyjechali do nas do pracy. A tych narodowości trochę u nas jest.
2: Właśnie, 28 narodowości, dość sporo.
3: No jeżeli ktoś na lekcji geografii w szkole podstawowej nie uważał, no to może mieć problemy, żeby te wszystkie nacje wymienić. A u nas doszło do takiego swoistego mikstu w Mikstacie. Te społeczności są wymieszane, znakomicie z nami wchodzą w interakcje. Spotykamy różne narodowości w sklepie, na ulicy i nie ma z tym żadnego problemu.
2: Ale jednak aż taka różnorodność też mogła być pewnym wyzwaniem, chociaż mimo wszystko państwo sobie poradziliście z tym dobrze, no bo jednak Mikstad nie stał się kryminalnym zagłębiem Polski, nie dochodzą informacje, żeby nie wiadomo co się stało, choć niektórzy pewnie zakładali, że taki napływ osób obcego pochodzenia spowoduje, że no te statystyki wzrosną i to dość bardzo, no ale życie w Mikstacie toczy się normalnie.
3: Powiem szczerze, że to jest pewien proces. Na początku nasi mieszkańcy musieli też oswoić się z osobami, które przyjechały do nas do pracy. I początkowo nawet były pewne obawy, jak będzie wyglądało to współżycie tych różnych społeczności z naszymi mieszkańcami. Szczególnym takim momentem był COVID, bo jednak wtedy byliśmy izolowani. Ludzie, którzy przyjechali do pracy tutaj z różnych stron świata, oni czuli się dobrze. Oni nie czuli żadnej choroby i nagle musieli być izolowani. Wtedy udało się dogadać z policją, żeby oddziały prewencji były wzmożone, ale to tylko na zasadzie takiej właśnie prewencji, bo nie było żadnych interwencji. To współdziałanie z policją spowodowało, że nie mieliśmy żadnych, no takich złych przypadków. Muszę też od razu powiedzieć, że Agencja Pracy, która zatrudnia tych cudzoziemców, stanęła na wysokości zadania, ponieważ trzeba było dostarczyć im również żywność i środki chemiczne. Gdyby nie dopełnili tego zadania, no to zadanie by musiała przejąć opieka, czyli gmina. ale wtedy udało się to przejść. To był taki swoisty poligon. Natomiast w normalnych warunkach, bo to były ekstremalne warunki, w normalnych warunkach znakomicie mieszkańcy sobie wchodzą w interakcję z cudzoziemcami. Ja mogę nawet podać taki przykład, bo nieraz padają pytania, a co z kwestią komunikacji z tymi osobami, bo różne narodowości. To był przypadek, który dotyczył obywatela Nepalu, który wszedł do sklepu spożywczego, ale nie takiego samoobsługowego. Podnosząc prawą rękę, powiedział heja. No to ten sprzedawca, myśląc, że on po nepalsku się tak wita, również podniósł prawą rękę i do niego mówi heja. Z tym, że on powtórzył znów heja z tą prawą ręką do góry podniesioną, no to ten mu też tak powtórzył i chyba za piątym razem ten sprzedawca polski zwątpił, że tu coś nie tak, że to chyba nie jest pozdrowienie nepalskie. Okazało się, że jemu chodziło o kartę do telefonu heja i dopiero wskazując palcem na kartę heja, zrozumiał, że to nie jest powitanie, a zapotrzebowanie na kartę heja. Dzisiaj są translatory i ta komunikacja już jest ułatwiona. Natomiast też muszę powiedzieć, że takim wyjściem naprzeciw oczekiwaniom tych mieszkańców, bo jednak zaczynają dominować mieszkańcy z krajów latynoskich u nas, jest to, że w miksackiej farze już cyklicznie są odprawiane msze w języku hiszpańskim. To jest takie wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom, ponieważ oni uczestniczą w tych obrzędach religijnych, które odbywają się w miksacie. Mówię tutaj o tych latynosach. Teraz już są również msze w języku hiszpańskim dla nich organizowane.
2: Niektórzy myślą, że to jest świeża sprawa, ale pan mówi o problemach w czasie epidemii COVID, no co sugeruje, że ci migranci już od lat są na terenie mikstatu, więc no, to nie jest tak, że nagle w krótkim okresie czasu, mówiąc kolokwialnie, zalała fala obcojęzycznych obywateli mikstat, no tylko od lat oni przebywają, pracują, żyją, no i żadnych problemów nie ma.
3: Tak, i musieliśmy się, tak jak wspomniałem, uczyć. W tym procesie rozłożonym w czasie musieliśmy się uczyć współżycia z tymi ludźmi. Tak jak powiedziałem, na początku była pewna niepewność. Natomiast obecnie przyzwyczailiśmy się do tego. I to, że widzimy osoby różnych nacji na chodniku, w sklepie, nawet w kościele, już nie budzi żadnego zdziwienia. Osoby z zewnątrz, które przyjeżdżają do mikstatu, odwiedzają mikstat, nieraz są zdziwieni, że widzą tyle nacji na chodniku. To jest grupa około 1000 osób według naszych danych, więc w całej populacji nie jest to grupa dominująca, ale jednak jest to grupa widoczna. Dlatego osoby z zewnątrz przyjeżdżające zwracają na to uwagę. Natomiast nasi mieszkańcy już do tego widoku się przyzwyczaili. Mało tego jeszcze, powiem taką ciekawostkę. Nasz mikstat w tym roku ma 660-lecie istnienia. No, już dość długo to miasto istnieje. I jednym z elementów tego roku urodzin miasta jest dość duży mural, który powstaje przy ulicy Wrocławskiej, przy wjeździe od Antonina. No i na tym muralu jest kilka elementów takich charakterystycznych dla mikstatu, ale między innymi grupa cudzoziemców, która sobie maszeruje na tym muralu, bo to też jest taki dokument tego, że w roku 660-lecia mikstatu te różne grupy cudzoziemców u nas też zamieszkiwały, pracowały i żyły.
2: Tą wielokulturowość mikstatu miasta i gminy państwo zamierzają wykorzystać, nie wiem, w kontekście turystycznym na przykład, żeby pokazać taką inną stronę mikstatu, też wykorzystać to w takim stopniu, czy jednak takich planów nie ma?
3: Nie ma takich planów, żeby to wykorzystywać w celach marketingowych, bo znów, obawiam się, że gdybyśmy to zbyt mocno zaczęli promować, żeby nie stało się to gdzieś przesłanką do działań politycznych. Tego chciałbym uniknąć. Natomiast powiem szczerze, że ci cudzoziemcy, którzy u nas zamieszkują, znakomicie się wkomponowali w naszą społeczność i oni na przykład korzystają z naszych wszystkich imprez, które organizujemy. Są grupą widoczną na Dniach Ziemi Mikstackiej, są grupą widoczną przy święcie patrona miasta. Oni są częścią naszej społeczności i powiem szczerze, że gdy pytają mnie nieraz, czy pan burmistrz dostrzega jakieś problemy związane z pobytem takiej grupy cudzoziemców u nas, to zawsze mówię tak. Dla mnie jest jeden podstawowy problem, który widzę, to jest to, że jak organizujemy turnieje piłkarskie, to mi wygrywa Kolumbia, a nie Polska. Jest Wenezuela, a nie Polska. Polska dopiero reprezentacja gdzieś tam może załapuje się na podium, ale Kolumbia króluje w turniejach piłkarskich. To też pokazuje tą symbiozę tych społeczności.
2: To może przejdźmy też do trochę innych tematów. Już niedługo też będzie okazja dodatkowa, żeby odwiedzić Mixtad, też może przekonać się, że na własnej skórze jak ta wielokulturowość wygląda, no bo ważne wydarzenie już się szykuje wielkimi krokami w państwa gminie.
3: Tak jak powszechnie wszyscy wiedzą, jest kalendarz gregoriański, jest kalendarz juliański, niektórzy nawet znają kalendarz chiński, a my mamy nasz mixtacki. Nasz mixtacki kalendarz rozpoczyna się 16 sierpnia i tak się kończy, czyli dzień patrona miasta Świętego Rocha, no zresztą jednego z patronów Europy. Niesamowite wydarzenie, w którym w procesji idą zwierzęta. I to nie jest wydarzenie, które powstało na jakieś zamówienie dzisiejsze, tylko to jest wydarzenie, które pielęgnujemy od ponad 300 lat. To jest też taka naturalna rzecz, że ten Święty Roch jest naszym patronem. Mamy uchwałę Rady Miejskiej w tej sprawie, ale ta uchwała Rady nie wywoływała go jako patrona. To tylko potwierdziła, że on tym patronem rzeczywiście jest. To jest ogromne wydarzenie, które ściąga już nie tylko mieszkańców okolic Mixtadu, ale również mamy gości zagranicznych, bo Święty Roch, tak jak wspomniałem, jest patronem Europy, więc w tym dniu Mixtad jest jak gdyby też częścią europejskiej społeczności świętorochowej, bo te uroczystości są w Wenecji we Włoszech, w Montpellier we Francji, w Bingen w Niemczech, w wielu miastach Portugalii, Hiszpanii i dla Latynosów ten Święty Roch jest też takim ich patronem, ich świętym, którego oni znają. To święto przyciąga również tym, że mamy, tak jak kiedyś za dawnych lat, stare takie budy handlowe, odpustowe, które można przyjechać, od razu powiem, to nie jest skansen. To jest po prostu coś, co też przyciąga tą tradycją. Tam rzeczywiście można kupić ładne, nieraz gadżeciarskie rzeczy, ale to ma ten wymiar świętorochowy. Kupić watę cukrową, lody na patyku, jak za dawnych lat.
2: No to warto będzie się wybrać 16 sierpnia do Mixtadu. I tym zaproszeniem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Moim państwa gościem był pan Henryk Zieliński, burmistrz gminy i miasta Mixtad. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
0: A rozmowę wkrótce znajdzie się na facebookowym profilu Radio Centrum oraz na RCFM w zakładce podcasty.
1: Reklama.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Nektarynka, papryka czerwona i sałata lodowa w super cenie. Z naszej produkcji ciasto o smaku maślanym z wiśniami i bułka złocista. A z delicji krokiety po meksykańsku. Uwaga, schab bez kości 18,90. I jeszcze kurczak zagrodowy i kiełbasa grillowa Jędrzeja w super cenie. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Pepsi puszka 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
5: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
6: Prezydent miasta Kalisza Krystian Kinastowski zaprasza na miejsko-powiatowe dożynki w Kaliszu. Barwny korowód z udziałem orkiestr dętych, msza dożynkowa w sanktuarium świętego Józefa, ceremonia dożynkowa, koncerty, poczęstunek. Wspólna zabawa w parku miejskim. Niedziela, 16 sierpnia. Szczegóły na stronie www.kalisz.pl.
7: Zapraszam do zobaczenia w parku miejskim.
1: Reklama.

0: Upały, a w związku z tym, gdybyście jutro byli gdzieś na uroczystościach w związku z Świętem Wojska Polskiego, to pamiętajcie, kapelusz, krem z filtrem i woda. Tak, o takich zabezpieczeniach mówią synoptycy i ci, którzy znają się na tym, żeby uważać na swoje bezpieczeństwo w trakcie wysokich temperatur. Za 10 minut w wiadomościach o 11 opowiemy między innymi o tym, ale będzie też o niezwykłych urodzinach. Lublin świętuje w weekend wielki finał dwutygodniowej fiesty. Szczegóły o 11.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Rozpędzona muzyka na 106,4, ale pit stop zrobił tu Damian Klimiński. Zostaniesz na dłużej,
1: tak,
0: nie na
1: jest.
0: Wymianę kół.
1: Witam, dzień dobry. Sądząc po wielu wolnych miejscach na parkingach w Kaliszu, to chyba wiele osób już rozpoczęło taki nieco przedłużony weekend. A ci, którzy w pracy, to też będę wam towarzyszyć.
0: Damian Klimiński z wami, cokolwiek robicie. Ja mówię do usłyszenia, Grażyna Marciniak, cześć.
2: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
3: Już w ten piątek, 14 sierpnia, góralskie święto w Emilianowie. Specjalnie dla was wystąpią Baciary.
4: Przynoszę tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
3: Weselny klimat przyniosą was zespoły Premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, Baciary, Alternatywy 4, Premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Coraz cieplej. W Kaliszu dzisiaj na termometrach maksymalnie zobaczymy nawet 29 stopni. Na południowej krańcach województwa wielkopolskiego do 30 stopni. Przez cały dzień bardzo dużo słońca, bez chmur, ze słabym tylko wiatrem wiejącym z południowego wschodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Właśnie minęła 11. Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Pogoda na świąteczny weekend to na początek. 9-latek wśród ofiar kolejnych rosyjskich ataków na Ukrainę. Lublin świętuje swoje urodziny. Marcin Krzemiński. Kapelusz, krem z filtrem i woda to niezbędne artykuły dla osób, które w sobotę będą spędzać czas na świeżym powietrzu, na przykład oglądając defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego. Jak mówi synoptyk Michał Kowalczuk, do Polski wracają upały, choć na krótko, bo tylko do końca tygodnia.
6: Będzie stosunkowo ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
5: Wraz z końcem tygodnia w Polsce znowu się ochłodzi, prognozowane są też burze w kontekście wysokich temperatur, natomiast doskonałe wieści dla miłośników morskich kąpieli. Można wchodzić do wody na wszystkich bałtyckich kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, informuje Sanepid. Niestety na 4 kąpieliskach śródlądowych obowiązują zakazy związane z kwitem sinic. Chodzi o Stepnicę nad Zalewem Szczecińskim, Jezioro Żuczek w Debrznie i w małych sfornych gaciach nad Jeziorem Charzykowskim. Od wczoraj nie można się też kąpać na kąpielisku gminnym w Chmielnie. 2 osoby, w tym 9-letnie dziecko, zginęły, a co najmniej 20 zostało rannych w rosyjskich atakach na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. To 1633 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Ukraina tymczasem chce rozejmu na Morzu Czarnym. Kijów poprzez swoich partnerów wysłał do Moskwy sygnał, że chce zawieszenia broni na trasach żeglugowych. To po tym, jak w odpowiedzi na ukraińskie ataki na czarnomorskie porty Rosja zaczęła strzelać do jednostek cywilnych płynących z ukraińskim zbożem. Odpowiedzi z Kremla póki co brak. Notowania ropy naftowej na świecie

0: wejść do koszy oraz poznać sposób działania balonów, obejrzeć poranne pokazy lotów balonów nad miastem, czy podziwiać panoramę Lublina podczas lotów na uwięzi.
1: Cały program dostępny jest na stronie lublin.eu.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4,5 minuty po 11. Raz jeszcze cześć. Dzień dobry, witam serdecznie w to piątkowe przedpołudnie. Bardzo słoneczne i coraz gorętsze. Witam i zapraszam Walerii na początek naszego dzisiejszego spotkania.

0: Reklama.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
0: Reklama.

0: teraz konkurs.
1: Sponsorem konkursu jest
2: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. No i teraz okazja do wygrania nagród. Nagroda główna, dwuosobowe zaproszenie do teatru plus upominek, ale jeśli ktoś sobie nie poradzi, bo pytania będą aż trzy, to spokojnie, każdy wygrywa, bo do wygrania także nagrody pocieszenia, więc czekam na pierwszy telefon, który już podaję. Pytania będą oczywiście związane z krwiodawstwem, skoro to konkurs od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Numer do studia, przypominam, 88 400 106 4. I już mam pierwszego słuchacza na linii. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Kto po drugiej stronie?
3: Agnieszka.
2: Cześć Agnieszko, skąd dzwonisz?
3: Z Koźminka.
2: Dobrze, pozdrawiamy Koźminek zatem już na początek. A dla ciebie mam trzy pytania związane poniekąd z krwiodawstwem, poniekąd z zdrowym odżywianiem. Różne to są pytania. I jeśli sobie poradzisz z trzema pytaniami, to otrzymujesz nagrodę główną. Jeśli coś tam na mnie pójdzie, to nagroda pocieszenia jest twoja, okej?
3: Dobrze.
2: Dobra, to zaczynamy w takim razie. Powiedz mi, ile krwi pełnej oddaje jednorazowo krwiodawca? Mam trzy podpowiedzi. A, 250, B, 450 ml, czy C, 500 ml? Jak myślisz?
3: Strzelam w środek.
2: W środek, czyli 450 ml. I oczywiście tak. To jest dobra odpowiedź.
0: Radio Centrum.
2: I jedziemy dalej. W takim razie jeszcze dwa bardzo proste pytania. Powiedz mi, ile trwa sam proces oddawania krwi pełnej? Sam proces, czyli wtedy, kiedy ta krew już jest tam pobierana. 30 minut, 10 minut czy 60 minut?
3: Myślę, że... Kurczę.
2: 30,
3: albo
2: 10...
3: Godziny, albo...
2: To chodzi o ten, dosłownie ten moment, kiedy już igła już idzie, ta krew, już się nią dzielimy wtedy.
3: Myślę, że pół godziny.
2: Pół godziny. Jesteś pewna? Zastanów się dobrze.
3: Godzina.
2: Dobrze, godzina. No nie, tak. niestety. To jest bardzo szybka sprawa, to jest zaledwie 10 minut, kiedy ta krew jest pobierana. Cały proces, rzeczywiście badanie, ankieta i tak dalej, to trwa wtedy pewnie trochę dłużej, ale samo pobieranie 10 minut. Ale nic nie szkodzi, słuchaj, bo nagroda pocieszenia jest twoja i zestaw upomników do ciebie trafia. Co ty na to?
3: Dziękuję bardzo.
2: Proszę bardzo, możesz jeszcze kogoś pozdrowić, jeśli masz ochotę.
3: Pozdrawiam pana prowadzącego i wszystkich słuchaczy.
2: Super, dziękuję pięknie. W takim razie nie rozłączę się jeszcze przez momencik, za moment się do ciebie odezwę poza anteną.
3: Dobrze.
2: A ja przypomnę, że sponsorem konkursu jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

0: You Spin Me Round i Denzel na antenie Radia Centrum zakręcił nami troszeczkę i bardzo dobrze, bo dla niektórych to długi weekend, zresztą piątek, piękna pogoda i wakacje wciąż trwają. A co przed nami? Przed nami Skolim na Wielkopolskim Ludowym Święcie Plonów. O tej imprezie opowiemy niebawem, już za kilka chwil porcja informacji z naszego regionu, to o 11.30, wtedy więcej szczegółów. A ja zdradzę jeszcze tym słuchaczom, którzy za pan prac są z krwiodawstwem i chcieliby wziąć udział w naszym konkursie, który już trwa od 11. W tej godzinie będzie jeszcze jedna szansa.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
4: Brzoskwiniowa Polana.
5: Prezydent miasta Kalisza Krystian Kinastowski zaprasza na miejsko-powiatowe dożynki w Kaliszu. Barwny korowód z udziałem orkiestr dętych. Msza dożynkowa w sanktuarium świętego Józefa. Ceremonia dożynkowa, koncerty, poczęstunek. Wspólna zabawa w parku miejskim. Niedziela, 16 sierpnia. Szczegóły na stronie www.kalisz.pl.
6: Zapraszam do zobaczenia w parku miejskim.
7: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
8: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
9: Nissan Polody. Kalisz, złota 60. www.polody.pl.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Wakacyjne brzmienie sprzed lat, The Beach Boys za nami, Californian Girl, a na zegarach już 11:30 w studiu przy mikrofonie teraz Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Skolim i baciary na Wielkopolskim Ludowym Święcie Plonów. Letnia Szkoła Muralu. KKS Kalisz kontra Kotwica Kórnik.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Już w ten weekend odbędzie się Wielkopolskie Ludowe Święto Plonów. Dwudniową imprezę zaplanowano we wtórku w powiecie ostrowskim. To wydarzenie, które połączy tradycję, kulturę ludową, muzykę i doskonałą zabawę na czele z gwiazdami, którymi będą Skolim i zespół Baciary. A o szczegółach powiedział Radiu Centrum Piotr Walkowski, prezes zarządu powiatowego PSL w Ostrowie Wielkopolskim.
4: Postanowiliśmy po wielu latach otworzyć Wielkopolskie Święto Plonów. Jest to święto rolników, tych, którzy tworzą, i konsumentów. No i zamierzamy świętować razem. Przy okazji też Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej obchodzi 30-lecie. Obrzędy, msza święta, no i potem dwa dni zespoły, występy. Jest czas pracy, czas dziękowania i czas zabawy.
2: W sobotę wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12 wystawą dożynkową, a następnie zaplanowano obrzęd oraz o 16:30 koncert zespołu Baciary. W niedzielę wspólna zabawa występuje o 15, a główny koncert z Kolima zaplanowano o 17. Dodatkową atrakcją będzie loteria fantowa, gdzie główną nagrodą będzie nietypowy, bo różowy, ale prawdziwy ciągnik.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Już w ten wtorek rusza Kaliska Letnia Szkoła Muralu. Do wspólnego tworzenia tego dzieła może dołączyć każdy, bez względu na umiejętności. Zajęcia poprowadzi ziemowit Fincek, który na swoim koncie ma m.in. stworzenie muralu przy rondzie Westerplatte.
5: W ramach tego przedsięwzięcia ziemowit zaprasza mieszkańców i mieszkanki Kalisza bez ograniczeń wiekowych do wspólnego stworzenia muralu inspirowanego twórczością Jana Tarasina. Będziemy spotykać się co tydzień. Zapraszamy do wspólnego stworzenia rzeczy, która też wykorzysta ten tarasinowy język, no, w mieście, w którym artysta ten przyszedł na świat.
2: Powiedział Radiu Centrum Stach Szabłowski, dyrektor galerii imienia Jana Tarasina w Kaliszu. Warsztaty są otwarte. Zajęcia odbędą się w sierpniowe wtorki 18, 25 i 31 sierpnia, a we wrześniu w poniedziałki w godzinach od 15 do 19. Wstęp jest wolny, a więcej informacji na naszej stronie internetowej
3: www.rc.fm.
2: Kotwica Kórnik będzie kolejnym rywalem piłkarzy KKS-u Kalisz w ligowych zmaganiach Betclic trzeciej ligi. Po dwóch kolejkach Kaliszanie mają na koncie komplet 6 punktów. Tymczasem rywale zanotowali 2 porażki i są na ostatnim miejscu w tabeli. Trener KKS-u Kalisz Artur Derbin podkreśla Radiu Centrum, że jego zespół wciąż jest w budowie, bowiem wielu piłkarzy zasiliło szeregi tuż przed rozpoczęciem sezonu.
6: Dobrze sobie zdajemy sprawę, że jesteśmy jakby na początku drogi, więc te wyniki mają nam dawać, pozwalać to, żebyśmy nabrali pewności siebie. A myślę, że czas gra na naszą korzyść i z każdym meczem po prostu będzie lepiej.
2: Mecz trzeciej kolejki Kotwicy z KKS-em zaplanowano w Kórniku w tę sobotę o godzinie 17.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut południe.
7: Nie zdążyłem przekliknąć.

0: Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: już teraz konkurs.
1: Sponsorem konkursu jest
2: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Co do wygrania, nagroda główna, dwuosobowe zaproszenie do teatru plus upominek, ale jeśli nie poradzicie sobie z trzema pytaniami związanymi ze zdrowym stylem życia i z krwiodawstwem, to oczywiście nagroda pocieszenia również na was czeka, więc warto zadzwonić. Przypominam, numer telefonu do studia to 88 400 106 i 4, i ja odbieram już pierwszy z telefonów. Halo, dzień dobry, kto po drugiej stronie? Halo, halo, słyszymy się? Nie słyszymy się, dobrze. Zatem czekamy na kolejny telefon. Halo, dzień dobry, słyszymy się?
3: Słyszymy.
2: Słyszymy. Jak masz na imię?
3: Beata.
2: Cześć, Beata. Skąd dzwonisz, Beata?
3: Ostrów Wielkopolski.
2: No to pozdrawiamy cały Ostrów Wielkopolski na dobry początek, na przełamanie lodów. No dobrze, i przechodzimy od razu do pytań, bo mam o co pytać. Aż trzy pytania dla ciebie. Nagroda główna, jeśli poradzisz sobie z trzema, jeśli coś tam pójdzie na mnie tak po drodze, to nie ma problemu, jest nagroda pocieszenia. To co, zaczynamy?
3: Oczywiście.
2: Dobra, to na początek. Honorowi dawcy krwi oddają A. krew pełną, B. składniki krwi, czy C. obie odpowiedzi są poprawne.
3: Obie odpowiedzi poprawne.
2: Dobrze, zgadza się, brawo, fanfary i kolejne pytanie. Już jeden punkt mamy. Przechodzimy do drugiego pytania. Jaki pierwiastek jest niezbędny do prawidłowego tworzenia się hemoglobiny? Trzy podpowiedzi: A. wapń, B. żelazo, czy C. magnez. Jak myślisz? Wapno, żelazo czy magnez? Chodzi o hemoglobinę.
3: Żelazo.
2: Żelazo. No dobra, sprawdzamy, czy to jest prawidłowa odpowiedź.
0: Radio Centrum.
2: No, na razie dwie dobre odpowiedzi. Słuchaj, to ostatnie pytanie i zobaczymy. Może nagroda główna będzie twoja. Co jest dobrym źródłem witaminy C? I mamy trzy podpowiedzi. Gdzie tej witaminy C znalazłabyś najwięcej? A. papryka, B. ryż, czy C. masło? Jak myślisz, gdzie będzie najwięcej?
3: Oczywiście papryka.
2: Oczywiście papryka, pewna odpowiedź. No dobra, to sprawdźmy, czy aby na pewno.
0: Radio Centrum.
2: Słuchaj, trzy poprawne odpowiedzi, ale gładko ci poszło, jak szybko, jak sprawnie. Znasz się na rzeczy, jesteś też honorowym krwiodawcą, oddawałaś może krew kiedyś?
3: No niestety nie mogę.
2: Nie możesz, ale wiedzę za to masz naprawdę taką, z którą możesz się podzielić na pewno z innymi. I możesz to robić jak najbardziej. Słuchaj, wygrywasz dwuosobowe zaproszenie do teatru i do tego upominek.
3: Dziękuję ślicznie.
2: Proszę cię bardzo. Powiedz mi jeszcze, jak ci mija to piątkowe przedpołudnie cały czas?
3: Na Rodos.
2: O, to przyjemnie, to klimatycznie. To pogoda sprzyja, prawda?
3: Oczywiście sprzyja, więc życzę tego odpoczynku każdemu.
2: Mhm. No dobrze, to pozdrawiamy bardzo serdecznie.
3: A tak? Wam, którzy ciężko pracują, no siły i wytrwałości ten upalny dzień.
2: Dziękujemy pięknie i pozdrawiamy też wszystkich pracujących. Kogoś jeszcze pozdrawiamy może, moja droga?
3: No całą moją rodzinkę, męża, wszystkich odpoczywających, pracujących, no bawcie się dobrze w ten weekend.
2: Super, dziękuję ci pięknie. Dobrze, nie rozłączaj się jeszcze przez momencik, za moment usunę się poza anteną. A ja przypomnę jeszcze tylko, że sponsorem konkursu jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Jeśli komuś świeci się rezerwa w samochodzie, no to jeśli chciałby przy okazji przyoszczędzić troszeczkę, to lepiej przesiąść się na rower do poniedziałku i zatankować dopiero w poniedziałek, bo wtedy maksymalna cena benzyny to 6,41 zł, a oleju napędowego 7,37 zł. No, o maksymalnych wracających cenach paliw też będziemy mówić niebawem i wrócimy też do tematu o godzinie 12.
2: Reklama.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
4: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
5: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
6: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
7: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Dziś temperatura w regionie ma sięgnąć maksymalnie 30 stopni, więc znów zrobiło się naprawdę bardzo, bardzo ciepło. Do tego pogodnie, słonecznie i bez opadów. Słaby wiatr wieje z południowego wschodu, a na jutro mamy już wydane ostrzeżenia przed upałami, gdyż jutro temperatura te 30 stopni z pewnością przekroczy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
4: Właśnie minęła
3: 12.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Znamy cenę paliw po przywróceniu rządowego programu CPN. Myśliwiec zestrzelił nad Łotwą rosyjskiego drona. Iga Świątek z pierwszym trofeum w sezonie opowiada, że zwycięstwo smakuje wybornie. Michał Pierzchowa. Nie więcej niż 6,41, tyle za litr benzyny 95 zapłacą kierowcy w poniedziałek. Benzyna 98 ma kosztować nie więcej niż 7,20, a maksymalna cena oleju napędowego to 7,37. Minister energii przed chwilą podał te stawki wynikające z przywrócenia rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Od poniedziałku do końca sierpnia będzie obniżony VAT z 23 do 8%. W tym okresie ceny mają być też regulowane. Przed kierowcami jednak weekend i na stacjach jeszcze stawki zdecydowanie wyższe, o kilkadziesiąt groszy na litrze. Rzeczniczka Praw Obywatelskich upomina się o rolnika z Gliwic, który uszkodził nowo położony asfalt. Chodzi o sytuację z ubiegłego tygodnia. 60-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany i to zdaniem rzeczniczki wymaga sprawdzenia. Szymon Kępka teraz ze szczegółami.
6: Sylwia Gregorczyk-Abram mówi tutaj o nadużywaniu w Polsce tymczasowego pozbawienia wolności, dlatego chcę zweryfikować powody decyzji sądu w Gliwicach.
7: Przez swoich wielu wysłuchań na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich mówiłam wielokrotnie, że tymczasowe areszty są systemowym problemem w Polsce. No i też w ten sposób spełniam tą swoją obietnicę.
6: Nie chodzi tu o wpływanie na sąd, ale o sprawdzenie, czy nie zostały naruszone prawa człowieka.
7: Powodem może być grożąca surowa kara. To nie powinna być samodzielna przesłanka. To zastosowanie najbardziej dalej idącego środka, jednak wiążącego się z pozbawieniem wolności.
6: W Gliwicach w zeszłym tygodniu 60-letni rolnik zaorał pługiem około 200 metrów świeżo położonego asfaltu. Twierdził, że droga należy do niego, a prace są nielegalne. Inaczej twierdzi gmina, szkody są wyceniane na około 400 tysięcy złotych.
5: Woda z wodociągu w Tucznej w województwie lubelskim nie nadaje się do picia, przygotowywania potraw ani mycia, informuje Sanepid. Badanie wykazało obecność groźnych dla zdrowia bakterii. Z ujęcia korzysta około 1,5 tysiąca mieszkańców czterech miejscowości. Gmina zapewnia dla nich wodę butelkowaną. Wojsko zestrzeliło drona, który pojawił się nad Łotwą, wleciał od strony Rosji. Do zestrzelenia doszło nad niezamieszkałym terenem. Wcześniej okoliczni mieszkańcy dostali powiadomienie o możliwym zagrożeniu z powietrza. Iga Świątek z pierwszym trofeum w sezonie i to jakim. Polska tenisistka wygrała prestiżowy turniej rangi 1000 w Toronto. W wielkim finale pokonała drugą rakietę świata, Kazaszkę Jelenę Rybakinę. Raszynianka przyznaje,

0: 9 groszy, a średni kurs funta brytyjskiego na ten dokładnie moment to 5 zł i 4 grosze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Już 5 minut po 12.

0: Mamboleo, jakże wakacyjne brzmienie, letnie brzmienie na antenie Radia Centrum, ale pamiętajcie, że lato i wakacje to jest też czas, kiedy krew jest bardzo potrzebna i o to apeluje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Zajrzyjcie na ich social media, na ich strony, jakie grupy krwi są na tę chwilę najbardziej potrzebne i zachęcamy do tego, by tym najcenniejszym lekiem się dzielić. A a propos krwiodawstwa, z ich strony teraz także miła niespodzianka.
1: Teraz konkurs. Sponsorem konkursu jest
0: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. I czekam na telefony. Numer do studia, przypominam, to 88 400 106 4. I do wygrania, tak jak zawsze, tutaj główna nagroda plus nagrody pocieszenia. Trzy pytania na was czekają i odbieram pierwszy z telefonów. Halo, dzień dobry, kto po drugiej stronie?
2: Dzień dobry, Kasia z tej strony.
0: Cześć Kasiu, witam cię serdecznie. Skąd Kasiu dzwonisz do nas?
2: Z okolic Ostrowa.
0: No to pozdrawiamy. Już dzisiaj raz Ostrów był, raz okolice Ostrowa, Koźminek, to teraz cały czas w regionie pozostajemy. I co, gotowa na pytania? O, ktoś rozłączyła nam się Kasia. Oj, niedobrze. No dobra, w takim razie odbieramy kolejny telefon. Halo, halo. Czy teraz się słyszymy? Halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, z tej strony Ewelina.
0: O, Ewelina. Kasia nam uciekła, została Ewelina. Dobrze, Ewelino, witam cię serdecznie. Ewelino, skąd dzwonisz?
3: Z Kalisza.
0: O, no to Kalisz, to teraz mamy porówno. Był Ostrów, jest Kalisz. Dobrze, jesteś gotowa na pytania?
3: Tak,
0: dobra,
3: jak najbardziej.
0: To startujemy, nie tracimy czasu. Zaczynamy pierwsze pytanie. Tak, można sobie troszeczkę chemię ze szkoły przypomnieć. Skrót chemiczny żelaza to A, ZE, odpowiedź B, FE czy C, odpowiedź C. Jak myślisz?
3: FE.
0: FE, dobra. I to tak. Jest prawidłowa odpowiedź. Pierwsze poprawne pytanie za tobą. No i idziemy dalej, słuchaj, jeśli chodzi o poprawne pytanie. Miejmy nadzieję, że tak dalej pójdzie. Witamina B12. Kolejne trudne pytanie, słuchaj. I mamy podpowiedzi. Pierwsze. A. Rozpuszcza się w tłuszczach. B. Pomaga tworzyć czerwone krwinki. Czy C. Rozkłada się w wątrobie. Co ta B12 robi? Rozpuszcza się w tłuszczach, tworzy czerwone krwinki.
3: Rozpuszczalny w wodzie jest to B12.
0: Mhm, ale wiesz, to takiej podpowiedzi nie mam. Rozpuszcza się w tłuszczach, pomaga tworzyć czerwone krwinki, aha, czy rozkłada się w wątrobie? Czy tworzenie krwinek, to jest twoim zdaniem. Okej,
3: okay. Tak.
0: I sprawdzamy, czy to poprawna odpowiedź. I jest to poprawna odpowiedź, zgadza się. No i przechodzimy do ostatniego pytania. Hemoglobina. I uwaga, to nazwa czerwonej krwinki. Hemoglobina, czy to płynna część krwi, czy to białko odpowiadające za transport tlenu? Jak myślisz, która z tych odpowiedzi jest prawidłowa?
3: Białko, to z tym białkiem, tak?
0: No tak. No i proszę bardzo, i mamy trzy prawidłowe odpowiedzi. Brawa dla ciebie.
1: Radio Centrum.
0: No i ekstra, wygrywasz 3 razy, a więc podwójne zaproszenie do teatru dla ciebie plus upominek. Brawo, 2 razy aż super. Dzisiaj udało się wygrać główną nagrodę, raz tylko nagroda pocieszenia. Gratuluję ci bardzo, bardzo serdecznie. Dobrze, to co, pozdrawiamy jeszcze kogoś?
3: Oczywiście. Całą rodzinę, męża, mamusię, która pewnie słucha, i koleżankę Monikę, która stoi obok mnie, i koleżankę Karolinę, to serdecznie pozdrawiam.
0: No dobrze, no to a jak tam w ogóle u ciebie ten piątek? Czy to jest czas wolny, czy to jednak praca dzisiaj? Jak to wygląda?
3: Nie, w pracy jesteśmy.
0: Ale do której jeszcze? Dużo zostało?
3: Pracujemy. Ja dzisiaj do 18, albo dalej.
0: To jeszcze długo. Ale to nic, zleci szybko, zostań z Radiem Centrum i będziemy grać tutaj jak najprzyjemniej, żeby czas umilić, dobra? Tak się umawiamy?
3: Super, jak najbardziej.
0: Super, no to pozdrawiam. Pozdrawiam się bardzo serdecznie. Nie rozłączę się jeszcze przez momencik, dobrze?
3: Dobrze.
0: A ja przypomnę, że sponsorem konkursu jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.
1: Reklama. Sklepy z Połem w Kaliszu polecają nektarynka, papryka czerwona i sałata lodowa w super cenie. Z naszej produkcji ciasto o smaku maślanym z wiśniami i bułka złocista, a z delicji krokiety po meksykańsku. Uwaga, schab bez kości 18,90. I jeszcze kurczak zagrodowy i kiełbasa grillowa Jędrzeja w super cenie. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Pepsi puszka 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Zapraszamy na dożynki gminy Siaroszewice. Pełne tradycji, dobrej zabawy i niezapomnianych koncertów. 15 sierpnia spotykamy się na stadionie w Siaroszewicach. Wystąpią Daj to głośniej oraz Dziani i Cygańskie Gwiazdy. Do tego pyszne jedzenie, atrakcje dla całych rodzin i świetna zabawa. Nie może was zabraknąć. 15 sierpnia, stadion w Siaroszewicach. Zaprasza wójt gminy Siaroszewice, Anatol Piaskowski.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
10: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.

0: 12, szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro. Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol. Wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka, naprzeciw numeru 245.
2: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
3: Już w ten piątek, 14 sierpnia, góralskie święto w Emilianowie. Specjalnie dla was wystąpią baciary.
4: Przynoszę tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
3: Weselny klimat przyniosą was zespoły Premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, baciary, Alternatywy 4, Premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.
5: Największe gwiazdy polskiego żużla. Wielkie emocje i walka o mistrzowski tytuł. Już 15 sierpnia Ostrów Wielkopolski będzie gospodarzem finału indywidualnych mistrzostw Polski.
6: To dla nas ogromne wyróżnienie i sportowe święto, które pokazuje siłę naszego miasta. Do zobaczenia na Stadionie Miejskim.
5: Na wydarzenie zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Reklama.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Już niebawem, bo o godzinie 12.30 trochę tematów dotyczących polityki regionalnej połączonej z polityką krajową. Prezydent Kalisza, oficjalnie już członkiem Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Do tego tematu wrócimy niebawem, już o godzinie 12.30, ale zaprosimy także na nadchodzący Festiwal Trzech Kultur. Szczegóły za moment, a w głośnikach Goja.

0: 12.30 na zegarach w studiu Radia Centrum, przy mikrofonie teraz Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Prezydent Kalisza Krystian Kinastowski, członkiem Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zaprosimy też na Festiwal Trzech Kultur, a w sporcie wygrana żużlowców.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Domysły się skończyły. Prezydent Kalisza Krystian Kinastowski, oficjalnie członkiem Stowarzyszenia Rozwój Plus, które w zdecydowanej większości tworzą byli członkowie Prawa i Sprawiedliwości na czele z Mateuszem Morawieckim. Były premier o tej decyzji poinformował podczas czwartkowej konferencji prasowej w Kaliszu.
4: Pan prezydent jest członkiem Stowarzyszenia Rozwój Plus. Mamy bardzo, że tak powiem, dynamicznie działającą ekipę w całej Polsce. Chcemy budować taką w dużym stopniu, jak widzicie Państwo, trochę ponadpartyjną też płaszczyznę działania. Właśnie takie rzeczy, które są potrzebne dla mieszkańców, o takich też rozmawialiśmy tutaj dzisiaj, a jako Stowarzyszenie Rozwój Plus koncentrujemy się na tym, co jest dla Polski najważniejsze, dla rozwoju takiego dynamicznego, mocnego bardzo rozwoju Polski, który zaprowadzi nas tam, gdzie wszyscy Polacy marzą.
2: Powiedział Radiu Centrum Mateusz Morawiecki, prezes Stowarzyszenia Rozwój Plus. Krystian Kinastowski podkreślał, że dla niego najważniejsza była i jest praca na rzecz lokalnej społeczności, którą ma zamiar kontynuować już w stowarzyszeniu.
5: Podczas pełnionych obowiązków, ale również podczas wielu takich spotkań mniej formalnych miałem okazję poznać pana Mateusza Morawieckiego jako osobę niesamowicie pracowitą, niesamowicie skoncentrowaną na sprawach państwowych, zaangażowaną w kwestie gospodarcze, ale również kwestie samorządu terytorialnego. W momencie, kiedy pojawiła się okazja, żeby panu premierowi Morawieckiemu pomóc w ramach stowarzyszenia, to bez wahania zdecydowałem się, żeby do tego stowarzyszenia przystąpić i liczę na to, że pan premier wykorzysta moje doświadczenie samorządowe.
2: Prezydent Kalisza jednoznacznie odrzucił sugestię, że decyzja o dołączeniu do stowarzyszenia już teraz zagwarantowała mu wysokie miejsce na liście w wyborach w 2027 roku.
5: Ja gdybym nie musiał, naprawdę chętnie zostałbym na trzecią kadencję, natomiast wiemy, że jest to niemożliwe, nie podjąłem jeszcze żadnych decyzji, nie było żadnych propozycji, natomiast jeżeli taka propozycja padnie ze strony pana premiera, to na pewno ją bardzo poważnie rozważę.
2: Zakończył Krystian Kinastowski. Dołączenie prezydenta Kalisza do polityków, którzy dokonali rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, mimo wszystko ma nie mieć przełożenia na sytuację w Radzie Miasta. Tam nadal koalicja kaliska Krystiana Kinastowskiego ma pozostać w sojuszu z PiS-em, tworząc wraz z dwoma radnymi Polski 2050 większość w Radzie. A swoimi komentarzami na temat kroków podjętych przez prezydenta Kalisza możecie dzielić się na profilu Facebooka Radia Centrum. Tam już czekają dziesiątki opinii. Zachęcamy do dyskusji.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Przed nami 9. edycja Festiwalu Trzech Kultur, wyjątkowego wydarzenia kulturalno-edukacyjnego, które od lat przypomina o niezwykłej historii Kępna i jego wielokulturowym dziedzictwie. Przez 3 dni uczestnicy będą mogli wziąć udział w bogatym programie pełnym inspirujących wydarzeń.
6: Wszystkich serdecznie na festiwal tegoroczny zapraszam, bo będą wspaniałe koncerty i Agnieszki Duczmal, i Natalia Przybysz, i Artur Żmijewski, i zespoły klezmerskie. To wszystko będzie się odbywało podczas 3 dni festiwalu. Piękne wykłady regionalistów lokalnych, ludzi z zewnątrz, którzy przyjeżdżają, żeby nam mówić również o historii naszej ziemi, o tej tradycji, o tym, co nas złączyło, że tak zgodnie te 3 nacje funkcjonowały, te 3 nacje żyły i budowały dobro tego miasta.
2: Zapraszał słuchaczy Radia Centrum Piotr Psikus, burmistrz miasta i gminy Kępno. Festiwal odbędzie się w dniach od 4 do 6 września. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum, a pełen program znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: Choć prowadzili po 10 biegach 35-25, to roztrwonili przewagę i przed ostatnim wyścigiem był remis 42-42. Kiedy wydawało się, że to goście są na fali i zadają decydujący cios, żużel kolejny raz pokazał swoją nieprzewidywalność. Bohaterami Moonfit Magnusa Ostów w czwartkowy wieczór zostali ci, którzy w tym sezonie zawodzą, czyli Chris Holder i Jakub Krawczyk. Wygrali 5-1 i dali końcowe zwycięstwo 47-43. Ich jako bohaterów przed meczem nikt by chyba nie wskazał, powiedział Radiu Centrum Tomasz Gapiński, trener ostrowskich żużlowców.
7: Chyba nikt, tak? To musimy się z tego powodu cieszyć, że Kuba z Chrisem dali dzisiaj radę i uratowali nam to zwycięstwo, tak? Bo mieliśmy remis przed ostatnim wyścigiem, wytrzymali presję, wytrzymali ciśnienie, możemy się tylko cieszyć.
8: A nie obawiałeś się, że jak już goście złapali ustawienia, wygrywali starty, że mogą właśnie dobić twój zespół w 15 biegu?
7: Obawiałem się, nie mówię, że nie, tak? Serducho już mi przed 14 tak biło mocno, że naprawdę obawiałem się, bo zawodnicy z Orła tak jakby się rozpędzili.
2: Zwycięstwo ostowskiej drużyny pozwoliło przeskoczyć zespół z Krosna, który w czwartek wieczorem przegrał na swoim torze z Rowem Rybnik 42-48 i zakończył rundę zasadniczą na 8 pozycji. Nie zmienia to jednak faktu, że zarówno zespoły z Ostrowa i Krosna pojadą o utrzymanie w Metal Cast drugiej Ekstralidze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 13.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek! Wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest! Przecież tu jest teraz tak pięknie!
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji: Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura24.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
9: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
10: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
11: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Wielkie brawa dla Igi Świątek. Ci, którzy kibicowali, pewnie są niewyspani, ale za to są pełni radości. Iga Świątek wygrała w Toronto i dzięki temu też awansuje na piąte miejsce rankingu najlepszych tenisistek. Do tego tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji z Polski i ze świata już o 13:00.

0: Reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram.
2: Stokrotka.
3: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Temperatura cały czas rośnie w okolicach 26 stopni już w tym momencie na termometrach w Kaliszu, a w regionie dzisiaj nawet do 30 stopni może sięgnąć maksymalna temperatura. Cały dzień bardzo dużo słońca, bezchmurnie, pogodnie, bez opadów deszczu, ze słabym tylko wiatrem wiejącym z południowego wschodu. A jutro jeszcze goręcej i na jutro, przypomnę, mamy wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Prawie złotówkę mniej mają kosztować paliwa, znamy nowe ceny. Paraliż komunikacyjny w centrum Warszawy nie wybuchł na budowie linii tramwajowej. Iga Świątek po zwycięstwie w Toronto awansuje na 5. miejsce w rankingu najlepszych tenisistek. Michał Pierzchała. Maksymalne ceny na stacjach od poniedziałku.
6: Benzyna 95, ta stawka będzie wynosiła 6,41 zł za litr, to jest 89 groszy taniej niż byłoby bez pakietu. Cena oleju napędowego 7,37 zł, to jest 1,03 zł taniej.
5: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Rząd chce regulować ceny do końca wakacji. Paraliż komunikacyjny w centrum Warszawy. Na budowie linii tramwajowej znaleziono niewybuch. Wielu mieszkańców ulic Żelaznej i Grzybowskiej zostało ewakuowanych. Na miejscu jest Szymon Kępka. Powiedz, jak wygląda sytuacja?
7: Jak usłyszałem od stojących tutaj policjantów, ewakuacja jak na razie poszła sprawnie. Ci, którzy w okolicy pracują albo mieszkają, musieli odsunąć się za policyjną taśmę. W oddali widać, jak na miejscu pracują policjanci i inne służby, które mają najpewniej za zadanie zabezpieczyć, możliwie podjąć niewybuch. Mieszkańcy, pracownicy tutejszych biur byli alarmowani. Jak słyszałem, uruchamiane były alarmy, opuszczali budynki. Niektórzy czekają, niektórzy udali się na pracę zdalną. Na miejscu jest policja, kieruje ruchem, informuje o tym, jaka jest sytuacja. Nie jest znana liczba znalezionych niewybuchów, ani ich wielkość. Ulice Żelazna i Grzybowska to jest ścisłe centrum Warszawy. Sporo kierowców musi tutaj albo zawracać, albo stoi w korkach na okolicznych, mniejszych uliczkach. To miejsce Warszawy dzisiaj lepiej unikać.
5: Kolejny bardzo duży atak hakerski. Ostatnio w Polsce, a teraz we Francji. Hakerzy tutaj wykradli dane podatkowe. Blisko 700 tysięcy osób. Teraz trwa ustalanie, jakie dokładnie dane wypłynęły. Iga Świątek po zwycięstwie w Toronto awansuje na 5. miejsce w rankingu najlepszych tenisistek. Polka pokonała tej nocy w finale reprezentującą Kazachstan Jelenę Rybakinę. A ten mecz śledził Błażej Kulesza.
8: Polka imponowała solidnością i to od samego początku, bo już na dzień dobry przełamała rywalkę. Pierwszy set wygrany do 2, drugi był bardziej zacięty, ale tylko do 5. gema. Świątek ostatecznie wygrała 6-3 i jak przyznała, w końcu doczekała się turniejowego sukcesu.
9: Z moim zdaniem ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo.
8: Triumf Toronto to doskonała lekcja, którą może wykorzystać przed zbliżającym się wielkoszlemowym US Open.
9: Na pewno dużo pewności siebie mi da ten turniej i takiego poczucia, że po prostu zawsze trzeba wierzyć w to, co się robi.
8: Polka już teraz zmierza do Cincinnati, bo tam będzie bronić tytułu wywalczonego przed rokiem, ale jako wysoko rozstawiona zawodniczka zacznie grę od drugiej rundy.
5: A jeszcze dziś wieczorem przełożony z wczoraj mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy KAI Klaksvik z Wyspowczych a Lechem Poznań. Ekipa kolejorza doleciała na miejsce dopiero wczoraj po południu. Wcześniej przylot dwukrotnie uniemożliwiała gęsta mgła. UEFA początkowo planowała opóźnić wczorajsze spotkanie. Ostatecznie zapadła decyzja, że mecz odbędzie się dzisiaj, początek o 20.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: I już prawie 5 minut po 13.

0: I Was Made, czyli przebój sprzed lat z zespołu Kiss w zupełnie nowej odsłonie. 7 minut teraz po godzinie 13, a przed nami jeden z ostatnich utworów od The Rolling Stones. In the Stars, Rolling Stonesi, oni mimo wieku, oni nie wiedzą chyba co to jest wiek, nie wiedzą co to jest upływ czasu, bo cały czas nagrywają, cały czas grają, cały czas są w genialnej rockowej formie. A ich utwór cieszy się coraz większą popularnością, także na naszej radiowej liście przebojów Top 30 w kierunku pierwszej dziesiątki się kieruje. Jak będzie dzisiaj? Wszystkiego dowiemy się po godzinie 20, bo wtedy najnowsze notowanie.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Zbliżamy się już do kolejnej porcji informacji z regionu. Ta kolejna już o godzinie 13.30. A będziemy mówić m.in. o środkach finansowych na doposażenie podstawowej opieki zdrowotnej, jakie otrzymało Plaszeckie Centrum Medyczne. O tym więcej już za kilka chwil. Zdradzimy także, jak zakończyła się budowa składu ostrowskiej stali. Szczegóły za kilka chwil.
2: Reklama.
3: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Tutaj, synku! Mamy go!
5: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
6: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
2: Reklama.

0: 13.30 na zegarach. Teraz już Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Pleszewski szpital dostał pieniądze na nowy sprzęt medyczny. 18-letniego Ostrowianina poniosły nerwy, a w sporcie Stal skończyła budowę składu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Blisko 300 tysięcy złotych na doposażenie podstawowej opieki zdrowotnej otrzymało Pleszewskie Centrum Medyczne. Ponad 238 tysięcy złotych to środki unijne. Za pieniądze szpital kupi m.in. aparaty USG i EKG, holtery, spirometr i bilirubinometr oraz sprzęt do gabinetów i rehabilitacji. Nowe wyposażenie ma usprawnić diagnostykę, skrócić czas oczekiwania na badania i zwiększyć komfort pacjentów. Umowa o dofinansowanie jest już podpisana, a szpital rozpoczął procedury przetargowe. Pieniądze pochodzą z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, czyli FENIX.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Poniosły go nerwy, wyładował się na szlabanie. Teraz będzie musiał za to sporo zapłacić. Mowa o 18-letnim mieszkańcu Ostrowa, który 17 lipca uszkodził szlaban wjazdowy na osiedle mieszkaniowe.
3: Mężczyzna uszkodził mechanizm szlabanu znajdującego się przy wjeździe na teren osiedla. Wartość powstałych uszkodzeń została oszacowana na ponad 1000 zł. Policjanci zajęli się sprawą i zabezpieczyli m.in. nagrania z monitoringu. Zarejestrowany materiał pozwolił odtworzyć przebieg zdarzenia. Na nagraniu widać mężczyznę, który będąc nietrzeźwy podchodzi do szlabanu, a następnie m.in. siłą go podnosi, uszkadzając jego mechanizm. Po wszystkim oddala się z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze ustalili, że za uszkodzeniem szlabanu stoi 18-letni mieszkaniec miasta.
2: Poinformowała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji. 18-latek przyznał się do uszkodzenia szlabanu. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Aleksander Wiśniewski dołącza do drużyny Tasomix Rosiek Stali Ostrów na sezon 2026-27 i tym samym zespół trenera Andrzeja Urbana na ten moment zamyka budowę składu na kolejne rozgrywki w Orlen Basket Lidze.
4: Aleksander Wiśniewski uchodził jeszcze niedawno za jednego z najzdolniejszych koszykarzy młodego pokolenia w Polsce. Zaczynał w Gliwicach. W 2021 roku wywalczył złoty medal Mistrzostw Polski Juniorów Starszych i był MVP finałów. Jako 19-latek podpisał 3-letni kontrakt ze Śląskiem Wrocław. Jego kariera nie potoczyła się tak, jak zakładano. W sezonie 2024-25 reprezentował barwy Górnika Wałbrzych, a w poprzednich rozgrywkach znów grał we Wrocławiu. Wystąpił w 30 meczach, ale jego statystyki nie były imponujące. Teraz będzie miał okazję wrócić na dobre tory pod okiem trenera Andrzeja Urbana. Aleksander Wiśniewski to wciąż młody, bo zaledwie 23-letni koszykarz, który zagra 7. sezon na parkietach Ekstraklasy. Kadra Tasomix Rosiek Stali Ostrów przed startem sezonu jest zamknięta. Polski skład tworzą Daniel Gołębiowski, Jakub Parzeński, Nikodem Czoska i Aleksander Wiśniewski. Zagraniczny zaciąg to 3 Amerykanie: Jalen Hunter, Tajon Jones i Jared Billups. Estończyk Karl-Johan Lips oraz Ukrainiec Wiaczesław Bobrow. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 14.

0: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu, lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Już w ten piątek, 14 sierpnia, góralskie święto w Emilianowie. Specjalnie dla was wystąpią baciary.
10: Przynoszę tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
9: Weselny klimat przyniosą was zespoły Premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, baciary, Alternatywy 4, Premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.

0: pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Oferta pracy za moment, później czas na rekomendacje telefoniczne. Ja już teraz przypominam numer do studia 88 400 106 4.

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma Pet Food Grzesiak Spółka z o.o. z siedzibą w Głuchowie zatrudni osobę do działu jakości. Więcej informacji pod numerem telefonu 62 761 71 56.
0: Oferta pracy. Ogłoszenia płatne.
1: To na tyle, jeśli chodzi o oferty pracy na dziś. A jeśli są wśród Was osoby, które pracy poszukują, to przypominam, że rekomendacje można teraz bezpłatnie składać na antenie Radia Centrum, dzwoniąc pod numer 88 400 106 i 4.

0: Tak oto dzisiejsza giełda pracy właśnie dobiega końca, a kolejna już w poniedziałek.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama.
2: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 8097. DMG Mori Pleszew zaprasza.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Nektarynka, papryka czerwona i sałata lodowa w super cenie. Z naszej produkcji ciasto o smaku maślanym z wiśniami i bułka złocista. A z delicji krokiety po meksykańsku. Uwaga, schab bez kości 18,90. I jeszcze kurczak zagrodowy i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenie. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Pepsi puszka 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Coraz cieplej na termometrach w Kaliszy i w regionie południowej Wielkopolski. W tej chwili w okolicach 26-27 stopni maksymalnie. Dzisiaj temperatura w Kaliszy ma sięgnąć 29, w rejonie nawet południowej Wielkopolski do 30 stopni. A jutro już temperatura te 30 stopni przekroczy. Mamy ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Jutro od 33 do 35 stopni nawet na termometrach w Kaliszu i okolicach. Dzisiaj pogodnie, słonecznie i tak do końca dnia powinno pozostać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Synoptycy ostrzegają przed upałem w niemal wszystkich województwach. Poważne utrudnienia w centrum Warszawy. Trwa akcja saperów. Gigantyczny pomnik Matki Boskiej znajdujący się pod Toruniem gotowy na otwarcie. Michał Pierzchowa. Niemal dla całej Polski, bo dla 15 województw Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem. W niektórych miejscach na południu kraju obowiązują alerty drugiego stopnia, a w pozostałych rejonach alerty niższe, pierwszego stopnia. Temperatura w ciągu dnia może wynieść nawet 35 stopni, a w nocy 20, bez ostrzeżeń jedynie na północnym wschodzie kraju. To jednak chwilowe uderzenie gorąca. W nocy z soboty na niedzielę pogoda zacznie się zmieniać, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: Od północnego zachodu w niedzielę zacznie się wyraźnie ochładzać. Front będzie wędrował w głąb Polski w niedzielę, niosąc przelotne opady deszczu, burze, miejscami ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru. Tak jak to zawsze się dzieje, kiedy przechodzi chłodny front wypierający gorące powietrze.
5: W przyszłym tygodniu temperatura ma nie przekraczać 24 stopni. Przypominam o poważnych utrudnieniach w centrum stolicy. Na warszawskiej Woli policja zamknęła część ulicy Żelaznej. Robotnicy natrafili tam na niewybuchy, najpewniej z czasów II wojny światowej. Akcja saperów trwa. Wielu mieszkańców i pracowników okolicznych budynków dostało nakaz ewakuacji.
7: Przyszedł policjant do sklepu i powiedział, że jest pilna ewakuacja całego budynku i kazali nam odejść 500 metrów dalej.
8: Dostaliśmy maila od naszej pani kierownik i też mieliśmy sygnał w budynku.
5: Policja na miejscu kieruje ruchem. 6,41 to maksymalna cena benzyny 95 w poniedziałek. Olej napędowy nie może kosztować więcej niż 7,37. Minister energii przedstawił te stawki w związku z kolejną odsłoną rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Program rusza od poniedziałku i potrwa do końca wakacji. Prezes i Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zostali odwołani. To skutek informacji o nieprawidłowościach związanych ze wsparciem popowodziowym. Chodzi o kilka milionów złotych. Pieniądze trafiły do trzech podmiotów z jednej okolicy, mimo że kilka niezależnych źródeł wyklucza, aby ucierpiały one w wyniku powodzi. Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z wiceprezeską agencji, działaczką Koalicji Obywatelskiej. To gigantyczna figura, większa od pomnika Chrystusa Króla w Świebodzinie. Masz 55 metrów wysokości i jest gotowa na otwarcie. Kilka tysięcy osób spodziewanych jest na jutrzejszych uroczystościach poświęcenia pomnika Matki Boskiej w gminie Kikuł pod Toruniem. Pomnik znajduje się tuż przy ruchliwej drodze krajowej numer 10, którą część kierowców wybiera zamiast autostrady A1. Dlatego należy spodziewać się utrudnień w tym rejonie. Wszystko dopinane jest na ostatni guzik, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiewska.
9: Na naszej stronie jest mapa, która zawiera wszystkie te miejsca, gdzie można parkować. Ja bardzo bym zachęcała wszystkich, którzy chcą przyjechać tego dnia, aby zapoznali się z tą mapą. My będziemy kierować do tych miejsc, gdzie są parkingi. Po terenie tutaj naszego miasta będą busy zorganizowane przez gminę, które będą dowoziły te osoby, które zostawią auto w centrum miasta na teren uroczystości, aby nikt nie przechodził, żeby nie zdarzył się jakiś wypadek.
5: Budowa pomnika została sfinansowana przez małżeństwo miliarderów Grażynę i Romana Karkosików, którzy w Kikole mają swoją rezydencję i figurę widzą ze swoich okien.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 5,5 minuty po godzinie 14:00.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Weekend trwa, piękna pogoda w dalszym ciągu nam towarzyszy i wszystko fantastycznie się składa, jeśli chodzi o naprawdę solidną liczbę imprez, które w regionie trwają i trwać będą i niebawem się będą rozpoczynać. Między innymi także i w Pleszewie dzisiaj muzyka na żywo, Voci d'Arte, czyli dźwięki słonecznej Italii. Na to wydarzenie zaprasza Zajezdnia Kultury w Pleszewie oraz miasto Pleszew w ramach muzycznej strefy na rynku. Taki koncert, takie wydarzenie będzie miało miejsce. Będzie okazja usłyszeć utwory muzyki operowej i operetkowej. Usłyszycie znane i ulubione arie, które zachwycają, wzruszają, poruszają słuchaczy na całym świecie. Wstęp, udział w wydarzeniu oczywiście wolny, bezpłatny. Dzisiaj już o godzinie 19 na rynku w Pleszewie.
0: Warto się wybrać. Reklama.
2: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
3: Brzoskwiniowa Polana.
4: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
5: He's psycho.
4: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
6: Hello?
4: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
7: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

18 minut po godzinie 14, 14 sierpnia w kalendarzu świąt nietypowych, dzisiaj dzień energetyka i absolutnie nie chodzi tutaj o napój z kofeiną, chodzi o specjalistę. Jeśli chodzi o to, kto dzisiaj ma okazję do świętowania, jest to zacne grono: Alfred, Elżbieta, Eusebiusz, Irena, Maksymilian i Marceli. Gorąco pozdrawiamy naszych dzisiejszych solenizantów i gramy dla Was już teraz Avicii.

0: Reklama.
1: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
2: Już w ten piątek, 14 sierpnia, góralskie święto w Emilianowie. Specjalnie dla was wystąpią baciary.
3: Przynoszę tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
2: Weselny klimat przyniosą was zespoły premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, baciary, Alternatywy 4, premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
5: A już mniej więcej za godzinę wystartują dożynki gminno-parafialne w Żelazkowie. Tam gwiazdą wieczoru zespół Bratanki. A więcej o nadchodzącym wydarzeniu już o godzinie 14:30.

0: 14.30 na zegarach, teraz już Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wsparcie finansowe dla spółek wodnych. Dożynki Czas Start. W gminie Żelazków wystąpi dzisiaj zespół Bratanki, a w sporcie piłkarski weekend w niższych ligach.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Blisko 2,5 miliona złotych z budżetu województwa wielkopolskiego trafi do 132 spółek wodnych działających na terenie województwa. W ramach wiosennego naboru złożono łącznie 141 wniosków.
4: To wsparcie dla spółek wodnych z samorządu województwa wielkopolskiego płynie regularnie już od wielu, wielu lat i przez ten okres kilkunastu lat przeznaczyliśmy na różne prace 31 milionów złotych. Dzięki temu znów w wielu miejscach w Wielkopolsce będzie można odmulić rowy, zadbać o to, żeby były drożne. To jest niezwykle ważne, zwłaszcza w okresach mokrych, kiedy ta woda musi schodzić. Także serdecznie gratuluję wszystkim, którzy to wsparcie otrzymują.
2: Podkreślił w rozmowie z Radiem Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. W latach 2009-26 samorząd województwa wielkopolskiego zawarł ze spółkami wodnymi ponad 2000 umów, przekazując im pomoc finansową na łączną kwotę około 31 milionów złotych.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Czas na pierwsze w tym roku dożynki w powiecie kaliskim. Już dzisiaj świętują rolnicy z gminy Żelazków.
5: Oczywiście jest jakby część oficjalna, ale też zapraszamy na tą część bardziej rozrywkową i tutaj gwiazdą wieczoru będzie zespół Bratanki, a przed nimi zaprezentuje się zespół Power Play. Oprócz tego dla naszych mieszkańców mamy też zaprzyjaźniony kabaret z konopi, który już tutaj w Żelazkowie występował. Nie zabraknie stoisk z jadłem kół gospodyń wiejskich oraz innych atrakcji dla dzieci. Dlatego myślę, że to będzie fajny spędzony czas i zapraszamy do nas.
2: Powiedział Radiu Centrum Michał Kraszkiewicz, wójt Żelazkowa. Występy artystyczne rozpoczną się po południu. O 19.30 na scenie w parku przy miejscowym urzędzie zaprezentuje się zespół Power Play, a na 21.00 zaplanowano koncert zespołu Bratanki. Sporo ciekawych meczów w niższych ligach piłkarskich w naszym regionie odbędzie się w ten weekend. Drugą kolejkę rozegrają piłkarze z 4. i 5. ligi. Nowy sezon rozpoczynają z kolei zespoły z Ligi Okręgowej i Klasy A.
6: W sobotę po zwycięstwie w Budzyniu do Gołuchowa na mecz z tamtejszym LKS-em uda się Spadkowicz z Betpik trzeciej ligi, Pogoń Nowe Skal Mierzyce. Gołuchowianie wygrali w Powidziskach 1-0 i z pewnością od 16:00 zapowiada się ciekawe derbowe spotkanie. Na wyjeździe w sobotę o nietypowej porze, bo 14:05 w drugiej kolejce Metal Laser czwartej ligi, po bezbramkowym remisie na inaugurację z Polonią Chodzież z Piastem Kobylnica zagra Ostrowia 1909. Liderująca tabeli Red Box piątej ligi w grupie trzeciej Centra 1946 Ostrów w drugiej kolejce w sobotę o 11:00 zagra na wyjeździe z LKS-em Jankowy. Pierwszy domowy mecz, choć jednorazowo na boisku w Wierzbnie, zagra Beniaminek Ligi Okręgowej OKS 1926 Ostrów, który zmierzy się z Wiktorią Ostrzeszów. Nowy sezon po awansie do A-klasy zainauguruje w sobotę o 16:00 obchodząca stulecie klubu Raszkowianka Raszków, która zmierzy się z Iskrą Prosną Sieroszewice. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: nektarynka, papryka czerwona i sałata lodowa w super cenie. Z naszej produkcji ciasto o smaku maślanym z wiśniami i bułka złocista, a z delicji krokiety po meksykańsku. Uwaga, schab bez kości 18,90. I jeszcze kurczak zagrodowy i kiełbasa grillowa Jędrzeja w super cenie. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Pepsi puszka 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Reklama.
5: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: somebody who loves you. You got somebody who loves you.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Dożynki startują. Dzisiaj Żelazków już za kilka chwil o 15.30 tam planowo zaplanowano start. Jeśli chodzi o to, co jutro, no to proszę bardzo, sobota i niedziela we wtórku gmina Ostrów Wielkopolski. Tutaj odbędzie się Wielkopolskie Ludowe Święto Plonów. Wydarzenie, które połączy tradycję, muzykę, kulturę lodową i dobrą zabawę. Wydarzenie organizowane pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego. O tradycyjną oprawę obrzęd dożynkowy zadba zespół pieśni i tańca Przygodzice, a na scenie baciary i uwaga też Skolim, no i tam też będzie można wygrać ten słynny już na cały kraj różowy traktor Skolima. Właśnie początek o 12 w sobotę, w niedzielę o 15, a więcej o nadchodzących wydarzeniach w naszym regionie przeczytacie na naszej radiowej stronie
1: www.rc.fm.
2: A teraz już najsłynniejszy konik na biegunach.

ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie?

0: Aż 4 certyfikaty rekordów Guinnessa dla piłkarza Erlinga Haalanda. Szczegóły już o godzinie 15.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
2: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
1: Reklama.
5: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszu w tym momencie 27 stopni, do tego dużo słońca, pogodniej do końca dnia tak pozostanie, ale temperatura jeszcze nieco wzrośnie. W Kaliszu prognozowana na dzisiaj temperatura maksymalna to 29 stopni, a w regionie południowej Wielkopolski do 30 ta temperatura może maksymalnie wzrosnąć, a jutro jeszcze cieplej. Na jutro przypomnę ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia i temperatura te 30 stopni jutro z łatwością przekroczy. Dzisiaj jeszcze pogodnie, słonecznie, bez opadów, ze słabym wiatrem wiejącym z południowego wschodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Właśnie minęła 15.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Potężne wyłudzenie pieniędzy zbieranych pod hasłem pomocy chorym dzieciom. Przypominamy, jeszcze tylko dzisiaj można zrobić weekendowe zakupy. 4 certyfikaty rekordów Guinnessa dla piłkarza Erlinga Haalanda. Michał Pierzchała. Przez ponad 9 lat mieli zarabiać na ludzkiej dobrej woli. Pod hasłem pomocy chorym dzieciom krakowskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej zbierało pieniądze, które według śledczych w większości szły na prywatne potrzeby osób związanych z towarzystwem. Katarzyna Młynarczyk.
5: Datki zbierane były w całej Polsce do puszek i skarbonek ustawianych m.in. w punktach usługowych. Na nich znajdowały się zdjęcia dzieci z ogólnodostępnych baz internetowych, które w rzeczywistości nie są chore. Prokurator Mariusz Boroń mówi o ponad 3 milionach złotych, które zebrało towarzystwo.
6: Znikoma część tej kwoty jedynie trafiła do dzieci, natomiast pozostałe pieniądze zostały przywłaszczone na różne cele przez osoby prowadzące tą działalność.
5: Wśród zatrzymanych jest 71-letnia emerytka, 41-letni mężczyzna oraz 45-latek, który kierował grupą. Trafili do tymczasowego aresztu. Prokuratura postawiła im zarzuty oszustwa wielkiej wartości i prania pieniędzy. Grozi im 10 lat więzienia.
4: Można wchodzić do wody na wszystkich bałtyckich kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, informuje Sanepid. Na 4 kąpieliskach śródlądowych obowiązują zakazy związane z zakwitem sinic, to Stepnica nad Zalewem Szczecińskim, kąpielisko na jeziorze Żuczek w Debrznie i w małych Sfornych Gaciach nad jeziorem Charzekowskim. Zakaz kąpieli obowiązuje także na kąpielisku gminnym w Chmielnie. Nie tylko akcja saperów związana z niewybuchami na warszawskiej Woli, powodujące od kilku godzin duże kłopoty komunikacyjne w centrum miasta, ale już za godzinę kolejne utrudnienia. Służby zamkną jedną z najważniejszych arterii Warszawy, Wisłostradę. Nie będzie przejezdna przez dobę. To w związku z jutrzejszą defiladą z okazji święta Wojska Polskiego. Rozpocznie się w samo południe, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: To jest wielki wysiłek, 2 tygodnie codziennych treningów, niezależnie czy świeci słońce, tak jak dzisiaj, czy pada deszcz. Jutro piękna pogoda, więc chciałbym wszystkich zaprosić. Tutaj wszystkie rodzaje sił zbrojnych, zarówno wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna, wojska specjalne, wojska obrony terytorialnej, inspektorat wsparcia, różnego rodzaju jednostki, akademie.
4: Defilada jutro, a ponieważ 15 sierpnia jest dniem świątecznym i mamy w kalendarzu czerwoną kartkę, dlatego jeszcze tylko dzisiaj można zrobić weekendowe zakupy. Niektóre sklepy będą czynne dłużej. Jutro większość sklepów będzie nieczynna, podobnie w niedzielę. 4 certyfikaty rekordów Guinnessa otrzymał norweski piłkarz Manchesteru City Erling Haaland. 26-letni napastnik został uhonorowany m.in. za to, że osiągnął magiczną granicę 100 bramek w Premier League w najkrótszym czasie w historii, bo potrzebował do tego 111 meczów. Po drugie, z 36 bramkami jest rekordzistą angielskiej ligi pod względem liczby strzelonych goli w jednym sezonie. Haaland dla reprezentacji Norwegii zdobył 19 bramek w Lidze Mistrzów, czyli więcej niż jakikolwiek inny zawodnik w Europie, a także wyrównał rekord największej liczby goli w meczu Ligi Mistrzów. W 2023 roku trafił do siatki 5 razy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Już nie mówiąc o rekordach popularności, jakie Haaland zdobywał podczas mundialu. 4 minuty po godzinie 15, my gramy dalej, a gdy jest już ciemno, zespół Phil w głośnikach, chociaż do tego zachodu słońca jeszcze trochę pozostało.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, kolagen.

0: Laflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też. To poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
9: Reklama.

Moonlight Shadow, Mike Oldfield, to za nami, jeśli chodzi o muzykę na antenie Radia Centrum. Tej muzyki będzie jeszcze całkiem sporo, muzyki na żywo w regionie. Dożynki startują, Żelazków między innymi już za kilkanaście minut, tam też się to wszystko rozpocznie, a pogoda póki co sprzyja. Dzień wolny dla niektórych również dzisiaj. Jeśli ktoś tak sobie to poukładał, że dzisiaj ma wolne, to w sumie długi weekend przed znaczną grupą osób. A ci, którzy w pracy, my wam towarzyszymy, my całkiem przyjemnie, specjalnie dla was gramy, między innymi teraz nowość od słynnej czwórki z Dublina, czyli od grupy U2, Street of Dreams w głośnikach. Także jeden z utworów na naszej radiowej liście przebojów. A najnowsze notowanie dziś po 20:00.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881 124 1.

0: Emilianowie. Specjalnie dla was wystąpią baciary.
1: Przynoszę tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
0: Weselny klimat przyniosą was zespoły Premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, baciary, Alternatywy 4, Premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.
2: Reklama.

0: ostatniej chwili.
1: Kierowcy, uwaga, Stawiszyńska na drodze krajowej 25, czyli w stronę Niedźwiad, pożar samochodu. Na miejscu obecna straż pożarna. Kierowcy, uważajcie na możliwe utrudnienia. To na ulicy Stawiszyńskiej, czyli na drodze krajowej numer 25 w kierunku Niedźwiad, pożar samochodu. Kierowcy, uważajcie. Do tematu informacji z dróg jeszcze wrócimy, a teraz już czas na informacje z regionu. 15.30, Mateusz Kurzej.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Skolim i baciary na Wielkopolskim Ludowym Święcie Plonów. Letnia Szkoła Muralu. KKS Kalisz kontra Kotwica Kurnik.
0: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.
3: Już w ten weekend odbędzie się Wielkopolskie Ludowe Święto Plonów. Dwudniową imprezę zaplanowano we wtórku w powiecie ostrowskim. To wydarzenie, które połączy tradycję, kulturę ludową, muzykę i doskonałą zabawę na czele z gwiazdami, którymi będą Skolim i zespół Baciary. A o szczegółach powiedział Radiu Centrum Piotr Walkowski, prezes zarządu powiatowego PSL w Ostrowie Wielkopolskim.
4: Postanowiliśmy po wielu latach otworzyć Wielkopolskie Święto Plonów. Jest to święto rolników, tych, którzy tworzą, i konsumentów. No i zamierzamy świętować razem. Przy okazji też Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej obchodzi 30-lecie. Obrzędy, msza święta, no i potem dwa dni zespoły, występy. Jest czas pracy, czas dziękowania i czas zabawy.
3: W sobotę wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12 wystawą dożynkową, a następnie zaplanowano obrzęd oraz o 16.30 koncert zespołu Baciary. W niedzielę wspólna zabawa występuje o 15, a główny koncert z Kolima zaplanowano o 17. Dodatkową atrakcją będzie loteria fantowa, gdzie główną nagrodą będzie nietypowy, bo różowy, ale prawdziwy ciągnik.
2: Radio Centrum. I tu, i tam.
3: Już w ten wtorek rusza Kalicka Letnia Szkoła Muralu. Do wspólnego tworzenia tego dzieła może dołączyć każdy, bez względu na umiejętności. Zajęcia poprowadzi ziemowit Fincek, który na swoim koncie ma m.in. stworzenie muralu przy rondzie Westerplatte.
5: W ramach tego przedsięwzięcia ziemowit zaprasza mieszkańców i mieszkanki Kalisza bez ograniczeń wiekowych do wspólnego stworzenia muralu inspirowanego twórczością Jana Tarasina. Będziemy spotykać się co tydzień. Zapraszamy do wspólnego stworzenia rzeczy, która też wykorzysta teraz się nowy język, w mieście, w którym artysta ten przyszedł na świat.
3: Powiedział Radiu Centrum Stach Szabłowski, dyrektor galerii imienia Jana Tarasina w Kaliszu. Warsztaty są otwarte. Zajęcia odbędą się w sierpniowe wtorki 18, 25 i 31 sierpnia, a we wrześniu w poniedziałki w godzinach od 15 do 19. Wstęp jest wolny, a więcej informacji na naszej stronie internetowej
0: www.rc.fm.
3: Kotwica Kurnik będzie kolejnym rywalem piłkarzy KKS-u Kalisz w ligowych zmaganiach Betclic trzeciej ligi. Po dwóch kolejkach Kaliszanie mają na koncie komplet 6 punktów. Tymczasem rywale zanotowali 2 porażki i są na ostatnim miejscu w tabeli. Trener KKS-u Kalisz, Artur Derbin, podkreśla Radiu Centrum, że jego zespół wciąż jest w budowie, bowiem wielu piłkarzy zasiliło szeregi tuż przed rozpoczęciem sezonu.
6: Dobrze sobie zdajemy sprawę, że jesteśmy jakby na początku drogi, więc te wyniki mają nam dawać, pozwalać to, żebyśmy nabrali pewności siebie. A myślę, że czas gra na naszą korzyść i z każdym meczem po prostu będzie lepiej.
3: Mecz trzeciej kolejki Kotwicy z KKS-em zaplanowano w Kurniku w tę sobotę o godzinie 17.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
1: 26 minut pozostaje do godziny 16. My ponownie ruszamy na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Kierowcom w Kaliszu na ulicy Stawiszyńskiej przypominam, że na drodze krajowej w stronę Niedźwiad mamy pożar samochodu. Na miejscu obecną straż pożarną. Możliwe utrudnienia w ruchu jadąc tamtędy. Uważajcie, jeśli chodzi o utrudnienia związane z trwającymi pracami drogowymi, to mamy wciąż zmianę organizacji ruchu, jeśli chodzi o ulicę Złotą. Na Złotą od strony ronda Niedźwiedzie. Dziecie. Mamy także wciąż trwające prace remontowe, prace na drodze krajowej numer 12, to jest trasa Kalisz-Opatówek. Wciąż sporo się tam dzieje, ten remont ma potrwać planowo do końca roku. Całodobowy ruch wahadłowy od skrzyżowania ulicy Kościelnej Jana Pawła II w Zdunach do wjazdu od Kalisza na tym odcinku zwężanie drogi i właśnie ruch sterowany tymczasową organizacją świetlną i tam także oczywiście możliwość skorzystania z objazdów, chociaż jeśli chodzi o ten dzisiejszy ruch, dzisiejsze natężenie ruchu drogowego z racji, że dla niektórych jest to część długiego weekendu, no to te pory tradycyjnie w piątek nie są aż tak obfitujące w ilość samochodów na drogach. Tradycyjnie o tej porze w piątek samochodów wydaje się, że jest zdecydowanie więcej. Ostrów Wielkopolski, tutaj mamy remont na ulicy Wrocławskiej, mamy też przebudowę na ulicy Leduchowskiego, mamy także trwającą przebudowę na drodze krajowej 36, to już za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, w Pleszewie przebudowa na ulicy Kazimierza Wielkiego.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
1: Od poniedziałku paliwo będzie tańsze o niespełna złotówkę i od poniedziałku będziemy mieli znów wprowadzony program obniżający ceny paliw. Minister energetyki podał dziś stawki wynikające z przywrócenia rządowego programu CPN. Od poniedziałku do końca sierpnia VAT będzie obniżony z 23 do 8%. No i w tym okresie ceny mają być też regulowane. Zatem nie więcej niż 6 zł 41 groszy za litr benzyny. 95 od poniedziałku, jeśli chodzi o benzynę, 9,8. Tutaj ta ma kosztować nie więcej niż 7 zł 20 groszy. Jeśli chodzi o olej napędowy, tutaj no, wciąż wyraźnie drożej. Jego maksymalna cena 7 zł i 37 groszy.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: A teraz gram już dla wszystkich tych, którzy o tej porze w drodze, kto wie, może na jakiś wakacyjny wypad. W głośnikach bardzo wakacyjne granie.

0: Reklama.
1: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: A już za kilka chwil posłuchamy m.in. o trudnej sytuacji w lasach. Tam duże zagrożenie pożarowe i to praktycznie w całym kraju. Do tego tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji już o godzinie 16.
2: Reklama.
3: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
4: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
5: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
6: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu, lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski w tej chwili już 29 stopni. Temperatura maksymalna dla Kalisza do 30 stopni. W regionie temperatura może jeszcze dzisiaj sięgnąć. Cały czas bezchmurne niebo, słonecznie i do końca dnia tak to właśnie ma wyglądać. Bez opadów, ze słabym wiatrem wiejącym z południowego wschodu. Nocą temperatura ma najniżej spaść do 15 stopni, a jutro w ciągu dnia znów wzrośnie i to bardzo wysoko. Przekroczy 30 stopni, 34-35, nawet tyle na termometrach jutro w regionie południowej Wielkopolski. Na jutro pamiętajcie, ostrzeżenia IMGW przed upałami.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: W prawie całym kraju duże zagrożenie pożarowe w lasach. Znamy maksymalne ceny paliw w poniedziałek. Będzie sporo taniej. Za chwilę też u nas piłka nożna i dobry gest Lecha Poznań wobec kibiców. Michał Pierzchała. W lasach jest duże zagrożenie pożarowe, informuje Instytut Badawczy Leśnictwa. Stąd apel służb o ostrożność podczas spacerów i informacja pod numer alarmowy 112 o zauważeniu ognia. Cały czas aktualne są także ostrzeżenia przed upałami dla niemal całej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla 15 województw. Najgoręcej będzie na południu, najchłodniej na północnym wschodzie. Przed korkami na szlakach ostrzega tymczasem Tatrzański Park Narodowy. Właśnie rozpoczyna się długi sierpniowy weekend. To tradycyjnie okres największego ruchu turystycznego na Podhalu, a piękna, słoneczna pogoda będzie w najbliższych dniach sprzyjać wyprawom w góry. Na pewno będą zatory na szlakach na Rysy, na Orlej Perci, na Giewoncie i Szpiglasowej Przełęczy, mówi przewodnik Tomasz Zając.
6: Przy dużej ilości osób, no po prostu nie wszyscy są w stanie się tam zmieścić, więc kolejka czasem osiąga 2-3 godziny. Musimy to po prostu zaakceptować w takim okresie wysokiego ruchu turystycznego. No i pamiętajmy o podstawowym savoir-vivre, czyli no nie przepychamy się, jedna osoba znajduje się na danym odcinku łańcucha.
5: Warto też rozważyć wybór mniej oczywistej i uczęszczanej trasy. Nie więcej niż 6,41, tyle za litr benzyny 95 zapłacą kierowcy w poniedziałek. Maksymalna cena oleju napędowego to 7,37. Minister energii podał te stawki wynikające z przywrócenia rządowego programu CPN. Od poniedziałku do końca sierpnia będzie obniżony VAT. W tym okresie ceny mają także być regulowane. Jak ostatni z polskich klubów, Lech Poznań jeszcze dziś o 20:00 będzie walczył w fazie play-off eliminacji Ligi Europy. Rewanżowy mecz z KL Klaksvik na Wyspach Owczych trzeba było przełożyć z powodu problemów z dotarciem na czas piłkarzy kolejorza. Winna okazała się pogoda i gęsta mgła. Z awansów cieszą się Jagiellonia oraz Raków w odpowiednio eliminacjach do Ligi Europy oraz konferencji. Najbardziej minorowe nastroje są na Śląsku. GKS Katowice już z piłkarską Europą się pożegnał, a w Zabrzu walka o przepustkę nie idzie najlepiej. Więcej o tym Błażej Kulesza.
7: Dla Górnika to trzecia i ostatnia szansa. Piłkarze przegrali batalię o Champions League, potem o Ligę Europy. Została ta konferencji, ale i tu będzie problem, bo czeka AS Monaco.
8: Nasze szanse są bardzo małe.
7: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik.
8: Myślę, że w tym dwumeczu jest dobrze, że zagramy ten pierwszy mecz w domu i myślę, że ludzie tutaj się pocieszą, że taki mocny zespół tutaj zagra w Górniku.
7: Fazę ligową europejskich pucharów trzeci rok z rzędu zapewniła sobie Jaga, tym razem pokonując Glasgow Rangers w dwumeczu 3-2.
9: Zasłużenie awansowaliśmy.
7: Mówi trener Adrian Siemieniec.
9: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby zrobić coś historycznego i pierwszy raz w historii tego klubu zagrać w fazie ligowej Ligi Europy.
7: O przepustkę Jaga powalczy z Iberią Tbilisi.
5: No wracając jeszcze do dzisiejszego, przełożonego ze wczoraj meczu Lecha na Wyspach Owczych, klub zrekompensuje kibicom przedłużony pobyt. Kilkudziesięciu sympatyków kolejorza zdążyło przylecieć na Wyspy Owcze już w środę i wczoraj, a większość z nich planowało powrót do Poznania dzisiaj. Musieli więc przełożyć noclegi i przebukować bilety lotnicze. Klub wypłaci kibicom pieniądze, tu jeszcze kwota nie padła, do tego dostaną bilety na najbliższy mecz pucharowy.
2: Kursy walut.
3: euro w tym momencie to 4 zł i 30 groszy, dolar amerykański 3 zł 72 grosze, frank szwajcarski 4 zł i 59 groszy, a funt brytyjski po średnim kursie w tej chwili w tym momencie to 5 zł i 3 grosze.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 5 minut po godzinie 16:00.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: nektarynka, papryka czerwona i sałata lodowa w super cenie. Z naszej produkcji ciasto o smaku maślanym z wiśniami i bułka złocista, a z delicji krokiety po meksykańsku. Uwaga, schab bez kości 18,90. I jeszcze kurczak zagrodowy i kiełbasa grillowa Jędrzeja w super cenie. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Pepsi puszka 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
7: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Prezydent miasta Kalisza Krystian Kinastowski zaprasza na miejsko-powiatowe dożynki w Kaliszu. Barwny korowód z udziałem orkiestr dętych. Msza dożynkowa w sanktuarium świętego Józefa. Ceremonia dożynkowa, koncerty, poczęstunek. Wspólna zabawa w parku miejskim. Niedziela, 16 sierpnia. Szczegóły na stronie www.kalisz.pl.
10: Zapraszam do zobaczenia w parku miejskim.
11: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie.

16 minut po godzinie 16. Idealna pogoda dla wszystkich tych, którzy mają wakacje, dla tych, którzy mają urlop, albo chociażby trwający już dla niektórych długi weekend. Pogoda za oknami fantastyczna, a jak wygląda, jeśli chodzi o temperaturę wody? Temperatura to swoją drogą a propos Kolima, który wystąpi już jutro w naszym regionie, ale wróćmy do temperatury wody. Ustka, Łeba, tutaj okolice 17-18 stopni, więc schłodzić się w tej wodzie można na pewno, ale zdecydowanie cieplej jest na przykład w Gołchowie. I tutaj także mamy świeże wyniki badań, jeśli chodzi o badania przeprowadzane przez Sanepid. Jakość wody dobra, woda przydatna do kąpieli i to jest bardzo świeże badanie, bo data badania to 13, czyli wczoraj, słuchajcie, więc jak najbardziej mamy tutaj absolutną pewność, że w Gołchowie można się kąpać. Czerwona flaga pozostaje, jeśli chodzi o kąpielisko w Przygodzicach, powiat ostrowski. Tutaj woda pozostaje nieprzydatna do kąpieli. Zajrzyjcie, jeśli chcecie wybrać się nad jakieś kąpielisko, przede wszystkim właśnie na ten serwis gov.pl, na serwis kąpieliskowy, tam sprawdzając stan i jakość wody. Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
2: Brzoskwiniowa Polana.
3: Zapraszamy na dożynki gminy Siaroszewice. Pełne tradycji, dobrej zabawy i niezapomnianych koncertów. 15 sierpnia spotykamy się na stadionie w Siaroszewicach. Wystąpią Daj to Głośniej oraz Dziani i Cygańskie Gwiazdy. Do tego pyszne jedzenie, atrakcje dla całych rodzin i świetna zabawa. Nie może was zabraknąć. 15 sierpnia, stadion w Siaroszewicach. Zaprasza wójt gminy Siaroszewice, Anatol Piaskowski.
4: Już w ten piątek, 14 sierpnia, Góralskie Święto w Emilianowie. Specjalnie dla was wystąpią Baciary.
5: Przynoszę tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
4: Weselny klimat przyniosą was zespoły Premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, Baciary, Alternatywy 4, Premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.
6: Największe gwiazdy polskiego żużla. Wielkie emocje i walka o mistrzowski tytuł. Już 15 sierpnia Ostrów Wielkopolski będzie gospodarzem finału indywidualnych mistrzostw Polski.
7: To dla nas ogromne wyróżnienie i sportowe święto, które pokazuje siłę naszego miasta. Do zobaczenia na stadionie miejskim.
6: Na wydarzenie zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: 16.30 w tej chwili już na zegarach. Czas na informacje z regionu. Teraz Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Prezydent Kalisza, Krystian Kinastowski, członkiem Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zaprosimy też na Festiwal Trzech Kultur, a w sporcie wygrana żużlowców.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Domysły się skończyły. Prezydent Kalisza, Krystian Kinastowski, oficjalnie członkiem Stowarzyszenia Rozwój Plus, które w zdecydowanej większości tworzą byli członkowie Prawa i Sprawiedliwości na czele z Mateuszem Morawieckim. Były premier o tej decyzji poinformował podczas czwartkowej konferencji prasowej w Kaliszu.
3: Pan prezydent jest członkiem Stowarzyszenia Rozwój Plus. Mamy bardzo, że tak powiem, dynamicznie działającą ekipę w całej Polsce. Chcemy budować taką w dużym stopniu, jak widzicie Państwo, trochę ponadpartyjną też płaszczyznę działania. Właśnie takie rzeczy, które są potrzebne dla mieszkańców, o takich też rozmawialiśmy tutaj dzisiaj, a jako Stowarzyszenie Rozwój Plus koncentrujemy się na tym, co jest dla Polski najważniejsze, dla rozwoju takiego dynamicznego, mocnego bardzo rozwoju Polski, który zaprowadzi nas tam, gdzie wszyscy Polacy marzą.
2: Powiedział Radiu Centrum Mateusz Morawiecki, prezes Stowarzyszenia Rozwój Plus. Krystian Kinastowski podkreślał, że dla niego najważniejsza była i jest praca na rzecz lokalnej społeczności, którą ma zamiar kontynuować już w stowarzyszeniu.
4: Podczas pełnionych obowiązków, ale również podczas wielu takich spotkań mniej formalnych miałem okazję poznać pana Mateusza Morawieckiego jako osobę niesamowicie pracowitą, niesamowicie skoncentrowaną na sprawach państwowych, zaangażowaną w kwestie gospodarcze, ale również kwestie samorządu terytorialnego. W momencie, kiedy pojawiła się okazja, żeby panu premierowi Morawieckiemu pomóc w ramach stowarzyszenia, to bez wahania zdecydowałem się, żeby do tego stowarzyszenia przystąpić i liczę na to, że pan premier wykorzysta moje doświadczenie samorządowe.
2: Podkreślał Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza jednoznacznie odrzucił sugestię, że decyzja o dołączeniu do stowarzyszenia już teraz zagwarantowała mu wysokie miejsce na liście w wyborach w 2027 roku.
4: Ja gdybym nie musiał, naprawdę chętnie zostałbym na trzecią kadencję, natomiast wiemy, że jest to niemożliwe, nie podjąłem jeszcze żadnych decyzji, nie było żadnych propozycji, natomiast jeżeli taka propozycja padnie ze strony pana premiera, to na pewno ją bardzo poważnie rozważę.
2: Zakończył Krystian Kinastowski, dołączenie prezydenta Kalisza do polityków, którzy dokonali rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, mimo wszystko ma nie mieć przełożenia na sytuację w Radzie Miasta. Tam nadal koalicja kaliska Krystiana Kinastowskiego ma pozostać w sojuszu z PiS-em, tworząc wraz z dwoma radnymi Polski 2050 większość w Radzie.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Przed nami 9. edycja Festiwalu Trzech Kultur, wyjątkowego wydarzenia kulturalno-edukacyjnego, które od lat przypomina o niezwykłej historii Kępna i jego wielokulturowym dziedzictwie. Przez 3 dni uczestnicy będą mogli wziąć udział w bogatym programie pełnym inspirujących wydarzeń.
5: Wszystkich serdecznie na festiwal tegoroczny zapraszam, bo będą wspaniałe koncerty i Agnieszki Duczmal, i Natalia Przybysz, i Artur Żmijewski, i zespoły klezmerskie. To wszystko będzie się odbywało podczas 3 dni festiwalu. Piękne wykłady regionalistów lokalnych, ludzi z zewnątrz, którzy przyjeżdżają, żeby nam mówić również o historii naszej ziemi, o tej tradycji, o tym, co nas złączyło, że tak zgodnie te 3 nacje funkcjonowały, te 3 nacje żyły i budowały dobro tego miasta.
2: Zapraszał słuchaczy Radia Centrum Piotr Psikus, burmistrz miasta i gminy Kępno. Festiwal odbędzie się w dniach od 4 do 6 września. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum, a pełen program znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Choć prowadzili po 10 biegach 35-25, to roztrwonili przewagę i przed ostatnim wyścigiem był remis 42-42. Kiedy wydawało się, że to goście są na fali i zadają decydujący cios, żużel kolejny raz pokazał swoją nieprzewidywalność. Bohaterami Moonfin Magnusa Ostów w czwartkowy wieczór zostali ci, którzy w tym sezonie zawodzą, czyli Chris Holder i Jakub Krawczyk. Wygrali 5-1 i dali końcowe zwycięstwo 47-43. Ich jako bohaterów przed meczem nikt by chyba nie wskazał, powiedział Radiu Centrum Tomasz Gapiński, trener ostrowskich żużlowców.
6: Chyba nikt, tak? To musimy się z tego powodu cieszyć, że Kuba z Chrisem dali dzisiaj radę i uratowali nam to zwycięstwo, tak? Bo mieliśmy remis przed ostatnim wyścigiem, wytrzymali presję, wytrzymali ciśnienie, możemy się tylko cieszyć.
7: A nie obawiałeś się, że jak już goście złapali ustawienia, wygrywali starty, że mogą właśnie dobić twój zespół w 15 biegu?
6: Obawiałem się, nie mówię, że nie, tak? Serducho już mi przed 14 tak biło mocno, że naprawdę obawiałem się, bo zawodnicy Sorła tak jakby się rozpędzili.
2: Zwycięstwo ostowskiej drużyny pozwoliło przeskoczyć zespół z Krosna, który w czwartek wieczorem przegrał na swoim torze z Rowem Rybnik 42-48 i zakończył rundę zasadniczą na 8 pozycji. Nie zmienia to jednak faktu, że zarówno zespoły z Ostrowa i Krosna pojadą o utrzymanie w Metal Class drugiej Ekstralidze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Początek weekendu, piątkowe popołudnie, tradycyjnie jest to czas na drogach Kalisza i regionu, kiedy ten ruch jest zdecydowanie większy, ale z racji, że dla niektórych to jest długi weekend, to dzisiaj naprawdę nie jest źle, jeśli chodzi o aktualne natężenie ruchu drogowego. Oczywiście w miejscach, gdzie trwają prace, na utrudnienia napotkać można, dlatego przypominam, że mamy m.in. prace związane z przebudową drogi krajowej numer 12 na odcinku od granic miasta Kalisza do Opatówka. Ruch odbywa się na lewej jezdni w dwóch kierunkach. Zamknięta prawa jezdnia, więc spodziewajcie się wahadła i w związku z tym możecie ten odcinek dziś także pokonać nieco dłużej. Te prace cały czas trwają i planowo mają potrwać aż do końca roku. Jeśli chodzi o utrudnienia w Kaliszu, także na Złotej trwają prace, więc zmiana w organizacji ruchu, między innymi brak wjazdu w Złotą od strony ulicy, od strony ronda do Długosza, te prace trwają. Opatówek to między innymi możliwość skorzystania z objazdów. Mówiłem o utrudnieniach na drodze krajowej numer 12, ale jest wyjście z sytuacji, można pojechać przez Szałę, przez Płokinie. Ostrów Wielkopolski, remont ulicy Wrocławskiej, prace potrwają kilka miesięcy, obejmują odcinek od ronda bankowego do miasta, do ronda miast partnerskich, także przebudowa na Leduchowskiego. Mamy również trwające prace drogowe na drodze krajowej numer 36, to już za Ostrowem w kierunku Krotoszyna.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Kiedy skończą się wakacje, to zrobi się nieco drożej na autostradach. Od 11 września czekają nas wyższe opłaty na odcinku autostrady A2 między Nowym Tomyślem a Koninem, co dotyczy wszystkich kategorii pojazdów. Jeśli chodzi o kierowców samochodów osobowych, to oni za każdy z tych trzech odcinków zapłacą 41 zł, a pokonanie całej trasy będzie już kosztować 123 zł.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: A teraz Lady Punk o kwocie podwyżek, jaka byłaby dla nas znośna, czyli mniej niż zero. Za 22 minuty 17.

0: Radio Centrum. Kierunek lato.
1: Reklama.
2: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
3: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
4: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Reklama.

0: Niektórzy mają długi weekend. Nie on, Robert Markowski w studiu Radia Centrum razem ze mną. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, witam.
0: Ty wolnego sobie nie robisz od tenisa nigdy.
1: Tak, nigdy.
0: Podpytałem też już przed wejściem na antenę, czy Igę Świątek w nocy oglądałeś.
1: A nie widać tych podkrążonych oczu?
0: Nie widać, nic nie widać. W radiu nigdy
1: oczywiście,
0: nie widać.
1: Taki mecz to żal byłoby nie zobaczyć. Mhm. To był naprawdę doskonały mecz.
0: Żal tym, którzy zaspali, w tym
1: oj,
0: ja.
1: Tak.
0: Troszkę się oko przysnęło. Coś tam w pierwszym secie widziałem, że będzie dobrze i cóż.
1: Ale są powtórki, tak, więc jeżeli macie ochotę, to oglądajcie.
0: I ty też należysz do grona tych, co nie wątpili, że forma wróci i zwycięstwo.
1: Ja nigdy w Igę nie wątpiłem, bo no wiem, jakie mają umiejętności, tylko po prostu musi sobie wszystko w głowie poukładać i tyle, no.
0: Może już właśnie zaczęła i tak to teraz będzie wyglądać. Chcielibyśmy tego bardzo. Kolejny turniej przed nami i może będzie tego kolejne świadectwo. Ja za dzisiaj dziękuję. Sportowe emocje nie tylko, bo i lista przebojów dzisiaj. Po godzinie 20.
1: Tak, po 20 jak zawsze. Będą zmiany, obiecuję.
0: Będzie się działo. Ja za dziś dziękuję. Damian Klimski, do usłyszenia. Dobrego popołudnia, dobrego weekendu.
2: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Reklama.
1: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Ciepło, 28 stopni Celsjusza na termometrach teraz, do końca dnia będzie sporo słońca i ciepło, padać nie będzie, ciśnienie powoli spada, teraz na barometrach w naszym regionie 1021 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Właśnie minęła 17. Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Benzyna po weekendzie za 6,41, sporo tańszy także diesel. 50 niewybuchów w centrum Warszawy, saperzy wszystkie zabezpieczyli. Europejski Bank Centralny pyta, co umieścić na banknotach euro. Wśród kandydatów Skłodowska Kiri. Michał Pierzchoła. Prawie złotówkę mniej niż dziś zapłacą kierowcy w poniedziałek na stacjach paliw.
6: Wprowadzamy pakiet na 2 tygodnie sierpnia, te, w których ten ruch jest największy. To jest pakiet, który zawiera w sobie obniżkę podatku VAT do stawki 8%, a także przez ministra energii wydawane obwieszczenie codziennie, w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
5: Mówi minister Miłosz Motyka. W poniedziałek za litr benzyny kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,41 zł. Olej napędowy nie może kosztować więcej niż 7,37 zł. 50 pocisków artyleryjskich z II wojny światowej zabezpieczyli saperzy w centrum Warszawy. Ruch w rejonie ulicy Grzybowskiej i Żelaznej wraca do normy. Mieszkańcy mogą wrócić do domów. Wcześniej musiało się ewakuować nawet kilka tysięcy osób. Na niewybuchy natrafili robotnicy przy budowie linii tramwajowej.
7: Coś wynosili.
8: Coś wynosili, tak.
9: No, ale to wynosili...
8: Nie za duże to było, tak.
9: Okay. I to przenieśli tam do tej ciężarówki? Do tego,
8: tak,
9: takiego...
8: coś wynosili.
9: Saperskiego czegoś?
8: Dokładnie tak.
9: No a co z wami? Jak zostaliście poinformowani? Był jakiś alarm, jakaś syrena, coś?
8: U nas w biurze była informacja, że należy wyjść, tak?
9: Informacja, ale był jakiś, no nie wiem, alarm, dzwonek, tak jak w pożarze?
8: Znaczy, nie było dzwonka, ale ogłosili mi przez tam...
9: I szybko poszło takie ewakuowanie się?
8: Szybciutko, no to się...
9: Czy się bierze wtedy rzeczy, plecak?
8: Czy... Klucz od domu. Że też prosili, żeby tak spokojnie wychodzić i też do windy, tak? No bo zazwyczaj windy są pozamykane przy ewakuacji. Żadnej paniki nie było.
5: Z ewakuowanymi osobami rozmawiał Szymon Kępka. Dron rozbił się w Rumunii przy granicy z Ukrainą. Stało się to w lesie. Wstępne informacje wskazują, że nie spowodował zniszczeń. Rumuńskie służby podały, że bezzałogowiec nie został wykryty przez systemy radarowe, ponieważ poruszał się na bardzo małej wysokości. Przestrzeń powietrzna Rumunii jest regularnie naruszana przez rosyjskie drony, które atakują cele w Ukrainie. W poprzednim miesiącu kilka dronów zestrzeliły rumuńskie myśliwce. Dodatkowe patrole, karetki, toalety i punkty z wodą. Częstochowa jest gotowa na jutrzejszy pielgrzymkowy szczyt na Jasnej Górze. Już od rana do sanktuarium docierają piesze pielgrzymki z całej Polski, a tysiące pątników wypełniają miasto i okolice Jasnej Góry. Według ojca Marcina Ciechanowskiego w tym roku pielgrzymów może być więcej niż przed rokiem.
10: Zapewniamy gdzieś dostęp do wody, do, nie wiem, do jedzenia czy do opatrunków. No to też mamy tutaj konfesjonały, czy opieka taka też duszpasterska, więc na ile możemy, na tyle Jasna Góra stara się zaopatrzyć ludzi pielgrzymujących.
5: Jutro uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczną się o 8:00. Najważniejszy moment to msza o godzinie 11:00. Europejski Bank Centralny pyta, jaki motyw ma pojawić się na nowych banknotach euro. Jest 10 propozycji, na 5 znajdują się motywy przyrodnicze, a na pozostałych motywy kulturalne. Jeśli wygra motyw kulturalny, na banknocie o nominale 20 euro znajdzie się wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie. Głosować można w internecie przez tydzień. Ostateczną decyzję Europejski Bank Centralny podejmie pod koniec roku.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 17. Robert Markowski, witam jeszcze raz bardzo serdecznie i zapraszam dziś w to gorące popołudnie do 23:00.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Zapraszamy na dożynki gminy Sieroszewice. Pełne tradycji, dobrej zabawy i niezapomnianych koncertów. 15 sierpnia spotykamy się na stadionie w Sieroszewicach. Wystąpią Daj to Głośniej oraz Dziani i Cygańskie Gwiazdy. Do tego pyszne jedzenie, atrakcje dla całych rodzin i świetna zabawa. Nie może Was zabraknąć. 15 sierpnia, stadion w Sieroszewicach. Zaprasza wójt gminy Sieroszewice, Anatol Piaskowski.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: 9,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Reklama.

Kwadrans po 17, dziś piątek, 14 dzień sierpnia. Dziś świętują energetycy, dzień energetyka. Czego życzyć energetyką? Tak trochę, że tak powiem, zrobię taką małą prywatę, bo ja to bym sobie życzył z okazji energetyka, żeby prąd i ciepło było tańsze. A dziś na imieniny wybieramy się do Alfreda, Elżbiety, Eusebiusza, Ireny, Maksymiliana i Marcelego. Wszystkiego dobrego.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
2: Brzoskwiniowa Polana.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.
5: Już w ten piątek, 14 sierpnia, góralskie święto w Emilianowie. Specjalnie dla was wystąpią baciary.
6: Przynoszę tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
5: Weselny klimat przyniosą was zespoły Premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, baciary, Alternatywy 4, Premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.
7: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

0: nas na dobre.
1: 25 minut po godzinie 17. Koszykarze Stali Ostrów, zespół Stali Ostrów zakończył budowę składu na nowy sezon rozgrywek w Orlen Basket Lidze. Szczegóły, jak ten skład będzie wyglądał, już za chwilę w wiadomościach o 17.30.

0: Jest 17.30, przed mikrofonem Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Pleszewski szpital dostał pieniądze na nowy sprzęt medyczny. 18-letniego Ostrowianina poniosły nerwy, a w sporcie Stal skończyła budowę składu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Blisko 300 tysięcy złotych na doposażenie podstawowej opieki zdrowotnej otrzymało Pleszewskie Centrum Medyczne. Ponad 238 tysięcy złotych to środki unijne. Za pieniądze szpital kupi m.in. aparaty USG i EKG, holtery, spirometr i bilirubinometr oraz sprzęt do gabinetów i rehabilitacji. Nowe wyposażenie ma usprawnić diagnostykę, skrócić czas oczekiwania na badania i zwiększyć komfort pacjentów. Umowa o dofinansowanie jest już podpisana, a szpital rozpoczął procedury przetargowe. Pieniądze pochodzą z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, czyli FENIX.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Poniosły go nerwy, wyładował się na szlabanie, teraz będzie musiał za to sporo zapłacić. Mowa o 18-letnim mieszkańcu Ostrowa, który 17 lipca uszkodził szlaban wjazdowy na osiedle mieszkaniowe.
3: Mężczyzna uszkodził mechanizm szlabanu znajdującego się przy wjeździe na teren osiedla. Wartość powstałych uszkodzeń została oszacowana na ponad 1000 zł. Policjanci zajęli się sprawą i zabezpieczyli m.in. nagranie z monitoringu. Zarejestrowany materiał pozwolił odtworzyć przebieg zdarzenia. Na nagraniu widać mężczyznę, który będąc nietrzeźwy podchodzi do szlabanu, a następnie m.in. siłą go podnosi, uszkadzając jego mechanizm. Po wszystkim oddala się z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze ustalili, że za uszkodzeniem szlabanu stoi 18-letni mieszkaniec miasta.
2: Poinformowała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji. 18-latek przyznał się do uszkodzenia szlabanu. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Aleksander Wiśniewski dołącza do drużyny Tasomix Rosiech Stali Ostrów na sezon 2026-27 i tym samym zespół trenera Andrzeja Urbana na ten moment zamyka budowę składu na kolejne rozgrywki w Orlen Basket Lidze.
4: Aleksander Wiśniewski uchodził jeszcze niedawno za jednego z najzdolniejszych koszykarzy młodego pokolenia w Polsce. Zaczynał w Gliwicach. W 2021 roku wywalczył złoty medal Mistrzostw Polski Juniorów Starszych i był MVP finałów. Jako 19-latek podpisał 3-letni kontrakt ze Śląskiem Wrocław. Jego kariera nie potoczyła się tak, jak zakładano. W sezonie 2024-25 reprezentował barwy Górnika Wałbrzych, a w poprzednich rozgrywkach znów grał we Wrocławiu. Wystąpił w 30 meczach, ale jego statystyki nie były imponujące. Teraz będzie miał okazję wrócić na dobre tory pod okiem trenera Andrzeja Urbana. Aleksander Wiśniewski to wciąż młody, bo zaledwie 23-letni koszykarz, który zagra 7. sezon na parkietach ekstraklasy. Kadra Tasomix Rosiech Stali Ostrów przed startem sezonu jest zamknięta. Polski skład tworzą Daniel Gołębiowski, Jakub Parzeński, Nikodem Czoska i Aleksander Wiśniewski. Zagraniczny zaciąg to trzej Amerykanie: Jalen Hunter, Tajon Jones i Jared Billups. Estończyk Karl-Johan Lips oraz Ukrainiec Wiaczesław Bobrow. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Wyruszamy na drogi w naszym regionie. To już ostatni raz dzisiaj. Warunki dojazdu są dobre i dobre pozostaną do końca dnia. Synoptycy nie przewidują opadów deszczu, ale jednak jest ciepło, więc jeżeli wybieracie się w dłuższą podróż, pamiętajcie o tym, aby często odpoczywać. Ruch umiarkowany przed weekendem. Większość z Was stara się wyjechać. No i nic, nie ma się czemu dziwić. A dla kierowców, którzy pozostali w mieście, to dobra wiadomość, bo po prostu jeździ się spokojniej. Mamy trochę utrudnień. Kłopoty na ulicy Górnośląskiej przy Serbino. Cały czas złota jest jednokierunkowa na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Właśnie od Ronda nie wiedzie się, trzeba korzystać z objazdu ulicą Majkowską. Drogowców spotkacie także na Majkowskiej, gdzie trwa budowa sygnalizacji świetlnej na krzyżówce Długosza i Majkowskiej. A zostając jeszcze w tym rejonie, ścieżka rowerowa budowana jest także na dalszym odcinku ulicy Złotej, czyli od Ronda Żołnierzy Niezłomnych w kierunku seminarium. tam momentami ruch odbywa się wahadłowo. W Opatówku mamy utrudnienia związane z remontem drogi krajowej nr 12, a konkretnie na odcinku między Kaliszem a Opatówkiem. Tam jezdnia zwężona, ruch odbywa się także wahadłowo. W Ostrowie Wielkopolskim trwa remont ulicy Wrocławskiej. Przebudowywana jest także ulica Leduchowskiego. A na trasie nr 36, krajowej 36, spotkacie drogowców między Ostrowem a Krotoszynem.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: A na zegarze już za 24 minuty 18.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Reklama.

Za 13 minut będzie godzina 18. Wracają upały, świąteczny weekend. Pogoda nas dopieści, będzie dużo słońca. No ale właśnie, tego słońca będzie tak dużo, że trzeba na nie uważać. Więcej ostrzeżeń w wiadomościach 18.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu. DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Pogoda na jutro.
3: A jutro będzie dużo słońca i będzie nadal ciepło, nawet można powiedzieć cieplej niż dzisiaj, bo temperatury dosyć znacząco przekroczą 30 stopni Celsjusza. Chmur praktycznie w ogóle, a ciśnienie będzie cały dzień spadać. Wieczorem na barometrach 1013 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
3: Właśnie minęła 18. Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Polscy turyści poszkodowani przez pożary w Chorwacji. Z aresztu zwolniony został rolnik, który zaorał drogę w Gliwicach. Wracają upały w świąteczny weekend, pogoda nas dopieści, ale trzeba uważać na słońce. Agnieszka Trojanowska, BIS. Czterech polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, informuje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
6: Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
5: To skutki pożaru, który dotarł do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omisz dziś rano w środkowej części Chorwacji. Pożar najpierw strawił las sosnowy i otaczającą go roślinność, a następnie szybko przeniósł się na domy w miejscowości Lokwa Rogoźnica. MSZ apeluje do podróżujących o śledzenie komunikatów oraz rejestrację w systemie Odyseusz. Chorwacja zmaga się obecnie z falą upałów, które przekraczają 40 stopni Celsjusza. Z aresztu wychodzi 60-letni rolnik, który przed tygodniem zaorał świeżo położony asfalt na peryferiach Gliwic i za to spotkała go dotkliwa kara. Teraz prokuratura uchyliła areszt po tym, jak śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez podejrzanego nie stanowiły mienia znacznej wartości, co oznacza, że mężczyźnie grozi łagodniejsza kara. Rolnik tłumaczył, że jest właścicielem drogi, a prowadzone w okolicy prace są nielegalne. Dziś ostatni dzień w tym tygodniu z otwartymi sklepami. Niektóre z tego powodu będą czynne dłużej. Jutro większość sklepów będzie nieczynna w związku z przypadającym na 15 sierpnia świętem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, znanym też pod nazwą Matki Boskiej Zielnej. Jutro także święto Wojska Polskiego i związanych z nim obchodów, a także atrakcji dla całych rodzin. Na początku świątecznego weekendu policjanci apelują o rozwagę za kierownicą. Mimo dobrych warunków ryzyko tragedii paradoksalnie jest duże, alarmuje podinspektor Andrzej Fijałek z Komendy Głównej Policji.
7: Dobre warunki atmosferyczne, a tym samym dobre warunki drogowe powodują, że ta noga jest cięższa i rzeczywiście widzimy, że latem dochodzi do mniejszej ilości może zdarzeń typu kolizje, ale jeżeli już dojdzie do czegoś poważniejszego, do wypadku, to skutki tych wypadków są bardziej dolegliwe, czyli są osoby ranne poważnie i dochodzi do zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym.
5: Od początku lipca w wypadkach drogowych w Polsce zginęło ponad 180 osób, a ponad 3,5 tysiąca zostało rannych. Czapki, krem z filtrem i butelka wody to niezbędnik dla osób, które chcą jutro na żywo oglądać defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego zarówno w Warszawie, jak i nad morzem. Wydarzenia będą trwały po kilka godzin, dlatego lepiej się wcześniej do nich przygotować, zwłaszcza, że termometry będą wskazywać ponad 30 stopni.
8: W dzień święta będziemy mieli niemal bezchmurną aurę nad całą Polską. Będzie też stosunkowo ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich.
5: Zapowiada synoptyk MGW Michał Kowalczuk. Od poniedziałku szykuje się ochłodzenie.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Obie polskie sztafety 4x400 metrów wywalczyły dziś kwalifikacje do finałowych biegów lekkoatletycznych Mistrzostw Europy, które rozgrywane są w Birmingham. Awans do finału zdobyła również oszczepniczka Małgorzata Maślak-Glugla, a nie udało się tego dokonać wicemistrzyni olimpijskiej z Tokio Marii Andrejczyk. Lech Poznań jako ostatni z polskich klubów jeszcze dziś o godzinie 20 będzie walczyć o fazę play-off eliminacji Ligi Europy. Rewanżowy mecz z Klaksvik trzeba było przełożyć z powodu problemów z dotarciem na na Wyspy Owcze piłkarzy kolejorza. Za to z awansów cieszą się Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa, odpowiednio w eliminacjach do Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. GKS Katowice natomiast już z piłkarską ropą się pożegnał, a w Zabrzu walka o przepustkę do niej nie idzie najlepiej. Błażej Kulesza.
2: Dla Górnika to trzecia i ostatnia szansa. Piłkarze przegrali batalię o Champions League, potem o Ligę Europy. Została ta w konferencji, ale i tu będzie problem, bo czeka AS Monaco.
10: Nasze szanse są bardzo małe,
2: mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik.
10: Myślę, że w tym dwóch meczu jest dobrze, że zagramy ten pierwszy mecz w domu i myślę, że ludzie tutaj się pocieszą, że taki mocny zespół tutaj zagra w Górniku.
2: Fazę ligową europejskich pucharów trzeci rok z rzędu zapewniła sobie Jaga, tym razem pokonując Glasgow Rangers w dwumeczu 3-2.
11: Zasłużenie awansowaliśmy,
2: mówi trener Adrian Siemieniec.
11: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby zrobić coś historycznego i pierwszy raz w historii tego klubu zagrać w fazie ligowej Ligi Europy.
2: O przepustkę Jaga powalczy z Iberią Tbilisi.
9: A mówił o tym Błażej Kulesza. Dziś początek czwartej kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Legia podejmie o 20:30 Radomiaka. Jutro w Lubinie z kolei derby Dolnego Śląska. Zagłębie zagra ze Śląskiem. Przełożone są dwa mecze naszych pucharowiczów: Lecha z Wisłą Płock i Jagiellonii z Pogonią Szczecin.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
0: Reklama.

19 minut po godzinie 18. Dziś piątek, 14 dzień sierpnia. Zaglądamy do kalendarza. Dziś swoje 88. urodziny obchodzi jedna z najpopularniejszych polskich aktorek filmowych i telewizyjnych, Beata Tyszkiewicz. Steve Martin, amerykański aktor, kończy dzisiaj 81 lat. 67. urodziny ma amerykański koszykarz, magiczny koszykarz, Magic Johnson. Maciej Maleńczuk, piosenkarz, muzyk i aktor, kończy dzisiaj 65 lat. Piękna Halle Berry, laureatka Oscara, kończy dzisiaj, tak, 60. A wygląda? A Mila Kunis, amerykańska aktorka filmowa, obchodzi dzisiaj 43. urodziny.

0: Reklama. Już w ten piątek, 14 sierpnia, góralskie święto w Emilianowie. Specjalnie dla was wystąpią baciary.
1: Przynoszę tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
0: Weselny klimat przyniosą was zespoły premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, baciary, Alternatywy 4, premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów. Reklama.

27 minut po godzinie 18. Przed nami piłkarski weekend. Jakie drużyny w regionie będzie można zobaczyć w akcji na boisku? O tym za chwilę w wiadomościach o 18.30.

0: Jest 18.30, przed mikrofonem Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Skolim i baciary na Wielkopolskim Ludowym Święcie Plonów. Letnia Szkoła Muralu. KKS Kalisz kontra Kotwica Kórnik.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Już w ten weekend odbędzie się Wielkopolskie Ludowe Święto Plonów. Dwudniową imprezę zaplanowano we wtórku w powiecie ostrowskim. To wydarzenie, które połączy tradycję, kulturę ludową, muzykę i doskonałą zabawę na czele z gwiazdami, którymi będą Skolim i zespół Baciary. A o szczegółach powiedział Radiu Centrum Piotr Walkowski, prezes zarządu powiatowego PSL w Ostrowie Wielkopolskim.
3: Postanowiliśmy po wielu latach otworzyć Wielkopolskie Święto Plonów. Jest to święto rolników, tych, którzy tworzą, i konsumentów. No i zamierzamy świętować razem. Przy okazji też Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej obchodzi 30-lecie. Obrzędy, msza święta, no i potem dwa dni zespoły, występy. Jest czas pracy, czas dziękowania i czas zabawy.
2: W sobotę wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12 wystawą dożynkową, a następnie zaplanowano obrzęd oraz o 16.30 koncert zespołu Baciary. W niedzielę wspólna zabawa występuje o 15, a główny koncert z Kolima zaplanowano o 17. Dodatkową atrakcją będzie loteria fantowa, gdzie główną nagrodą będzie nietypowy, bo różowy, ale prawdziwy ciągnik.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Już w ten wtorek rusza Kaliska Letnia Szkoła Muralu. Do wspólnego tworzenia tego dzieła może dołączyć każdy, bez względu na umiejętności. Zajęcia poprowadzi ziemowit Fincek, który na swoim koncie ma m.in. stworzenie muralu przy rondzie Westerplatte.
4: W ramach tego przedsięwzięcia ziemowit zaprasza mieszkańców i mieszkanki Kalisza bez ograniczeń wiekowych do wspólnego stworzenia muralu inspirowanego twórczością Jana Tarasina. Będziemy spotykać się co tydzień. Zapraszamy do wspólnego stworzenia rzeczy, która też wykorzysta ten tarasinowy język, w mieście, w którym artysta ten przyszedł na świat.
2: Powiedział Radiu Centrum Stach Szabłowski, dyrektor galerii imienia Jana Tarasina w Kaliszu. Warsztaty są otwarte. Zajęcia odbędą się w sierpniowe wtorki 18, 25 i 31 sierpnia, a we wrześniu w poniedziałki w godzinach od 15 do 19. Wstęp jest wolny, a więcej informacji na naszej stronie internetowej
1: www.rc.fm.
2: Kotwica Kórnik będzie kolejnym rywalem piłkarzy KKS-u Kalisz w ligowych zmaganiach Betclic trzeciej ligi. Po dwóch kolejkach Kaliszanie mają na koncie komplet 6 punktów. Tymczasem rywale zanotowali 2 porażki i są na ostatnim miejscu w tabeli. Trener KKS-u Kalisz Artur Derbin podkreśla Radiu Centrum, że jego zespół wciąż jest w budowie, bowiem wielu piłkarzy zasiliło szeregi tuż przed rozpoczęciem sezonu.
5: Dobrze sobie zdajemy sprawę, że jesteśmy jakby na początku drogi, więc te wyniki mają nam dawać, pozwalać to, żebyśmy nabrali pewności siebie. A myślę, że czas gra na naszą korzyść i z każdym meczem po prostu będzie lepiej.
2: Mecz trzeciej kolejki Kotwicy z KKS-em zaplanowano w Kórniku w tę sobotę o godzinie 17.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 19.

Oj, będzie się działo, to w najbliższych weekendach sporo dożynek i sporo właśnie tego typu imprez. Za 14 minut będzie godzina 19. Można by powiedzieć, byle do poniedziałku. A o czym mowa? Ano o cenach paliw, bo od poniedziałku na stacjach paliw pojawia się nowy pakiet CPN i paliwo będzie tańsze. Szczegóły za chwilę w wiadomościach o 19.00.

0: Reklama.
1: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu, lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na jutro.
3: Na jutro bardzo ciepło, powyżej 30 stopni Celsjusza, na termometrach bardzo dużo słońca. Chmur jak na lekarstwo. Ciśnienie będzie spadać, wieczorem na barometrach 1013 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Właśnie minęła 19.
4: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Byle do poniedziałku, mówią kierowcy, czekając na powrót pakietu CPN. Niebezpieczne pożary w Chorwacji, poszkodowani także polscy turyści. Najwyższa w Europie figura Maryjna stanęła w Polsce w ten weekend. Ważne wydarzenie dla tego pomnika. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prawie złotówkę mniej niż dziś zapłacą kierowcy na stacjach paliw już w poniedziałek. Na 2 tygodnie powróci pakiet CPN. Będzie obowiązywać niższa 8% stawka VAT na paliwa. Codziennie będą też znów ustalane ceny maksymalne, mówi minister energii Miłosz Motyka.
6: Wprowadzamy pakiet na 2 tygodnie sierpnia, te, w których ten ruch jest największy. To jest pakiet, który zawiera w sobie obniżkę podatku VAT do stawki 8%, a także przez ministra energii wydawane obwieszczenie codziennie, w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
5: Niższe ceny będą widoczne na stacjach od północy w poniedziałek. Decyzja o czasowym przywróceniu pakietu ma w założeniu odciążyć kierowców, którzy wracają z wakacji. Chorwacja zmaga się z pożarami. Wśród poszkodowanych są także Polacy. Ucierpiało 4 naszych obywateli, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
7: Jedna z tych osób przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
5: Chorwacja zmaga się obecnie z falą upałów, które przekraczają 40 stopni Celsjusza i zwiększają ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Od początku roku w Chorwacji odnotowano już 3900 pożarów lasów, co przyczyniło się do zniszczeń prawie 10 tysięcy hektarów powierzchni. Bezzałogowiec nieznanego pochodzenia rozbił się na terytorium Rumunii w rejonie Tulczy w pobliżu granicy z Ukrainą, informuje rumuńskie Ministerstwo Obrony. Trwają poszukiwania szczątków drona, które powinny pozwolić na jego identyfikację. Przestrzeń powietrzna Rumunii jest regularnie naruszana przez rosyjskie drony, które atakują cele na terytorium Ukrainy. Pod koniec lipca doszło do kilku przypadków zastrzelenia takich bezzałogowców przez rumuńskie samoloty F-16. Jutro największa w Europie figura Maryjna, która stoi w polskim Konotopiu w gminie Kiku w Kujawsko-Pomorskim, zostanie uroczyście poświęcona. Pomnik znajduje się tuż przy ruchliwej drodze krajowej nr 10, którą część kierowców wybiera zamiast autostrady A1, dlatego należy spodziewać się utrudnień w tym rejonie o przygotowaniu do tego wielkiego wydarzenia. Agnieszka Wynarska.
8: W zabezpieczenie wydarzenia zaangażowanych będzie ponad 200 osób, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiewska.
9: Mamy wyznaczone miejsca parkingowe. Tam straż pożarna będzie kierowała ruchem. Policja jest tutaj też do dyspozycji, będzie przeprowadzała przez trasę numer 10, bo nie ukrywamy, ta cała uroczystość będzie odbywała się przy bardzo ruchliwej trasie, tak?
8: Pomnik Matki Boskiej wraz z postumentem ma 55 metrów wysokości i przewyższa rozmiarem m.in. figurę Chrystusa Króla w Świebodzinie.
10: Piękna, tak? Imponująca i na pewno każdy tutaj znajdzie coś dla siebie na zastanowienie.
11: Bardzo ładna. Taka prosta, a jednocześnie wymowna, nie?
12: Ktoś miał gest.
8: Pomnik został sfinansowany przez miliardera Romana Karkosika i jego małżonkę jako podziękowanie za powrót do zdrowia.
5: Na uroczystości spodziewanych jest kilka tysięcy osób.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Adrianna Sułek-Schubert prowadzi po 2 z 7 konkurencji siedmioboju na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. I w sesji wieczornej po godzinie 20 wróci do rywalizacji o medal. Ponadto jeszcze dziś w Birmingham w biegu na 10 tysięcy metrów wystartuje Elżbieta Glinka. O medale powalczą także dyskobolka Daria Zabawska i skoczek wzwyż Mateusz Kołodziejski. Iga Świątek po zwycięstwie w turnieju w Toronto awansowała na 5. miejsce w rankingu najlepszych tenisistów. tenisistek świata. Polka pokonała tej nocy w finale kanadyjskiej imprezy reprezentującą Kazachstan Jelenę Rybakinę, a mecz śledził Błażej Kulesza.
12: Polka imponowała solidnością i to od samego początku, bo już na dzień dobry przełamała rywalkę. Pierwszy set wygrany do dwóch, drugi był bardziej zacięty, ale tylko do piątego gema. Świątek ostatecznie wygrała 6-3 i jak przyznała, w końcu doczekała się turniejowego sukcesu.
13: Z moim zdaniem ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo.
12: Triumf Toronto to doskonała lekcja, którą może wykorzystać przed zbliżającym się wielkoszlemowym US Open.
13: Na pewno dużo pewności siebie mi da ten turniej i takiego poczucia, że po prostu zawsze trzeba wierzyć w to, co się robi.
12: Polka już teraz zmierza do Cincinnati, bo tam będzie bronić tytułu wywalczonego przed rokiem, ale jako wysoko rozstawiona zawodniczka zacznie grę od drugiej rundy.
3: A mówił o tym Błażej Kulesza. Tymczasem w finale turnieju rangi ATP Masters 1000 w Montrealu, rozstawiony z numerem 5, Ben Shelton pokonał Brandona Nakashimę 6-3, 7-6. Co ciekawe, po raz pierwszy od 3 lat w imprezie tej rangi o tytuł zagrało 2 tenisistów ze Stanów Zjednoczonych. Zwycięzca powtórzył ponadto sukces sprzed roku, tyle że z Toronto.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
14: Już 5 minut po 19:00.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Już w ten piątek, 14 sierpnia, góralskie święto w Emilianowie. Specjalnie dla was wystąpią Baciary.
4: Przynoszę tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
3: Weselny klimat przyniosą was zespoły Premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, Baciary, Alternatywy 4, Premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga dykarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Jest 19.30, Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wsparcie finansowe dla spółek wodnych. Dożynki Czas Start. W gminie Żelazków wystąpi dzisiaj zespół Bratanki, a w sporcie piłkarski weekend w niższych ligach.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Blisko 2,5 miliona złotych z budżetu województwa wielkopolskiego trafi do 132 spółek wodnych działających na terenie województwa. W ramach wiosennego naboru złożono łącznie 141 wniosków.
3: To wsparcie dla spółek wodnych z samorządu województwa wielkopolskiego płynie regularnie już od wielu, wielu lat i przez ten okres kilkunastu lat przeznaczyliśmy na różne prace 31 milionów złotych. Dzięki temu znów w wielu miejscach w Wielkopolsce będzie można odmulić rowy, zadbać o to, żeby były drożdże. To jest niezwykle ważne, zwłaszcza w okresach mokrych, kiedy ta woda musi schodzić. Także serdecznie gratuluję wszystkim, którzy to wsparcie otrzymują.
2: Podkreślił w rozmowie z Radiem Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. W latach 2009-2026 samorząd województwa wielkopolskiego zawarł ze spółkami wodnymi ponad 2000 umów, przekazując im pomoc finansową na łączną kwotę około 31 milionów złotych.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Czas na pierwsze w tym roku dożynki w powiecie kaliskim. Już dzisiaj świętują rolnicy z gminy Żelazków.
4: Oczywiście jest jakby część oficjalna, ale też zapraszamy na tą część bardziej rozrywkową i tutaj gwiazdą wieczoru będzie zespół Bratanki, a przed nimi zaprezentuje się zespół Power Play. Oprócz tego dla naszych mieszkańców mamy też zaprzyjaźniony kabaret z konopi, który już tutaj w Żelazkowie występował. Nie zabraknie stoisk z jadłem kół gospodyń wiejskich oraz innych atrakcji dla dzieci. Dlatego myślę, że to będzie fajny spędzony czas i zapraszamy do nas.
2: Powiedział Radiu Centrum Michał Kraszkiewicz, wójt Żelazkowa. Występy artystyczne rozpoczną się po południu. O 19.30 na scenie w parku przy miejscowym urzędzie zaprezentuje się zespół Power Play, a na 21.00 zaplanowano koncert zespołu Bratanki. Sporo ciekawych meczów w niższych ligach piłkarskich w naszym regionie odbędzie się w ten weekend. Drugą kolejkę rozegrają piłkarze z 4. i 5. ligi. Nowy sezon rozpoczynają z kolei zespoły z Ligi Okręgowej i Klasy A.
5: W sobotę po zwycięstwie w Budzyniu do Gołuchowa na mecz z tamtejszym LKS-em uda się Spadkowicz z Betpik 3. ligi, Pogoń Nowe Skalmierzyce. Gołuchowianie wygrali w Powidziskach 1-0 i z pewnością od 16:00 zapowiada się ciekawe, derbowe spotkanie. Na wyjeździe w sobotę o nietypowej porze, bo 14:05 w drugiej kolejce Metal Laser 4. ligi, po bezbramkowym remisie na inaugurację z Polonią Chodzież z Piastem Kobylnica zagra Ostrowia 1909. Liderująca tabeli Red Box 5. ligi w grupie 3. Centra 1946 Ostrów, w drugiej kolejce w sobotę o 11:00 zagra na wyjeździe z LKS-em Jankowy. Pierwszy domowy mecz, choć jednorazowo na boisku w Wierzbnie, zagra Beniaminek Ligi Okręgowej OKS 1926 Ostrów, który zmierzy się z Wiktorią Ostrzeszów. Nowy sezon po awansie do A-klasy zainauguruje w sobotę o 16:00 obchodząca stulecie klubu Raszkowianka Raszków, która zmierzy się z Iskrą Prosną Sieroszewice. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Do 20 zostało 26 minut.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Za 14 minut będzie godzina 20. Lista przebojów top 30 po godzinie 20. Dziś notowanie 1536. Mogę już uchylić rąbka tajemnicy. W dzisiejszym zestawieniu mamy bardzo ładną równowagę. 13 piosenek awansuje, 13 spada. Pojawią się dwie nowości i dwie piosenki na pozycjach, które zajmują od ubiegłego tygodnia. Szczegóły niech niebawem po wiadomościach po 20.

6 minut będzie godzina 20. W Birmingham trwają do niedzieli Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Nasz dorobek to jak na razie 3 medale, 2 srebrne, 1 brązowy. Jeszcze mamy szansę na kolejne krążki. Dziś Natalia Bukowiecka biegła półfinał biegu na 400 metrów. No i ten swój półfinał wygrała. Jutro finał, a o wrażeniach z tego biegu, jak ten bieg wyglądał, opowie nam w wiadomościach o 20.00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na jutro.
3: Bardzo ciepło, powyżej 30 stopni Celsjusza, dużo słońca, niebo praktycznie bezchmurne. Ciśnienie za to będzie spadać. Jutro wieczorem na barometrach 1013 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
4: Właśnie minę.
3: 20.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Pożary w Europie, turyści z Polski wśród poszkodowanych w Chorwacji. Grafika Picassa odnaleziona w mieszkaniu po eksmisji lokatora. Opóźniony lot testem na wytrwałość kibiców. Fani Lecha dostaną w nagrodę prezent i rekompensatę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polscy turyści w Chorwacji są wśród poszkodowanych przez pożary. Rannych zostało 4 turystów, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Europa zmaga się z kolejnymi pożarami oprócz Chorwacji. Także Niemcy, Francja, Grecja. Przez ogień ewakuowanych są tysiące ludzi, a więcej o tym Tomasz Orchowski.
7: Przez pożar, który dotarł do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omisz na oddział intensywnej terapii, trafiło co najmniej 10 osób, rannych są dziesiątki. Ewakuowano około 2000 ludzi. Ponad 2000 osób ewakuowano przez pożary w zachodnich Niemczech, przy granicy z Belgią. W okolicznych lasach mają być niewybuchy z czasów II wojny światowej. Słychać sporadyczne eksplozje. Kolejne pożary nawiedzają też Francję. Tamtejsze władze ewakuowały ponad 500 osób z wioski Luglon w południowo-zachodniej części kraju. Mieszkańcy i turyści musieli też uciekać z wiosek na Półwyspie Chalcedyckim. Grecja to obok Francji i Hiszpanii kraj najbardziej dotknięty w tym roku pożarami, o które łatwo przez falę upałów.
6: Bardzo wysokie temperatury i pożary nawiedzają też Anglię, w której w tym miesiącu spadły tylko 4 mm deszczu. To zaledwie 6% wieloletniej średniej dla tego miesiąca. Odnalazła się zaginiona grafika Picassa, grafika Torero, skradziona ponad 8 lat temu z galerii sztuki w amerykańskim Milwaukee. Odnalazła się w mieszkaniu po eksmisji niepłacącego lokatora. Dzieło sztuki szacowane kilka lat temu na kilkadziesiąt tysięcy dolarów odnalazł na ścianie właściciel mieszkania. Na wynajem. Według ekspertów Picasso jest najczęściej kradzionym artystą na świecie. Dotąd zaginęło ponad 1000 jego prac. Natalia Bukowiecka stanie jutro przed szansą zdobycia medalu lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Nasza specjalistka od biegu na 400 metrów będzie bronić tytułu wywalczonego 2 lata temu w Rzymie, a w swoim biegu w półfinałowym wygrała.
8: Wiedziałam, jaką mam serię, że biegałam w sumie z jedną z najgroźniejszych tutaj rywalek, chociaż każda seria była bardzo mocna. Także no ja po prostu starałam się wygrać i biegłam na wygraną i przez przypadek trochę wyszedł taki czas, ale jestem bardzo zadowolona, bo też wiem, że to nie było moje 100%. Mam nadzieję, że jak w sobotę będą lepsze warunki i troszkę większa walka, to też będzie szybciej.
6: Bukowiecka o medal w Birmingham powalczy jutro po 21. A na Wyspach Owczych właśnie teraz rozpoczyna się rewanżowy mecz Lecha Poznańska El Klaskwik. To mecz przełożony z powodu problemów z przylotem piłkarzy, z powodu gęstej mgły lot był opóźniony. To był problem zwłaszcza dla kibiców, ale na pocieszenie klub zrekompensuje im przedłużony pobyt. To ukłon w stronę kilkudziesięciu sympatyków kolejorza, którzy zdążyli przylecieć na Wyspy Owcze jeszcze w środę i czwartek. To miał być krótki wypad. Większość z nich planowało powrót do Poznania dziś, by jednak mogli obejrzeć mecz na żywo, przez co musieli przedłużyć noclegi i przebukować bilety lotnicze. Klub wypłaci kibicom rekompensatę. Kwoty jeszcze nie znamy, ale jest coś jeszcze. Zapowiedziany prezent w postaci biletów na najbliższy mecz pucharowy.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: A teraz
5: lista przebojów top 3.

4 minuty po 20 rozpoczynamy listę przebojów top 30, notowanie 1536. W dzisiejszym zestawieniu mamy 13 piosenek, które awansują, 13 spada. Dwie nowości się pojawią w zestawieniu i dwie kompozycje na pozycjach sprzed tygodnia. Tak to wygląda statystycznie. Jak zawsze zaczynamy od 15 propozycji i na początek utwory, które po raz pierwszy pojawiają się w tym naszym zestawieniu do głosowania. Sylwia Grzeszczak przygotowała piosenkę na lato, a ta piosenka ma smak mango. Sylwia Grzeszczak i mango. Yeah.

Taki bardzo romantyczny duecik to był, bo z jednej strony Karol G, czyli Carolina Giraldo Navarro, piosenkarka z Kolumbii, a z drugiej strony znany już szeroko naszej listowej publiczności Bruno Mars, który w zestawie do głosowania pojawia się naprawdę dość często. Piosenka Steel, kolejna propozycja do listy przebojów Top 30. A teraz utwór, który już znamy od ubiegłego tygodnia, Stella Lefty, Boston. On a

To była południowo-koreańska wokalistka Jennie Kim, która znana jest pod pseudonimem Jennie. I właśnie pod tym pseudonimem śpiewała w K-popowej formacji, a teraz toczy się jej kariera solowa. A przed nami Oscar Sims, bez końca.

ITP i TD to była Sanach, jest w pół do 21. Przed nami duecik Hania Kuzimowicz i Keira. Szkoda na to łez.

My Body Isn't Ready to nowe nagranie Sombra. Skrót angielski, ale czy można go odmieniać po polsku? A czemu nie? Przed nami kolejna propozycja do listy przebojów Top 30. Tym razem po polsku. Metzner, kim jestem?

Do końcówki lata jeszcze nam trochę czasu zostało, ale już w piosenkach tę końcówkę lata mamy. Ostatni dzień lata Gibbs, Ego i For Money. Cały czas czekają na wasze głosy.

I oto zakończyliśmy prezentację 15 propozycji do listy przebojów Top 30. Pora przypomnieć wszystkie utwory, na które możecie głosować. To następujące kompozycje: Sylwia Grzeszczak i Mango, Steel, duet Karol G i Bruno Mars, Boston, Stella Lefty, Less Than a Lover, utwór śpiewany przez Jenny, Bez Końca, Oscar Sims, Prima Ballerina, Margaret, Break Up in Reverse, Teddy Swims, ITP i TD, to Sanach, Szkoda na to Wes, Hania Kuzimowicz i Keira, My Body Isn't Ready, to Sombr, Kim Jestem, utwór Metznera, to jest to, Wiktor Waligura, Ostatni Dzień Lata, Gibbs, For Money i Ego, Co mi tam, piosenka śpiewana przez Wiktorię Kidę i Passenger, utwór Alexa Warrena. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o 15 propozycji. Znajdziecie ją na RCFM w zakładce Lista Przebojów. Tam także jest pierwsza 30 i tam także głosujecie na swoje ulubione kawałki. A dziś mamy 1536 notowanie Listy Przebojów Top 30, w którym 13 piosenek awansuje, 13 spada, pojawią się dwie nowości i dwie utwory są na pozycjach z ubiegłego tygodnia. Nowość. No i zaczynamy z mocnego uderzenia, czyli od nowości. Jeremi Sikorski, Tylko My.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na jutro.
3: Bardzo ciepło i dużo słońca, powyżej 30 stopni Celsjusza jutro na termometrach w naszym regionie, a chmur praktycznie na niebie nie będzie. Bez opadów i ciśnienie w dół wieczorem na barometrach 1013 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Właśnie minęła 21. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Co najmniej jedna ofiara pożaru w Chorwacji, poszkodowani także Polacy. Etna wciąż aktywna, lotnisko w Katanii przedłuża zamknięcie. Takiego oblężenia w Zakopanem dawno nie było. Agnieszka Trojanowska, BIS. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 40 trafiło do szpitala w wyniku pożaru, który dziś rano dotarł do chorwackiego kurortu Omisz nad Adriatykiem. Wśród poszkodowanych jest 4 polskich obywateli. Większość poszkodowanych to obywatele Chorwacji. Sytuacja jest na tyle poważna, że ewakuowano ponad 2000 turystów, w tym Polaków, Czechów i Słowaków. Polscy turyści zostali tymczasowo zakwaterowani w hali sportowej w Splicie, od którego Omisz oddalony jest o 25 km. Niektórzy Polacy zgubili dokumenty tożsamości lub opuścili domy bez zabrania leków. Polski konsulat zapewnia, że poszkodowani Polacy mogą liczyć na wsparcie, w tym pomoc w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i organizację powrotu do kraju. Problemy mają także turyści w Katanii. Z powodu dalszej aktywności wulkanu Etna po raz kolejny przedłuża zamknięcie lotnisko na Sycylii. Firma zarządzająca tym portem lotniczym informuje, że przyloty i odloty będą zawieszone co najmniej do jutra do godziny 15. To będzie 8 dzień paraliżu tego lotniska. Setki kilometrów w nogach i wiele dni w drodze. Dziś na Jasną Górę dotarły pierwsze pielgrzymki z całej Polski. Od rana do Częstochowy wchodziły tysiące pątników, m.in. z Warszawy, Płocka i Kalisza. Wszystko po to, by jutro wziąć udział w uroczystościach wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jak mówili naszemu reporterowi, pielgrzymi mimo bólu i zmęczenia, satysfakcja dotarcia na Jasną Górę jest ogromna.
5: To jak długo panie szły tutaj?
6: 9 dni.
5: I zmęczenie troszkę jest.
6: No tak, jest, ale warto, zawsze warto jest iść.
7: Lublin wyrusza 3 sierpnia i 14 sierpnia dociera na Jasną Górę. Zmęczenie jest bardzo duże.
5: Dzień dobry, widzę z Warszawy pani na rowerze na Jasną Górę w tym roku, rozumiem.
6: Tak.
4: Jutrzejsze uroczystości rozpoczną się o godzinie 8 i potrwają do wieczora. O 11 odbędzie się główna msza z udziałem arcybiskupa Wacława Depo. Zakopane pęka w szwach. Dziś rozpoczął się tam długi sierpniowy weekend. To tradycyjnie już okres największego ruchu turystycznego w mieście, ale tym razem można mówić o rekordowym obłożeniu miejsc noclegowych, przyznaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Ludzi jest to 20% więcej niż na Sylwestra i Nowy Rok.
8: Faktycznie uruchomienie w okresie letnim obiektów, które nie są w stanie przyjmować gości zimą, obiektów mniej ogrzewanych, mniej docieplonych, ale także sezonowych domków typu brda, do tego także camping, no coraz mocniejsza turystyka kamperowa, to powoduje, że faktycznie w tym okresie mamy absolutnie najwięcej gości na Podhalu.
4: Z każdą godziną przybywa samochodów z Zakopanem i sypią się mandaty za nieprawidłowe parkowanie.
9: Podczas ostatnich działań policjanci wystawili blisko 200 wezwań dotyczących nieprawidłowego parkowania, około 130 w rejonie Brzezin i Morza Sichla. Dużo pracy mamy również na Palenicy Białczańskiej, na drodze prowadzącej w kierunku Morskiego Oka. Tam policjanci ujawnili około 50 nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów.
4: O prawidłowym parkowaniu przypominał kierowcom Maciej Kasprzycki z zakopiańskiej policji.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
10: A teraz
2: lista przebojów top 3.

4 minuty po 21:00 rozpoczynamy drugą godzinę listy przebojów top 30. Przypomnę, dziś notowanie 1536. Tuż przed 21:00 zagrałem dwie pierwsze i dwie ostatnie nowości dzisiejszego zestawienia z pozycji 30 i 29. Na 30 to był Jeremi Sikorski, Tylko My, a na 29 miejscu z grupa Zako Power z piosenką O ten tu to ja. A teraz piosenka, która jest drugi tydzień na liście przebojów top 30. Tydzień temu debiutowała na 27, a dzisiaj złapała zadyszkę i spada oczko niżej. Życie jest piękne, Skubas.

Hej, Mr. DJ, Bruno Mars, I Just Might. Dziś spadek z 26 na miejsce 27. A na miejscu 26 także spadek. Michał Szpak i Maj.

już weteranka i to taka naprawdę pierwszej wody Sombr i 12 to 12, 33 tydzień na liście przebojów top 30 i znowu lekko w górę z 28 na 25. A miejsce 24 dziś dla męskiego grania, tańczę.

to dopiero drugi tydzień bytności tej piosenki na liście przebojów Top 30. Hey That I Made You Love Me, Ariana Grande. Dziś awans z 29 na 23. A na 22 spadek o 6 pozycji, 4 pory roku, Wiktor Waligura i Driscoll.

Beginning, ta piosenka dziś na miejscu 21, także doskonały wynik, bo 30 tygodni na liście przebojów top 30 i znowu ten utwór zyskuje. A przypomnę, że swego czasu była przez jakiś czas na pierwszym miejscu. Trzecia dziesiątka dziś wyglądała następująco. Na 31 nowość Tylko My, Jeremi Sikorski. Na 29 druga i ostatnia nowość Zakopower, O ten tuto ja. Życie jest piękne z Kubasa, 28, pozycja 27, I Just Might, Bruno Mars. Michał Szpak, Maj na 26, 25, 12 to 12, Sombr, Męskie Granie Orkiestra 2026 i utwór Tańcze na miejscu 24, na 23, Hate That Made I Love Me, Ariana Grande. Wiktor Waligura i Driscoll, 4 pory roku na miejscu 22 i na pozycji 21, End of Beginning, Joe. Tak wygląda trzecia dziesiątka, na zegarze za 27 minut godzina 22. Zaczynamy drugą dziesiątkę dzisiejszego notowania listy przebojów top 30. A tutaj Rolling Stonesi, In the Stars.

0: Za 20 minut będzie godzina 22. Lista przebojów Top 30. To była Daria Marks i piosenka Dotknij na miejscu 19.
1: Reklama.

0: Orystrzec.
1: Reklama.
2: Lista przebojów Top 30. Muzyka, jaką lubisz.
3: Teraz mamy powiew lata od Oceany. Złapała lekką zadyszkę. Spadek z 11 na 18. Sunshine.

0: wiedzieć gdzie.
1: To był Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston, dziś miejsce 17, awans o 6 pozycji, a następna piosenka, którą śpiewa Taylor Swift, także awansuje. Ten utwór zyskuje aż 8 pozycji. I knew it, I knew you.

Daj, daj, to była Shakira, piosenka tegorocznego mundialu. Znowu w górę, z 20 na miejsce 15, a na 14? No tu się nic nie zmieniło, tak jak tydzień temu. Stygnie lato. Kuba i Kuba.

0: milion na wakacje.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
0: Pogoda na jutro.
3: Oj, jutro będzie ciepło, zdecydowanie powyżej 30 stopni Celsjusza na termometrach i przez cały dzień dużo słońca, chmur praktycznie nie będzie na niebie. Ciśnienie przez cały dzień będzie powoli spadać, wieczorem na barometrach zobaczymy około 1013 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Właśnie minęła 22. Radio Centrum.
0: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Kilka tysięcy osób ewakuowanych w centrum Warszawy powodem niewybuchy. 20-latkowie z całego świata docenili Kraków, wolą go od Paryża. Hubert Hurkacz wygrał i awansował w Cincinnati. Agnieszka Trojanowska, BIS. Wielka akcja ewakuacji w centrum Warszawy, kolejna w ostatnich tygodniach. Tym razem saperzy zabezpieczyli 50 niewybuchów. Pociski z okresu II wojny światowej odnaleźli robotnicy przy budowie linii tramwajowej podczas pracy budowlanych w rejonie ulic Grzybowskiej i Żelaznej. Ewakuowanych było kilka tysięcy osób.
5: Prosili, żeby tak spokojnie wychodzić i też do windy, tak? No, bo zazwyczaj windy są pozamykane przy ewakuacji. Żadnej paniki nie było.
6: Dobry, że pani chciała przejść na miejsce.
7: Chciałam się dostać do mojej izby pielęgniarek i położnych. Kierowca autobusu poinformował nas, że niestety ulica jest nieprzyjezdna i on wybiera w tym momencie inną trasę, więc kto potrzebuje się dostać tutaj na tę ulicę, no to musi niestety wyjść z pojazdu.
6: No i nie wybuchy, to wiemy.
7: No i nie wybuchy. No, zdarzają się, jak to w stolicy, która no, ma historię dość bogatą.
4: Mieszkańcy po południu mogli wrócić do swoich domów. Amerykański resort obrony sfinansuje żołnierzom i żołnierkom mrożenie komórek jajowych lub nasienia. Z nowego programu skorzystać będą mogli mundurowi, którzy otrzymali rozkaz pełnienia służby w kraju uznawanym za niebezpieczny. Także ci, którzy prawdopodobnie w ciągu 4 miesięcy otrzymają taki rozkaz lub mają być rozdzieleni ze swoim partnerem lub partnerką co najmniej 6 miesięcy. Program ma zachęcić żołnierzy do zakładania rodzin w obliczu coraz niższego wskaźnika urodzeń w Stanach Zjednoczonych. Kraków w światowej czołówce miast, w których dobrze żyje się pokoleniu Z. Stolica Małopolski zajęła 13 miejsce w rankingu brytyjskiego Time Out i jako jedyne polskie miasto znalazła się w pierwszej 20. Młodzi doceniają przede wszystkim łatwość poruszania się po mieście, życie towarzyskie i kulturę. Dla dzisiejszych 20-latków atrakcyjne miasto to nie tylko miejsce, w którym można znaleźć pracę czy mieszkanie, mówi dr Magdalena Klarenbach, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
8: Kraków bardzo dobrze wypada w obszarach ważnych dla młodych, czyli życie nocne, możliwość poznawania ludzi, mobilność piesza.
4: Co ciekawe, w rankingu młodego pokolenia Kraków wyprzedził m.in. Paryż, Ateny i Wiedeń. Pierwsze miejsce zajęło Tokio. Tragiczny wypadek na trasie rajdu rowerowego dookoła Portugalii. W wypadku na 8 etapie wyścigu śmierć poniósł 19-letni brytyjski kolarz Finlay Tarling, który został potrącony przez jadący w przeciwnym kierunku samochód, który nie był związany z żadnym teamem ani z samym wyścigiem. Organizatorzy zawodów złożyli kondolencje rodzinie Brytyjczyka i odwołali dzisiejszą ceremonię dekoracji. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP w Cincinnati na twardej nawierzchni. Polak wygrał z Japończykiem Shoshima Bukuro 6-2-6-4. Kolejnym rywalem Polaka będzie rozstawiony z numerem 18 Amerykanin Tommy Pole.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: A teraz
0: lista przebojów top 30.

4 minuty po 22. Rozpoczynamy trzecią, ostatnią godzinę listy przebojów Top 30. Przypomnę, dziś notowanie 1536. A do zagrania w tej godzinie zostało nam 12 najlepszych piosenek tego tygodnia. Na miejscu 12 dziś, tydzień temu było 8. Teddy Swims, Mr. Know It All.

Lola Young to była piosenka From Down Here. Dziś miejsce 11, awans aż o 10 pozycji z miejsca 21. No a skoro miejsce 11, mamy drugą dziesiątkę za nami. I tak, na miejscu 20 In The Stars, The Rolling Stones, na 19 dotknij Daria Marx. Oceana i utwór Sunshine na pozycji 18, miejsce 17, Halo Houston, Jasiek Piwowarczyk. Taylor Swift z utworem I Knew It, I Knew You. To było miejsce 16, na 15 Die Die, Shakira. Kuba i Kuba z utworem Stygnie Lato na miejscu 14, na pozycji 13, Dwa Dni, Bledka. Z kolei Teddy Swim z utworem Mr. Know It All na miejscu 12 i na 11 From Down Here, Lola Young. 11,5 minuty po 22, najlepsza dziesiątka, pora ją zacząć. Na 10 awans z 15, Sienna Spyro, Material Lover.

Sezon to był Dawid Podsiadło. Dziś ten utwór traci, spada z miejsca 5 na pozycję 7. A na 6 Rein Me In, duet Sam Vander, Olivia Dean.

Zaskoczenie? Chyba tak. Bonjour, pardon, merci, Céline Dion. Tydzień temu to był numer jeden, a dzisiaj, proszę, wypada poza pierwszą trójkę na miejsce piąte. A na czwartym dziś odkochaj Marisa.

1536 notowaniu listy przebojów top 30 na miejscu 10 Material Lover Sienna Spyro. Sarsa z utworem Czy będziemy się pamiętać na 9. Na 8 Nie ma miejsca jak Dom Mrozu. Dawid Podsiadło Sezon na 7. Na 6 Rain Me In Sam Fender i Olivia Dean. Celine Dion z utworem Bonjour, Pardon, Merci na 5. Na 4 Odkochaj to kompozycja Marisy. Zespół U2 z utworem Street of Dream na miejscu 3. I na 2 Na Błysk to był Dawid Podsiadło.

Było to 1506 notowanie listy przebojów Top 30, pierwszą trójkę. Już za moment będziecie mogli zobaczyć i posłuchać na naszym profilu facebookowym.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro w naszym regionie bardzo ciepło, powyżej 30 stopni Celsjusza, dużo słońca. Ciśnienie za to będzie spadać przez cały dzień, wieczorem na barometrach 1013 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
4: Właśnie minę.
3: 23. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny.
5: Kilka tysięcy osób ewakuowanych w centrum Warszawy powodem niewybuchy. 20-latkowie z całego świata docenili Kraków, wolą go od Paryża. Hubert Hurkacz wygrał i awansował w Cincinnati. Agnieszka Trajanowska-Bis. Wielka akcja ewakuacji w centrum Warszawy, kolejna w ostatnich tygodniach. Tym razem saperzy zabezpieczyli 50 niewybuchów. Pociski z okresu II wojny światowej odnaleźli robotnicy przy budowie linii tramwajowej podczas pracy budowlanych w rejonie ulic Grzybowskiej i Żelaznej. Ewakuowanych było kilka tysięcy osób.
6: Prosili, żeby tak spokojnie wychodzić i też do windy, tak? No bo zazwyczaj windy są pozamykane przy ewakuacji. Żadnej paniki nie było.
7: Dobry, że pani chciała przejść na miejsce?
8: Chciałam się dostać do mojej izby pielęgniarek i położnych. Kierowca autobusu poinformował nas, że niestety ulica jest nieprzyjezdna i on wybiera w tym momencie inną trasę, więc kto potrzebuje się dostać tutaj na tę ulicę, no to musi niestety wyjść z pojazdu.
7: No i nie wybuchy, to wiemy.
8: No i nie wybuchy. No, starzeją się, jak to w stolicy, która no, ma historię dość bogatą.
5: Mieszkańcy po południu mogli wrócić do swoich domów. Amerykański resort obrony sfinansuje żołnierzom i żołnierkom mrożenie komórek jajowych lub nasienia. Z nowego programu skorzystać będą mogli mundurowi, którzy otrzymali rozkaz pełnienia służby w kraju uznawanym za niebezpieczny. Także ci, którzy prawdopodobnie w ciągu 4 miesięcy otrzymają taki rozkaz lub mają być rozdzieleni ze swoim partnerem lub partnerką co najmniej 6 miesięcy. Program ma zachęcić żołnierzy do zakładania rodzin w obliczu coraz niższego wskaźnika urodzeń w Stanach Zjednoczonych. Kraków w światowej czołówce miast, w których dobrze żyje się pokoleniu Z. Stolica Małopolski zajęła 13 miejsce w rankingu brytyjskiego Time Out i jako jedyne polskie miasto znalazła się w pierwszej 20. Młodzi doceniają przede wszystkim łatwość poruszania się po mieście, życie towarzyskie i kulturę. Dla dzisiejszych 20-latków atrakcyjne miasto to nie tylko miejsce, w którym można znaleźć pracę czy mieszkanie, mówi dr Magdalena Klarenbach, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
9: Kraków bardzo dobrze wypada w obszarach ważnych dla młodych, czyli życie nocne, możliwość poznawania ludzi, mobilność piesza.
5: Co ciekawe, w rankingu młodego pokolenia Kraków wyprzedził m.in. Paryż, Ateny i Wiedeń. Pierwsze miejsce zajęło Tokio. Tragiczny wypadek na trasie rajdu rowerowego dookoła Portugalii. W wypadku na 8 etapie wyścigu śmierć poniósł 19-letni brytyjski kolarz Finlay Tarling, który został potrącony przez jadący w przeciwnym kierunku samochód, który nie był związany z żadnym teamem ani z samym wyścigiem. Organizatorzy zawodów złożyli kondolencje rodzinie Brytyjczyka i odwołali dzisiejszą ceremonię dekoracji. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP w Cincinnati na twardej nawierzchni. Polak wygrał z Japończykiem Shoshimabukuro 6-2, 6-4. Kolejnym rywalem Polaka będzie rozstawiony z numerem 18 Amerykanin Tommy Pole.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 23. To wszystko dziś ode mnie. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony piątkowy wieczór i życzę dobrego, udanego, pięknego weekendu. Robert Markowski, do usłyszenia.